czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: SK Szczecinek.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu ten

Radio SK.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Szczecinek News.
2: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Szczecinecki kundel czy gazda z Hejszowej? Kiedy zapytacie Sebastiana Lewczuka o to, skąd jest, nie dostaniecie jednoznacznej odpowiedzi. To lokalny patriota, który dzieli miłość na dwa. Wychowały go szczecineckie jeziora i skały gór stołowych. Swoje uczucia do małych ojczyzn pan Sebastian przelał na papier. Tak powstały dwie książki: Gazda z Hejszowej i Kryptonim Neustettin. Natalia Błachowska rozmawiała z autorem o jego twórczości i jego inspiracjach. Posłuchajcie.
3: Panie Sebastianie, co skłoniło pana do napisania książek?
4: Pierwszą książkę napisałem troszeczkę z nudów, bo byłem na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-a. 4 tygodnie byłem zamknięty w 4 ścianach, więc z nudów pisałem i tak powstała książka. Natomiast druga książka, czyli Kryptonim Neustettin, powstał z tego względu, że zawsze interesowałem się historią Szczecinka.
3: No właśnie, pan urodził się, wychował się w górach stołowych i przybył pan tutaj do Szczecinka. Jak to się w ogóle stało i dlaczego akurat Szczecinek?
4: Najgorsze pytanie, jakie ktoś może mi zadać, a szczególnie obca osoba, to jest, skąd jesteś? No jestem takim typowym pomorskim kundlem, więc urodziłem się we Wrocławiu, wychowywałem się w Szczecinku, później wyjechałem z rodzicami w Góry Stołowe. Później dzieliłem, już byłem młodzieńcem, czas między Szczecinek a Góry Stołowe. No i Wrocław.
3: Gazda z Hejszowej to tytuł pana pierwszej książki. Kim jest gazda?
4: Mną. Tak, gazda jest to przygodowa, subiektywna opowieść o ludziach i turystach i w ogóle rejonie gór stołowych, które widziałem jako małe dziecko, no i oczywiście młodzieniec, i spisałem te wspomnienia.
3: Jakie wspomnienia możemy znaleźć w tej książce? Co pana właśnie najbardziej w tych górach stołowych urzekło?
4: Urzekło mnie przede wszystkim to, że są tak naprawdę na końcu naszego świata, czyli na końcu Polski. Otoczone są granicą z 3 stron, czeską granicą, no i są magiczne. To są góry jedyne takie w swoim rodzaju, jeżeli chodzi o Polskę, dlatego, że to są podobne góry jak, no nie wiem, skaliste, tylko oczywiście w mini wydaniu. No i oczywiście ten czar tych gór, bo to nie są góry wysokie, to są góry niskie, ale całkowicie skaliste. Więc gdy wynurzają się nam jakieś skały z ponad mur, z ponad mgły, to są bardzo czarujące.
3: Czego dowie się czytelnik gazdy z Hejszowej, czego nie znajdzie w przewodnikach turystycznych?
4: Przewodniki turystyczne są pisane, no, mechanicznie. Ja bawiłem się troszkę jako dzieciak w przewodnika ze względu na to, że mieszkałem w schronisku górskim, więc oczywiście to było amatorskie oprowadzanie turystów, którzy u nas mieszkali w tych górach. Nic mnie tak nie drażni, jak widziałem przewodników, którzy na przykład oprowadzają po szczelnicu lub błędnych skałach i opowiadają o skale. Skała taka, ta się nazywa Liczyrzepa, ta się nazywa Mamut, ale tak, nie wiemy skąd te skały pochodzą, dlaczego tak się stało. Dlaczego mają na przykład zamarszczki? Bo po prostu to było kiedyś morze i fale wypłukiwały tą skałę, robiąc takie zmarszczki, charakterystyczne dla gór stołowych. No i na przykład nie opowiedzą historii o tym, że gdy wojny były religijne w iluś tam wiekach poprzednich, to ludzie, którzy mieszkali w tych górach, chronili się w tych skałach. Więc możemy sobie wyobrazić, jakie życie wtedy musieli prowadzić, skoro chowali się przed wojskiem.
3: A skąd pan czerpał wiedzę na temat gór stołowych?
4: To były opowieści. Tak. To były opowieści. Ja je gromadziłem w głowie. Niestety nie przyszło mi na myśl, żeby je spisywać dokładnie, więc wszystko zapisywałem na dysku twardym w głowie. Były to opowieści najczęściej osób, które tam przebywały. Opowiadały mi, ja byłem ciekawy, jak to wyglądało po wojnie. No i miałem to szczęście, że moi rodzice właśnie prowadzili górskie schronisko w Pasterce i często nas odwiedzali ludzie z Niemiec, którzy mieszkali lub byli związani z tą miejscowością. Taki przykład mogę podać, że nie mogłem tego zweryfikować, jak te opowieści, czy są prawdziwe, czy nie. Niemniej jednak kiedyś starsza pani opowiadała, Niemka, która przyjechała jeszcze za komuny z tego drugiego obszaru, więc tych Niemiec zachodnich, i opowiadała, że bali się bardzo SS-manów, którzy tam przychodzili i zabierali psy. Oni byli wyspecjalizowani w hodowli owczarków niemieckich. I ci SS-mani zabierali psy, które później wykorzystywali w obozach koncentracyjnych i tak dalej. Ludność ta była troszeczkę zbuntowana przeciwko Hitlerowi ze względu na to, że ten obszar najmniej popierał Hitlera w ówczesnej III Rzeszy. No ale niemniej jednak tracili te psy za darmo, bo hodowla jest opłacalna wtedy była. No ale nie buntowali się. Ta Niemka opowiadała, że pod Kłodzkiem jest miejscowość, znaczy wioseczka, która jest praktycznie w granicach Kłodzka, gdzie był Gasthof, znaczy restauracja. I w tej restauracji zbierało się osoby, które chciały się zbuntować przed już końcówką wojny przeciwko władzy, bo też byli okradani z różnego rodzaju tam świnek, krówek i tak dalej. I pewien faszysta, który mieszkał w ich sąsiedztwie, podłożył ładunki wybuchowe i gdy oni się, ci ludzie zebrali, to po prostu wysadził budynek w powietrze. Opisałem to w książce i nie będąc pewny, czy ta historia jest prawdziwa. Natomiast po kilku miesiącach, gdy ukazała się książka, oglądam, taki jest serwis History Hiding, który prowadzi pan z Walimia, redaktor z Walimia, i patrzę, a on opowiada właśnie o tej historii, której ja nie mogłem znaleźć, zweryfikować w internecie. I całą historię, tą, którą mi ta pani opowiedziała, którą ja przelałem na karty papieru, okazała się prawdziwa.
3: Panie Sebastianie, a czym różni się życie w Górach Stołowych od życia nad Strzesieckiem?
4: Diametralnie różnie. W Górach Stołowych mamy jedną drogę, która prowadzi w wysokie partie, gdzie są tylko dwie wioski. Gdy ta droga zawali się, jak to miało miejsce chyba 2 lata temu, lub spadnie drzewo, lub jest śnieg, który autokar nie przyjedzie, ani żaden samochód nie przejedzie, to po prostu ludzie muszą sobie radzić sami, to boły z zakupami muszą wnosić na plecach. Natomiast Szczecinek jest specyficznym miastem, może małym, ale gdy się rozejrzymy dookoła, to tak naprawdę jesteśmy stolicą tutaj środkowego, południowego, środkowego Pomorza. Jest miastem. Jest zdecydowanie miastem, z wygodami, z autobusami. Także diametralnie się różni.
3: Poza takimi właśnie codziennymi sprawami, czy pęd życia, w ogóle nastroje, atmosfera w Szczecinku, a w Górach Stołowych, one się różnią między sobą, czy po prostu to jest Polska i po prostu jesteśmy tacy sami, niezależnie od naszego położenia?
4: Nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy. Jesteśmy Polakami. Niemniej jednak w Górach Stołowych, bo na tym się skupię, życie jest dużo trudniejsze ze względu na zimy. Tam tak naprawdę zima trwa, no powiedzmy 8 miesięcy, a później jest lato. Natomiast w Szczecinku, no tak naprawdę zim żadnych takich nie przeżywamy. Może momentami, jak jest wysoka temperatura ujemna, to tak, ale diametralnie się różni. Ci ludzie mają zupełnie inne problemy jak my. Nie mogą sobie pozwolić na to, żeby był pęd ku karierze, ku pieniądzu. Muszą się utrzymywać najczęściej dzisiaj z turystyki.
3: A wróćmy jeszcze do mieszkania w schronisku, bo bardzo mnie to zainteresowało. Czy to było takie miejsce, taki punkt zwrotny w pana życiu, kiedy pan poczuł, że pan kocha te Góry Stołowe? Jak ta miłość do Gór Stołowych się u pana rodziła w momencie, kiedy pan tam przyjechał?
4: Połowa mojej rodziny, jak i rodzice, dziadkowie są z Wrocławia, więc jako dziecko mieliśmy tam blisko, więc zazwyczaj każdą wolną chwilę i tak spędzałem tam, no nawet nie pamiętając tego, już jako młody, mały dzieciak, w Górach Stołowych. Natomiast jak już moi rodzice zdecydowali się prowadzić górskie schronisko, a już byliśmy od dłuższego czasu w Szczecinku, to tu zostawiliśmy dom, zostawiliśmy dziadka, babcię i wyjechaliśmy w Góry Stołowe. Także miłość już, ja praktycznie już kochałem te Góry Stołowe, natomiast jak je zobaczyłem i wiedziałem, że tu będę teraz mieszkał, myślałem, że dłużej niż kilka lat, no to było wow.
3: Dobrze, no to w takim razie przejdźmy teraz do drugiej książki, Kryptonim Neustettin. To jest powieść fabularna osadzona w wojennym Szczecinku. Jakie emocje czekają czytelników podczas lektury?
4: Jakie emocje, to nie wiem, dlatego że to jest subiektywny odbiór każdego czytelnika. Natomiast jak ja pisałem, to targały mną emocje takie jak lubość do wspomnień. Interesowało mnie, jak człowiek inny, czyli któryś, który żył już dużo, dużo wcześniej na tym miejscu, w którym teraz mieszkamy, jakimi kategoriami się kierował, jakie miał problemy. Bo to było zupełnie inne życie tutaj w powojennym Szczecinku, czy nawet w wojennym, bo się książka zaczyna w wojennym Szczecinku. I jakie nimi targały uczucia. Bo nie interesowało mnie napisanie książki, która byłaby dokumentem. Ja na pewno posiłkowałem się tymi dokumentami. Zbierałem z internetu, z gazet, z książek. No i też to, co usłyszałem od ludzi takich przypadkowych, ale nie chciałem, żeby to był dokument, których jest wiele, ale chciałem, żeby to była przygoda, żebyśmy się wczuli czuli w rolę naszych bohaterów, co oni myśleli, jak wychodzili z problemów.
3: Czy w akcji Kryptonimu zawarł pan wątki z życia osobistego, ponieważ jest to po części też powieść o uczuciach i o emocjach?
4: Tak, oczywiście. Książka jest napisana w formie oczywiście przygodowej, natomiast jest to na tle rozmowy mojej z wujkiem, który dobrze znał powojenny Szczecinek. Natomiast bohaterem naszym jest Witold Bykowski, osoba też żyjąca wtedy i przeżywająca te przygody, które wujek mi opowiedział. Wujek wątki z życia osobistego mi opowiadał, z życia osobistego Bykowskiego, czyli głównego naszego bohatera, a jednocześnie jego przyjaciela. I ja wplatałem swoje wątki z czasów PRL-u, jak Szczecinek wyglądał, a może inaczej, jak widziałem go oczami dziecka i młodzieńca.
3: Czy w tej książce znajdziemy fragmenty szczecineckiej historii? Czy czytelnik, który będzie czytał Kryptonim Neustettin, czy on może sobie skojarzyć miejsca, w których dzieje się akcja z miejscami, które teraz obecnie funkcjonują w Szczecinku?
4: Tak, oczywiście. Praktycznie cała książka jest lokowana, więc lokalizacja takich budynków, ulic czy miejsc jest jak najbardziej dla nas szczecineczan jest jak najbardziej czytelna.
3: A skąd zdobywał pan właśnie wiedzę na temat historii naszego regionu do książki? Czy to były tylko opowieści wujka, czy z jakich źródeł pan korzystał?
4: Nie, oczywiście korzystałem z prasy, korzystałem z książek. Nawet teraz kupiłem książkę, której nie mogłem dostać przez 30 lat na temat historii naszego rejonu. I też również wykorzystałem tą pamięć, którą mieli ludzie, którzy tutaj przeżywali życie.
3: Kto jeszcze uczestniczył w procesie tworzenia książki?
4: Tak, oczywiście nie jest to historia, którą tylko mi opowiedział wujek i tylko ja w tej rozmowie uczestniczyłem. To jest też historia osób, które żyły tutaj. Docierałem do tych osób, dotarłem nawet do rodziny pana Bykowskiego. Tu muszę powiedzieć, że 99% nazwisk w tej książce jest faktyczna. 99 historii miały miejsce i na tym tle ta książka powstała. Natomiast jeśli chodzi o Bykowskiego, musiałem zmienić mu nazwisko. Jest on wymieniony jako milicjant, bo był milicjantem i był najlepszym przyjacielem mojego wujka, który był partyzantem. Więc powinni ze sobą walczyć. Natomiast jeśli chodzi o walkę, to ratowali sobie życie, bo byli przyjaciółmi, znali się od dziecka. I dotarłem do rodziny we Wrocławiu, bo wyprowadzili się już na stare lata do Wrocławia do dzieci, bo tam studiowały te dzieci. No i niestety nie uzyskałem zgody na opublikowanie jego prawdziwego nazwiska. Mimo tego, że mogłem to zrobić, dlatego, że RODO nie funkcjonuje w stosunku do osób zmarłych, no ale z szacunku, dlatego, że też liczyłem na pomoc tych ludzi i się nie zawiodłem.
3: Właśnie, a jak się pisze książki? Którą pisało się łatwiej? Gazdę czy Kryptonim Neustettin?
4: Na pewno Gazdę się pisało łatwiej, ze względu na to, że pisałem wspomnienia, to co miałem w głowie, przelewając to na papier. Zawsze chciałem to zrobić. Myślałem, żeby to zrobić po prostu w formie pamiątki, ale wyszła książka. Są tam zawarte fotografie z okresów, no najczęściej lat 80., które... właściwie to są moje fotografie. A że z lat 80. ten czas, okres PRL-u odchodzi w niepamięć, więc chciałem, żeby był ślad jakiś, żeby ludzie pamiętali, jak się żyło wtedy, bo tak prasa, szczególnie przed wyborami, obrzydzała nam ten okres, który przedstawiała w formie szarej, burej, biednej, głodnej. Chodziliśmy w workach po zakupy, niosąc wiadro. No to jest oczywiście nieprawda. Polacy są sprytni, życie było kolorowe, a szczególnie ja jako dzieciak miałem dobre życie. Zupełnie inaczej widziałem nasze miasto. To miasto w moich wspomnieniach jest słoneczne, radosne, z kolegami, z koleżankami na podwórku. Znaczy z koleżankami to może nie, bo kto by się tym wtedy przejmował.
3: Jak wygląda proces pisania książki od pomysłu, no po same wydanie?
4: Oj, to jest trudny proces, w szczególności wydanie. Napisać jest, to jest przyjemność, natomiast wydać książkę, no to już jest tak walka, znaczy walka. Może problemy z wydawnictwem, problemy z samym wydaniem. Tu miałem najwięcej problemów.
3: Z pana doświadczenia, z jakimi problemami może borykać się właśnie autor książek? Co sprawiało panu największą trudność?
4: W całych tych procesach największą trudność, no to tak jak wspomniałem, to jest wydanie już samo wydanie techniczne. Natomiast jeśli chodzi o Kryptonim mną i Szczecin, to musiałem docierać do źródeł. To była wielogodzinne prace, czasami w dzień i w nocy, jak nie mogłem zasnąć, aby te fakty, które były gdzieś tam spisane, gdzieś tam niezapomniane, żeby przelać na papier, aby moi bohaterowie funkcjonowali w prawdziwej rzeczywistości.
3: Przy okazji wydania książek organizował pan także spotkania z czytelnikami. Gdzie one się odbyły, no i jaki był odbiór?
4: Odbiór był wspaniały. Muszę się pochwalić tutaj, że ani jedna, ani druga książka nie są już dostępne. Wszystkie poszły. Natomiast jeśli chodzi o spotkania z czytelnikami, no to byliśmy niesamowicie zaskoczeni, dlatego że pierwsza książka Gazda z Hejszowej była promowana, może inaczej otwarta, w bibliotece naszej. Pani kierownik biblioteki przygotowała 8 krzesełek, no bo tak zazwyczaj tyle osób zainteresowanych przychodzi książką. Natomiast jak zaczęli się ludzie schodzić, to trzeba było gdzieś te krzesła jeszcze załatwiać. Także ja przepraszam bardzo, jeżeli ktoś musiał stać, ale no takie były warunki, a nie inne. Natomiast jeśli chodzi o drugą książkę, ze względu na to, że to jest historia Szczecinka, promocja była w muzeum i na szczęście krzesełek wystarczyło.
3: Z tego, co pan mówi, to szczecineczanie chyba interesują się historią naszego regionu. Zauważył pan takie zainteresowanie przeszłością naszego miasta wśród pana czytelników?
4: Tak, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, więc mam możliwość uczestniczenia w życiu intelektualnym tego miasta, raczej historycznym. I jeśli chodzi o Szczecinek, to jest bardzo dużo osób, które jest zainteresowane historią i to na przykład mi książce też pomagało bardzo. Wystarczy na przykład zobaczyć, jak wyglądają widokówki ze starego miasta w Szczecinku na jakimś tam portalu sprzedażowym. Jeśli chodzi na przykład o Koszalin, o Kołobrzeg, no to te widokówki kosztują, dajmy na to, 20 zł, tak? Natomiast Szczecinek jest, osób, które Szczecinkiem są zainteresowane, jest tak dużo, że te widokówki potrafią kosztować 200-250 zł. Także jest duży potencjał, jeśli chodzi o historię i ludzi interesujących się tą historią naszego miasta.
3: A co według pana jest takiego urzekającego w Szczecinku? Czym Szczecinek się wyróżnia na tle innych miast?
4: Wystarczy zobaczyć mapę. Jeśli chodzi o Szczecinek, to nie ma drugiego takiego miasta, które byłoby tak okrążone lasami, jeziorami. Do najbliższych miast mamy tak daleko, że nikt z Polski nie ma tak daleko do dużych miast. No jeśli Koszalin możemy uznać za duże miasto, no to też jest 68 kilometrów, tak? No a do Szczecina mamy tyle samo, co do Poznania. Więc jesteśmy naprawdę tutaj, miasto jest być może małe, jeśli porównamy to z Dolnym Śląskiem, z Górnym Śląskiem, czy z Wielkopolską, natomiast dookoła nas nie ma nic.
3: A czy zauważa pan w Szczecinku naszym, co pana najbardziej urzeka w naszym mieście tutaj, jak pan wychodzi na ulicę, jaka jest pana pierwsza myśl?
4: Jeżeli chodzi o ulicę, to jak wychodzę na ulicę, to myślę sobie, wow, jestem w domu, tak? To jest mój dom. Natomiast tak, Szczecinek jest przepiękny. Moim zdaniem jest to najładniejsze miasto na środkowym Pomorzu, bo gdzieś tam Kołobrzegowi czy Koszalinowi do nas. Natomiast gdy zapominam o tym, to przypomina mi rodzina, która przyjeżdża albo z Lubelskiego, albo z Wrocławia, gdzie chcą od razu iść na spacer, zobaczyć nasze piękne miasto, park. Ja ich oprowadzam i spaceruję z nimi i zdaję sobie sprawę, że mieszkam przy parku, a nie byłem tu kilka miesięcy. Natomiast oni cały czas spacerują po tym mieście, po parku, także są zachwyceni. No i też tym, że no nie trzeba gdzieś daleko chodzić, żeby zobaczyć Starówkę. Jest to miasto mini, ale skondensowane bardzo pozytywnie.
3: Wróćmy jeszcze do książek. Często mówi się, że rodzina jest najostrzejszym krytykiem. A jak było w pana przypadku? Czy pana rodzina wspierała pana, dodawała panu skrzydeł, czy raczej swoją konstruktywną krytyką je troszeczkę podcinała?
4: A przepraszam, muszę odpowiadać na to pytanie. Różnie to było. Jeśli chodzi o pierwszą książkę, to czyli Gazdy z Hejszowej, to no, rodzina mi nie wierzyła, że chcę taki pomysł, taką realizację dokonać. Natomiast jak okazała się książka sukcesem, to już wspierali mnie moi członkowie rodziny w pisaniu książki Kryptonim Mój Szczecin.
3: No właśnie, pana książki się wyprzedały, te, które do tej pory pan wydał, a czy ma pan w planach kolejne wydania?
4: Tak, mam kilka planów. Przede wszystkim pierwszym z nich jest to, jeżeli nabędę już pełni praw do tych książek, bo na razie prawa ma wydawnictwo, to chcę ją zrobić na nowo, a może inaczej, chcę ją poprawić, tak żeby korekta była naprawdę solidna. Chcę ją wydrukować na normalnym papierze, nie kredowym. Chcę, aby było tak, jak to było założone, 240 stron, a nie 190. No i chcę ją wydać w wersji autorskiej, bez cenzury.
3: A czy w pana głowie rodzą się pomysły na opowiedzenie kolejnych historii, czy to będą raczej już tylko takie korektorskie poprawki?
4: To będą korektorskie poprawki i wydawnicze poprawki, natomiast zanoszę się lub myślę o tym, aby przedłużyć przygody naszego bohatera głównego w kryptonimie Sztetin, czyli milicjanta Bykowskiego, i chcę go przerzucić właśnie na Dolny Śląsk. Z tych stron pochodzi jego żona i śledztwo, które prowadził, okazuje się, że musi wspomóc śledztwo na Dolnym Śląsku. I myślę, że tą nutę uderzę. Już mam pomysł, zbieram materiały, skupuję książki, historię Dolnego Śląska, czyli przede wszystkim Kotliny Kłodzkiej. No teraz jest to utrudniony kontakt ze względu na to, że tam przeżyli przecież tragedię straszną i moi znajomi, i moja rodzina, więc nie chcę im zawracać głowy na razie takimi problemami. No i myślę o tym, chcę napisać sztukę teatralną, no bo chcę w końcu coś na książce zarobić, bo na razie nie zrobiłem ani złotówki. Myślę o sztuce teatralnej, której akcja będzie się działa w Bornym Sulinowie podczas wychodzenia czerwonoarmijców z Bornego Sulinowa i co będzie ciekawe, to będzie komedia.
3: Czy jest pan w stanie zdradzić nam kilka szczegółów z tej sztuki teatralnej, ponieważ no, to brzmi naprawdę interesująco.
4: Nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, dlatego że jestem po rozmowach z teatrem w jednym teatru we Wrocławiu, którzy są zainteresowani tym scenariuszem i nie mogę zdradzić, bo to jest taki pomysł, który myślę, że chwyci, a nie chciałbym, żeby trafił akurat do jakiejś osoby nieuczciwej.
1: SK Szczecinek.
2: Art Melody to grupa zawodowych wokalistów i instrumentalistów, którzy tworzą dopracowane aranżacje utworów, często na wiele głosów, z dużym naciskiem na emocje, energię i kontakt z publicznością. A jak zaczęła się przygoda z Art Melody u naszej szczecineckiej wokalistki Mariki Janowskiej? Posłuchajcie już teraz.
5: Art Melody to jest taka superancka przestrzeń dla fantastycznych muzyków i fantastycznych wokalistów, nie dodając sobie, ale moje koleżanki, które w tym projekcie występują, są świetnymi wokalistkami, naprawdę na bardzo wysokim poziomie, i muzycy, którzy grają w tym zespole, też są na super poziomie. Jak się zaczęła moja przygoda? Są grupy w internecie, które zrzeszają wokalistów, które szukają wokalistów, gdzie jest jakaś potrzeba na przykład na wokalistę w danym projekcie. I ja kiedyś tam w którymś z komentarzy czy pod którymś z tych postów dodałam swoje demo, że śpiewam, że jestem, że zapraszam, że się polecam. No i weszłam w kontakt z Tomkiem Jasińskim, który jest głową i sercem projektu Art Melody, i zaczęliśmy współpracę.
2: Powiedz mi, jak wygląda taka współpraca między członkami tego projektu?
5: Współpraca przede wszystkim polega na tym, że dostajemy termin na przykład na koncert, czy tam na event. Kiedy już się widzimy, no to wiadomo, są próby, są ustalenia, jest cała logistyka wydarzenia, na którym będziemy występować. Jaka jest współpraca między nami? Oprócz tej takiej właśnie od technicznej strony, to ta współpraca jest przede wszystkim fantastyczna i cudowna. Lubimy się, znamy się, uwielbiamy ze sobą występować na jednej scenie. Na scenie czuć chemię między członkami. Uważam, że to jest między członkami zespołu, uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby tą chemię na scenie było czuć między muzykami, że tworzymy po prostu jedną ważną muzyczną całość, która ma wpływać na to, jak będziemy odbierani przez gości czy przez odbiorców.
2: Powiedz mi, czym się różni śpiewanie w zespole od śpiewania solo?
5: Podczas śpiewania solo jesteś panią własnego losu, panią interpretacji. Uszy są skupione tylko na tobie, a ty musisz sama przekazać światu emocje i sprawić, że twoja osoba i twój głos skupią na sobie tyle uwagi widza i odbiorcy, żeby to miało ręce i nogi, było wartościowe. Śpiewanie w zespole, szczególnie w kilka osób, kiedy stoi kilku wokalistów na scenie, musimy schować te swoje ego do kieszeni i podzielić tą uwagę widza na nas wszystkich. Musimy być jedną spójną, fajną, dobrze brzmiącą całością. Wydaje mi się, że akurat w Art Melody dogadujemy się fantastycznie. Moja koleżanka, fantastyczna świetna aktorka, wokalistka Karolina Szczepanik-Pawlikowska, Iwonka Bukowska, jeszcze kilka świetnych wokalistek. Wydaje mi się, że znamy się już na tyle, że potrafimy współgrać całkiem nieźle na tej scenie i naprawdę fajnie to gada. Tak jak wspomniałam, śpiewanie solo, a w zespole to są całkiem dwie inne jazdy, ale i jedna i druga jest dla mnie fantastyczna i lubię śpiewać i w zespole, i lubię śpiewać solo.
2: No właśnie chciałam się ciebie zapytać, czy preferujesz solo, czy w zespole?
5: Chyba preferuję solo, od zawsze tak miałam, natomiast praca w zespole jest hiperrozwojowa, uczy takiego, tak jak wspomniałam, trochę trzeba to ego schować do kieszeni, trzeba podzielić tą uwagę na kilka osób, a skupić ją jak na jednej, więc ja lubię jedną i drugą sytuację, natomiast chyba preferuję solo, bo jestem, wiesz, taka hej do przodu, jako wokalistka, ale uwielbiam.
2: Wokalistka, to, indywidualistka.
5: Tak jest.
2: Powiedz mi, jakie są twoje najbliższe plany, czyli plany Art Melody związane z tobą?
5: Są takie malutkie, cichutkie plany, żeby porobić może jakieś fajne autorskie rzeczy. Są fajni muzycy, fajne osoby, które się zajmują całym tym projektem. Zaangażowane i przede wszystkim widzące w nas wszystkich potencjał trochę bardziej, trochę więcej, żeby może coś pokombinować. Art Melody robi naprawdę świetne muzyczne rzeczy. Nie tylko granie coverowe, ale też, tak jak wspomniałam, chcemy rozwijać się dalej, chcemy tworzyć może swoje rzeczy, może prędzej czy później wyjść z tym do ludzi.
2: Powiedz mi, jakie plany ma projekt Art Melody na ten rok, na najbliższy czas?
5: Przed Art Melody dużo wyzwań, mnóstwo fajnych koncertów, na bardzo fajnych wydarzeniach, na Dniach Miasta, przed nami fajne eventy, w pięknych miejscach, z fantastycznymi realizatorami, także mówię, Dni Miasta przed nami stoją otworem, także ten grafik jest zapełniony na ten rok, mamy co robić, mamy nad czym pracować, cały czas się rozwijamy, rozszerzamy swój repertuar, no i mam nadzieję w niedalekiej przyszłości jakieś plany autorskie, więc będzie się działo. Bardzo się cieszę, że jestem w projekcie Art Melody i życzę sobie i przyjaciołom z zespołu, z branży, aby ta scena była dla nas otwarta jak najdłużej.
1: SK Szczecinek.
2: Nieustanny rozwój, nauka pokory, to jest najbardziej wyjątkowe w pracy według naszej szczecineckiej wokalistki Darii Adamczewskiej. Natalia Błachowska rozmawiała z Darią o jej ideałach i marzeniach zawodowych.
3: Do którego ideału wokalnego dążysz?
6: Od dawna o tym mówię, że jest to Piotr Cugowski, ale to jest już postać tak barwna, tak określona i tak genialna, fantastyczna, że tutaj myślę, że on dla wielu ludzi jest inspiracją. Nie tylko ze względów wokalnych, ale też wszystko to, z czym on wchodzi na scenę i wszystko to, co sobie zabiera z tej sceny. On zabiera to, co chce. Publiczność tak naprawdę zawsze wykonuje jego prośby. On nie musi się mocno wyginać, gimnastykować, żeby nawiązać cudowną relację z publicznością. Tego mu zazdroszczę, że nie twierdzę, że ja tej relacji z publicznością nie mam, ale cały czas chciałabym jakby dogonić kiedyś. Mam nadzieję, że będzie mi to dane, żeby dogonić ten poziom. Patrzę na niego, obserwuję, co robi, co mówi, jak patrzy. To jest niesamowite wszystko. To jest po prostu spójna postać. On wie, kim jest, wie po co i gdzie. Także do tego poziomu mam nadzieję kiedyś dotrzeć.
3: A co dla ciebie jest najbardziej wyjątkowego w pracy wokalistki?
6: Nieustanny rozwój, nieustanna nauka pokory i nieustanne uświadamianie sobie, jak wiele jeszcze przede mną pracy, jak wiele jeszcze nie wiem. Bardzo to lubię też, że tylko tam, gdzie jest wyjście ze strefy komfortu, jest rozwój. Mimo, że to jest bardzo kosztowne emocjonalnie i trzeba ze sobą popracować, wytłumaczyć sobie, że no tak, pracowałam tyle i tyle na to, ale to jest za mało. Jak idziemy na szczyt, to nie możemy narzekać, że jest pod górę. To jest niesamowite, bo to nas motywuje do działania. Jednocześnie jest piekielnie trudne, ale jak już się osiąga kolejny swój cel, to warto.
3: A co dla ciebie jest takim właśnie szczytem w karierze wokalnej?
6: Grać koncerty i mieć pełne sale. To jest dla mnie największy sukces, uważam, dlatego że muzyka robi się dla publiczności. Jeżeli publiczność chce przychodzić na koncerty, kupuje bilety w zaufaniu, że będzie się dobrze bawić i wychodzi wzruszona, uśmiechnięta, czasem może smutna, ale poruszona, to jest największy komplement i wydaje mi się, to jest szczyt, no bo można się pokazać na czerwonych dywanach, można zrobić sobie zdjęcie z celebrytami, można robić różnego rodzaju interesy i co dalej, co z tego wynika, nie? A jednak chodzi o to, żeby ta muzyka, żeby ją cały czas robić, ona uwielbia być w ruchu, cały czas trzeba tworzyć. Ja bym chciała, to jest moje marzenie, mieć pełne sale, mieć fantastyczną publiczność, mądrą publiczność i zadowolona bym chciała być z tego po prostu, ale też wiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dlatego nie wiem, czy będzie kiedyś tak, że ja faktycznie będę 100% zadowolona z tego, co ja tam zrobiłam, wymyśliłam, bo pewnie pojawią się kolejne i kolejne.
3: A ty jakie emocje chcesz wzbudzać na swoich koncertach?
6: Zarzuca mi się, że jestem smucidłem i że śpiewam za dużo piosenek o miłości, że śpiewam za dużo smutnych piosenek, ale co poradzę na to, że piszę je tylko wtedy, kiedy jest mi strasznie smutno. Tak po prostu mam. Są osoby, które realizują się, spełniają w tworzeniu utworów na plenery, na koncerty plenerowe, na lato, stricte dla rozrywki tego rodzaju, gdzie jest słońce, impreza, świetny beat, a ja tak nie mam. Ja piszę, jak jest mi strasznie smutno, więc czasami lubię przejść sobie na przykład drogę na spotkanie z kimś niepełnosprawnym, z kimś, kto mi uświadomi, co faktycznie mam, czego nie musiałabym mieć, tak? Co ktoś lub los może mi na przykład zabrać, bo warto o tym sobie przypominać. Dlatego ja piszę w zupełnie innych warunkach. Mi musi być po prostu przykro i smutno, żeby pisać piosenki, ale lubię też czerpać inspiracje do utworów albo zgadzać się z tekstami, które ktoś pisze. Przez właśnie jakieś doświadczenia, no tylko to wzbudza we mnie tę pokorę. Nie? Jeżeli widzę kogoś, kto faktycznie przeżywa coś trudnego, to przekładam to na siebie, staram się założyć w wyobraźni chociaż buty tego drugiego człowieka i wtedy sobie myślę, okej, mam tyle, no to napiszę o tym piosenkę. Tylko, że o gustach się nie dyskutuje, ja po prostu mam takie, lubię smutne piosenki i tak jest, ale nie twierdzę, że radosne są złe, chociaż moi muzycy pograliby dużo więcej funky, a ja niestety jestem balladowa, stety bądź niestety, no ale wszystko przed nami jeszcze.
1: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
2: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Ta rozmowa miała dwa zupełnie różne oblicza, a pierwsze z nich może mocno zaskoczyć. Choć gościem Natalii Błachowskiej była neurologopeda Katarzyna Szafraniec, spotkanie nie zaczyna się od tematów związanych z aparatem mowy. Pierwsze skrzypce zagrała tu aromaterapia i jej wpływ na samopoczucie.
3: W naszym studiu dzisiaj Katarzyna Szafraniec, neurologopedka, która po godzinach pasjonuje się aromaterapią i co nieco już na ten temat wie. Dzień dobry,
7: witam serdecznie.
3: Pani Kasiu, jesteśmy w środku takiego sezonu przejściowego, gdzie przedszkolaki szczególnie przynoszą do domu różne infekcje, różne zarazki. Czy są może jakieś naturalne sposoby na to, żeby się jednak w domu zabezpieczyć przed tym, żeby te dzieci nasze, tę odporność troszeczkę większą złapały?
7: Oczywiście są. Tak naprawdę są od dawien dawna. Trochę może o nich zapomnieliśmy, ale jakbyśmy cofnęli się wspomnieniami do naszych babć, to one często ratowały naszych rodziców, często też nas, właśnie takim naturalnym wsparciem, stosując może nie zawsze aromaterapię, ale jakieś naturalne sposoby, czyli rośliny, warzywa, tak, które gdzieś tam mogą wspierać tę naszą odporność albo proces zdrowienia, wychodzenia z choroby. Natomiast tak, w aromaterapii znajdziemy odpowiedź na tego typu trudności, które pojawiają się w naszej codzienności. Są olejki, które mogą pomóc nam w wyjściu z choroby albo także właśnie wspierać naszą odporność, żeby gdzieś tam do tych infekcji nie dochodziło aż tak często, bo wiemy, że infekcje są tak naprawdę wpisane w nasze życie i to nie jest tak, że olejek nagle spowoduje, że my nie będziemy chorować, bo będziemy, ale może jakość tej choroby będzie inna, przechodzenie przez tę chorobę będzie inne, może trochę łagodniejsze, łatwiejsze, przyjemniejsze.
3: Załóżmy, że nasz przedszkolak do domu przychodzi z klutem zwisającym z nosa. Nie są to widoki ani przyjemne, ani doświadczenie przyjemne dla takiego malucha. Czy może mu w jakiś sposób pomóc?
7: Żeby mówić tutaj o zastosowaniu konkretnych olejków, musiałabym wrócić gdzieś tam do podstaw, tak, do zasad BHP, jeżeli chodzi o olejki, bo to jest bardzo ważna kwestia. Zawsze dobieramy olejki do wieku dziecka, do właśnie choroby, trudności, która się pojawia. Także patrzymy, kto jest obok, czy jest tam jakiś maluszek, taki noworodek, czy jest mama w ciąży. To właśnie te zasady bezpieczeństwa, zasady BHP trzeba zawsze uwzględnić przed poleceniem czegoś konkretnego. Też jest tak, że pomimo tego, że przypisujemy danemu olejkowi konkretne właściwości, to bywa różnie, ponieważ na każdego z nas może zadziałać coś innego lub też w inny sposób na nas zadziałać. Ale tak, owszem, są takie podstawowe olejki, które tutaj mogą nam obkurczyć śluzówkę, pomóc właśnie w oddychaniu, jeżeli jest ten katar. Olejki mają właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne, nawet antyhistaminowe, bo nawet jeżeli ten katar jest wynikiem teraz już rozpoczynających się alergii, to tak, są olejki, które działają na nas także antyhistaminowo i mogą gdzieś tam też przebieg tych katarów alergicznych złagodzić. Nigdy też nie mówimy, że zastąpią nam leki, jeżeli jesteśmy w procesie jakiegoś leczenia, ale zawsze mogą nas po prostu wspomóc. Są to takie podstawowe olejki, jak cytryna, lawenda i mięta pieprzowa na przykład. Tylko zaznaczę od razu, co też jest bardzo ważne obok PHP, że żeby olejek na nas zadziałał, musi być jakościowy. Co to znaczy? Musi być czysty, musi być pozyskiwany z miejsca pochodzenia danej rośliny, musi być przebadany, no musi być po prostu wysokiej jakości, bez rozcieńczania. To mam na myśli olejki klasy terapeutycznej, bo tak też dzielimy na olejki, tak? Są olejki syntetyczne, chemiczne, pozyskiwane w laboratorium, a są olejki klasy terapeutycznej, naturalne, tak? Które pozyskuje się w naturalny sposób poprzez destylację parą wodną, czy też tłoczenie na zimno.
3: Ja zauważyłam w sieci taki trend, nie wiem, czy on występuje też tutaj wśród osób, które specjalizują się albo interesują się takimi naturalnymi sposobami na łagodzenie objawów pewnych chorobowych. Widzę, że szczególnie młodzi rodzice małych dzieci zwracają się właśnie ku naturze i sięgają po te bardziej naturalne metody leczenia bądź terapii, tak jak właśnie robiły te nasze babcie. Czy pani też to obserwuje?
7: Tak, myślę, że coraz więcej jest właśnie mam, które szukają tych alternatywnych sposobów radzenia sobie właśnie z, choćby z infekcjami, tak? Bo olejki nie działają tylko na nasze infekcje, ale także na sferę emocjonalną i to się nam często bardzo ładnie łączy. Tak naprawdę myślę sobie, że w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy tak pędzimy i szukamy łatwych rozwiązań, to jednak często zauważamy, że te na co dzień stosowane rozwiązania nie przynoszą efektów i dlatego też myślę, że szukamy czegoś innego. Myślę sobie, że zgodzę się z tym tak, że gdzieś tam wracamy do tej natury. No właśnie, wracamy tak naprawdę do tego, co było pierwsze. Mówi się, że aromaterapia jest alternatywą, ale tak naprawdę to aromaterapia była przed leczeniem farmakologicznym, tak? Więc gdzieś tam wracamy do tego, od czego się nasza ludzkość zaczynała.
3: W naszym studiu roztacza się właśnie taki piękny zapach. Ani Kasiu, czego pani dzisiaj użyła w naszym studiu?
7: Dzisiaj sięgnęłam po lawendę. Zwykle przed takimi rozmowami, kiedy potrzebuję skupienia, sięgam po miętę pieprzową, która będzie na mnie działała pobudzająco, będzie pomagała się skupić na wypowiedzi, ale dzisiaj z racji tego, że mam sporo energii własnej, sięgnęłam po lawendę, a lawenda to olejek komunikacji, który pomaga właśnie w ekspresji słownej. Lawenda będzie nas też wyciszała, będzie zmniejszała nasz poziom stresu i lawenda to jest królowa olejków i zawsze mówię, że jeżeli ktoś ma wybrać tylko jeden olejek, to pierwszym wyborem powinna być właśnie lawenda. Ma bardzo szerokie zastosowanie. Nie tylko, już wspomniałam właśnie o właściwościach antyhistaminowych, tu właśnie była mowa o lawendzie. Lawenda też pięknie działa na oparzenia, także te słoneczne, tak, będzie łagodziła, wycisza, poprawia jakość naszego snu.
3: Wyprzedziła pani troszeczkę moje pytanie, bo właśnie chciałam się zapytać, co jest takim must have, jeżeli chodzi właśnie o olejki w takiej apteczce rodzica przedszkolaka.
7: W takiej apteczce to umieściłabym przynajmniej 10 olejków na takie właśnie zaopiekowanie różnych trudności, które mogą pojawić się w okresie przedszkolnym u naszych dzieci, bo wiadomo, też trzeba zaopiekować rodzica w tym czasie. Tak jak już wspomniałam, królową olejków jest lawenda, ale królem jest kadzidłowiec.
3: Co to jest?
7: Kadzidłowiec też działa właśnie na nas tak wyciszająco. Kadzidłowiec ma tak naprawdę bardzo szerokie spektrum działania. Działa na poziomie naszego układu nerwowego. Kadzidłowiec podnosi też wartość innych olejków. Jeżeli połączymy ten olejek kadzidlany z innym olejkiem, to tak jakby podbije jeszcze jego właściwości. Kadzidłowiec także zadziała nam dobrze przy kaszlu, katarze. Kadzidłowiec jest olejkiem bardzo bezpiecznym, jest, może być stosowany już od pierwszego dnia życia. Podkreślę, mówię tylko o olejkach klasy terapeutycznej. Nie wypowiem się na temat olejków, które możemy dostać w aptece, tylko właśnie...
3: Ani w marketach.
7: Tak, ani w marketach, tak. Mówię o olejkach, które na wyciągnięcie ręki mają badania, każda buteleczka ma swoje badanie. Możemy zobaczyć w tych badaniach cały hematogram tego produktu, więc tylko o takich olejkach mówię, o takich olejkach też edukuję.
3: A jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, to jaki olejek tutaj jest takim must have?
7: Tutaj mamy duże ograniczenia, ponieważ no niestety nie wszystkie olejki mogą być używane przez kobiety w ciąży i tutaj musimy bardzo przestrzegać zasad BHP, wiadomo, żeby nie zaszkodzić. Na pewno bezpieczne będą cytrusy, do pewnego określonego tygodnia będzie też mięta pieprzowa, a wiadomo, będzie ona pomocna w nudnościach, w bólach głowy, które gdzieś tam mogą się pojawiać w ciąży. Lawenda będzie bezpiecznym olejkiem bardzo. Myślę, że wszystkie te olejki, które są też bezpieczne od pierwszego dnia życia, głównie cytrusy, kadzidłowiec jak najbardziej też. Bergamotka będzie fajnie wyciszać. usłyszała. Tylko tutaj też trzeba zwracać na kwestię fotouczulającą olejków. Cytrusy mają właściwości fotouczulające, więc musimy uważać, kiedy chcielibyśmy je nałożyć na skórę po rozcieńczeniu oczywiście. Mogą po prostu powstać plamy, więc trzeba odczekać w przypadku bergamotki nawet 72 godziny od zastosowania takiej aplikacji na skórę.
3: Wspomina Pani bardzo często o zasadach BHP. Mm-hmm. Na czym one polegają?
7: Zasady BHP to tak jak gdzieś już się pojawiło tutaj. Przede wszystkim dobieramy olejek odpowiedni do wieku. Nie wszystkie olejki będziemy mogli zastosować w przypadku małego dziecka. Dobieramy olejek do różnych chorób, które ma dana osoba. Do tego, czy jest ciąża, czy nie ma ciąży. Zwracamy uwagę na te właściwości fotouczulające olejków też. Musimy pamiętać, że nigdy nie nakładamy olejku bezpośrednio na skórę bez rozcieńczenia. Zawsze rozcieńczenie w oleju bazowym i musimy zwracać uwagę właśnie też na proporcje tego rozcieńczenia. Nie spożywamy olejków i tutaj tak zakończę tę swoją wypowiedź.
3: Pani Kasiu, w takim razie jak powinniśmy używać takich olejków?
7: Mamy tutaj dwie możliwości. Możemy olejki stosować w dyfuzji, to znaczy wlewając olejek do dyfuzora, do wody, która się tam znajduje, do kąpieli, uprzednio rozcieńczając najlepiej w odrobinie oleju. Też korzystając z dyfuzji pasywnej, czyli na przykład nakrapiając na chusteczkę, na wacik, to głównie się stosuje u najmłodszych dzieci, ale też dyfuzja pasywna to jest po prostu nakropienie sobie w dłonie, użycie jednej kropelki olejku, przyłożenie tak zwanego koszyczka blisko twarzy do nosa i zrobienie kilku głębokich wdechów. Zastosowanie na skórę, czyli rozcieńczenie olejku w oleju bazowym, może być to olejek jadalny, olej jadalny, bądź taki olej na przykład ze słodkich migdałów, olej żożoba, czy też nawet olej kokosowy. I wtedy po takim rozcieńczeniu nakładamy sobie na określone partie ciała. Najczęściej zrobimy to na podeszwy stóp, wewnętrzne strony nadgarstków.
3: Jakie to ma wtedy działanie? Jakie olejki zazwyczaj w ten sposób używamy?
7: To znaczy, tak naprawdę możemy nanosić na skórę olejki po rozcieńczeniu, tak? Uważamy tutaj z olejkami gorącymi, tak zwanymi gorącymi, typu na przykład, nie wiem, oregano, ale po prostu jeżeli odpowiednio je rozcieńczymy, to nie ma żadnych przeciwwskazań. Ewentualnie, jeżeli chodzi o to fotouczulanie, no to tutaj musimy po prostu brać pod uwagę miejsca, na które nanosimy ten rozcieńczony olejek, ale stopa jest takim bezpiecznym miejscem, raczej słońce tam nie zagląda i też stopa jest bezpiecznym miejscem, dlatego że skóra na stopie jest gruba, raczej odporna na ewentualne jakieś tam reakcje alergiczne, tak? Gdzieś tam nie jest to delikatna skóra.
3: Czyli aromaterapię można stosować w takim razie na każdej części ciała?
7: Tylko nie wlewamy do ucha, nigdy nie wlewamy olejku do ucha, nigdy nie wlewamy olejku do nosa i nie wlewamy do oka. To jest zabronione.
3: Chciałabym się jeszcze dopytać troszeczkę, bo przed nami taki okres wiosenny. Zaczynają się pylenia, zaczyna się coraz większa temperatura, więc trochę intensywniej się pocimy, coraz więcej alergii tych wziewnych się pojawia, mogą się pojawić jakieś nieżyty. Co może wtedy najlepiej użyć?
7: W przypadku alergii to, tak jak już powiedziałam, takie trio. Lawenda, która będzie działała antyhistaminowo, mięta pieprzowa, która poprawi jakość naszego oddechu i cytryna, która gdzieś tam będzie działała jak taki detoks, będzie oczyszczała nam też powietrze z patogenów. Pomoże też mięta, myślę tutaj, i cytryna w obkurczaniu śluzówki. I lawenda oczywiście też.
3: A na lato?
7: Na lato to myślę, że tak bardziej pobudzająco, orzeźwiająco to cytrusy, jak najbardziej. No i oczywiście mięta pieprzowa, która będzie dawała taki efekt chłodzący.
3: Metody stosowania? Czy coś jeszcze?
7: Na skórę to też można zastosować w masażu olejek. Jeszcze możemy sobie przygotować taki rolon, ale to też mówiłam o rozcieńczeniu, że rozcieńczamy w oleju bazowym i to już wtedy albo bezpośrednio sobie nanosimy na skórę, albo po prostu przygotowujemy sobie taką buteleczkę rolon i sobie nosimy przy sobie i sobie smarujemy. Czasami też jeszcze możemy wkropić olejek i to się bardzo fajnie sprawdza w przypadku trudności żołądkowych, jelitowych, trawiennych, ale także z układem moczowym. Możemy sobie olejek wkropić do pępka, ale wtedy też musimy pamiętać, żeby to był rozcieńczony olejek, bądź aby pępek był zabezpieczony olejem najlepiej.
3: O tym to już w ogóle z pewnością nie słyszałam. Pani Kasiu, Pani oprócz tego, że pasjonuje się Pani aromaterapią, to jest Pani też, tak jak wspomniałyśmy, neurologopedką.
7: Przede wszystkim.
3: Do tej części chciałabym teraz nawiązać, bo chciałabym też podpytać o to, z jakimi problemami bądź zagwozdkami zgłaszają się najczęściej rodzice w Szczecinku ze swoimi dziećmi do logopedy.
7: To znaczy, ja nie zajmuję się stricte diagnozą, chyba że robię to w ramach badań przesiewowych. Natomiast co ja zauważam w tych swoich chociażby badaniach przesiewowych? Najwięcej trudności jest z opóźnionym rozwojem mowy i z wadami wymowy. Głównie tutaj teraz najwięcej jest międzyzębowości tak zwanej.
3: Z czego to może wynikać?
7: Wiele jest czynników, które mogą na to wpływać. To nie można mówić o jakimś jednym konkretnym powodzie, bo gdyby tak było, to byśmy
3: go eliminowali.
7: Tak, bardzo szybko eliminowali i po prostu bardzo szybko szybko by można było dzieci z tych wad wyprowadzić, jednak życie pokazuje, że to nie jest taki prosty proces. Żyjemy szybko, więc często też współpraca rodzica z terapeutą no jest gdzieś może trudniejsza. Ja też rozumiem rodziców, sama jestem rodzicem i wiem, jak trudno jest wygospodarować czas na dodatkowe ćwiczenia jeszcze w domu, a to jest niestety też jeden z ważniejszych czynników, żeby gdzieś tam postępy były zauważalne. Z czego to może wynikać? Jeżeli chodzi o opóźniony rozwój mowy, to myślę, że duży wpływ może mieć tutaj bardzo szybki kontakt dzieci z wysoką technologią. To tak jakby jeden z czynników, bo myślę, że naprawdę jest ich bardzo dużo.
3: No ale jednak te ekrany są teraz podawane dzieciom chyba trochę zbyt szybko i zbyt często.
7: Zdecydowanie tak. Czasami jest to nieuniknione. Jeżeli zastosujemy to chwilowo, raz na jakiś czas, to wiadomo, że nie zrobimy nic złego tym dziecku. No ale jeżeli dziecko jest codziennie poddawane działaniu ekranu, no to myślę sobie, że ma to wpływ. Przekłada się to na rozwój mowy i komunikacji u dziecka.
3: Czy są jakieś takie, nie wiem, czy nazwać to objawy, albo może zachowania, albo jakieś dźwięki, które powinny rodzica zaniepokoić i wtedy wybrać się do logopedy właśnie na przykład albo po poradę, albo na zajęcia wyprowadzające?
7: Ja jeszcze wrócę do tego poprzedniego, bo powiedziałam o jednym z czynników, czyli o ekranach, ale też nasza dieta w dzisiejszych czasach.
3: Dieta może mieć wpływ na
7: tak, dokładnie, na rozwój także, ponieważ nasz aparat artykulacyjny to są mięśnie. Dzieci mają teraz bardzo miękką dietę. Nie jedzą twardych produktów, bardzo rzadko gdzieś tam gryzą coś twardego. Często obserwuje się, że piją nie z otwartego kubka, a na przykład na co dzień, bo ja sama korzystałam z bidonu u mojego dziecka, ale tak naprawdę no, była to sposób na wyjście, rozwiązanie na spacer na przykład. A to są tak jakby podstawowe, takie bazowe umiejętności, które, gdzie kształtuje się prawidłowe połykanie, rzucie, gryzienie, odgryzanie, co tak naprawdę jest takim pierwszym podstawowym ćwiczeniem logopedycznym.
3: Pani Kasiu, czy są jeszcze jakieś rzeczy takie logopedyczne, o których mogłybyśmy powiedzieć na sam koniec, w takim codziennym życiu rodzica z dzieckiem, albo jakieś takie dobre nawyki, które rodzic powinien wpajać w swoim dziecku od najmłodszego, tak aby jednak z logopedą nie trzeba było się spotykać?
7: Myślę też sobie, że warto się z tym logopedą spotkać, choćby na taką konsultację, żeby mieć ten spokój wewnętrzny, że wszystko jest dobrze, że ten rozwój przebiega prawidłowo, bo to nie musi być taka wizyta, która będzie oznaczała, że coś jest nie tak. Dbajmy o tę dietę.
3: To w takim razie, kiedy najlepiej wybrać się z dzieckiem na taką konsultację logopedyczną?
7: Jeżeli pojawiają się trudności już w samym karmieniu, piersią czy też butelką, jeżeli coś rodzica niepokoi, to już jest sygnał, żeby udać się do logopedy, neurologopedy, logopedy, który zajmuje się takimi maluszkami. Natomiast jeżeli na tym etapie rodzic nie obserwował trudności, a na przykład, nie wiem, jest już dwulatek, no, który za specjalnie nie mówi, to już jest kolejny sygnał, żeby wybrać się do logopedy i sprawdzić, co takiego się dzieje, że dziecko nie rozwija mowy, ponieważ dwulatek mówi. Często nam się wydaje, że to jest jeszcze maluszek, który może niekoniecznie, ale dwulatek mówi. Tak. Mówi, czasami mówi bardzo dużo i można się z nim porozumiewać. Więc to jest tak jakby kolejny sygnał. Jeżeli przez te etapy gdzieś tam nie pojawiały się jakieś trudności, tak, ta mowa się rozwijała, a później gdzieś na tym etapie przedszkolnym pojawiają się już najczęściej wady wymowy. Tutaj już może być tak, że rodzicowi będzie trudno wychwycić. To jest już rola logopedy, żeby określić, jaka to jest wada wymowy i co z tym dalej zrobić. Więc myślę, że warto gdzieś tam w tym czasie też. Czasami mogą być też trudności natury ortodontycznej. Wtedy też warto udać się do logopedy po to, żeby sprawdzić funkcję, czyli właśnie jak dziecko połyka, jak oddycha.
3: Logopeda to nie jest osoba, która tylko
7: wywołuje głoski, nie?
3: Wywołuje głoski i wyprowadza reranie tak zwane.
7: Właśnie, to jest bardzo błędne myślenie. Głoska to jest taka wisienka na torcie.
1: SK Szczecinek.
2: Widowiskowe balony na niebie, kino pod chmurką, zapach porannej kawy na targu śniadaniowym, czy potężne basy. Kalendarz imprez w Szczecinku pęka w szwach, a my już teraz sprawdzamy, gdzie warto zarezerwować wolne weekendy. O wakacyjnych planach opowiedziały nam autorki Zamieszania Aneta Golan i Katarzyna Zielińska-Smulczak z Sapiku.
8: My tytułem wstępu chciałyśmy powiedzieć, że chyba najintensywniejszy sezon przed nami.
7: Tak.
8: I naprawdę będzie się działo. Słuchajcie, będzie się działo tak dużo, co dzieje praktycznie w każdym miesiącu, także
9: prawie każdy weekend mamy zaplanowane dla Państwa aktywności. Mam wrażenie, że oferta jest tak różnorodna, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo oprócz tych naszych dużych sztampowych festiwali, którymi nasze miasto stoi od lat, no to nowości.
8: Tak, sezon zaczynamy tak naprawdę od czerwca, bo wtedy już jakby czujemy te wakacje i tak naprawdę sezon letni się wtedy rozpoczyna. Natomiast już w maju przed nami pełno imprez i tak naprawdę trochę wydłużyliśmy sezon. Trochę nasz sezon teraz trwa od maja do września. Myślę, że to ucieszy mieszkańców i turystów, którzy odwiedzają nasze miasto, bo już w maju przed nami wystawa psów nierasowych.
9: Cudowna inicjatywa, po raz kolejny w naszym mieście. W ogóle ona skradła serca, mam wrażenie, mieszkańców Szczecinka w ogóle.
8: No nie, jako miłośniczka psów to w ogóle się nie dziwię.
9: To się już
8: wpisała do kalendarza, to będzie przed nami trzecia edycja 24 maja, więc trochę też w cieplejszej aurze, bo ostatnio było trochę chłodno i teraz myślę, że też więcej osób dzięki temu będzie mogło wziąć udział. No i no umówmy się, no wybory najlepiej wyszkolonego czy najsympatyczniejszego pieska.
9: Cudowne, cudowne. W ogóle chyba żadna inna impreza nie wpisała się tak szybko w kalendarz na stałe, jak właśnie
8: tak, to już obowiązkowy punkt program.
9: Oczywiście, że tak. Koniec maja to oryginalny Dzień Dziecka z Sapik.
8: W tym roku w klimacie Disneya, więc myślę, że coś, co wszystkie dzieci kochają najbardziej. Będzie pełno atrakcji, będzie mega piana party, muzyczno-balonowy show, strefa oryginalnego soku, stąd nazwa Oryginalny Dzień Dziecka, bo
9: będzie on, sok jest partnerem.
8: Organizowany wspólnie, ale też między innymi kareta księżniczek, Łódź Wajany, także przyniesiemy się totalnie do świata bajek. Myślę, że no, wszystkie maluchy będą zachwycone.
9: No i sezon miesięczny, majowy, kończymy jeszcze koncertem dyplomantów, który będzie takim wydarzeniem, koncertem Zjednoczonych Orkiestr Szkół Muzycznych ze Szczecinka i Koszalina pod batutą Tomasza Giłki. Cudowne wydarzenie dla miłośników muzyki klasycznej w bardzo klasycznym i eleganckim wydaniu w tym roku.
8: Czerwiec rozpoczynamy prestiżowym wydarzeniem tanecznym, które jest już znane wszystkim naszym mieszkańcom. Organizowane przez Klub Tańca Towarzyskiego AIDA i oczywiście Sapik, turniej tańca o koszczek truskawek. Czy może być jeszcze bardziej wyjątkowe trofeum niż koszczek truskawek? No sami powiedzcie. Zaraz potem już jedno z największych muzycznych wydarzeń tego sezonu, czyli rozpoczęcie festiwalowego lata w Szczecinku, koncert muzyczny Lato. Dwa dni pełne muzyki wystąpią na naszej scenie, między innymi Wactoja, Meduza, Kubańczyk, no i oczywiście Calvi Remi, czyli akcent szczecinecki też. A w drugi dzień Sławomir, Golec Orkiestra, DJ Suchar i Rytm Rebels. Już 14 czerwca wraca wydarzenie, które w zeszłym roku bardzo spodobało się naszym mieszkańcom, czyli Targ Śniadaniowy, druga edycja. To takie wydarzenie, które idealnie się wpisuje w letni klimat, bo to połączenie takiego pikniku, spotkania towarzyskiego, no i oczywiście dobrego jedzenia pod gołym niebem, czyli coś, co Polacy bardzo kochają, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. I tym razem też planujemy muzyczną niespodziankę i oczywiście nie zabraknie animacji dla dzieci.
9: W połowie, w zasadzie w drugiej połowie czerwca będziemy mieli dla Was takie wyjątkowe wydarzenie, kino plenerowe z Wawel Trakiem.
8: Czyli zainaugurujemy sezon kina letniego na słodko.
9: Dokładnie. A końcówka czerwca to dwa wydarzenia. Gra miejska, jak co roku ciesząca się olbrzymim zainteresowaniem. O szczegółach poinformujemy Państwa oczywiście bliżej wydarzenia. Śledźcie nasze media społecznościowe oraz naszą stronę www.sapik.szczecinek.pl. No i drugie wydarzenie tego samego dnia to Noc Kupały. W tamtym roku wianki cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że i w tym roku będziecie się Państwo dobrze bawić na tym wydarzeniu. Przechodzimy do lipca.
8: Tak, w lipcu nie zwalniamy tempa. Rozpoczynamy miesiąc 4 lipca świętem wody, czyli też wydarzenie, które myślę, że spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem w zeszłym roku i stąd jego kontynuacja. Zawody smoczych łodzi, przyjazd na nartach wodnych, wypoczynek na kajakach, typowe letnie atrakcje w tej pięknej, takiej naszej przyzamkowej lokalizacji.
9: Po święcie wody zaprosimy Państwa na festiwal, na totalną nowość. Festiwal Viva Cultura, który będzie prezentował naszym mieszkańcom kulturę ludową Ameryki Łacińskiej. Zupełnie egzotyczny i nowy akcent w naszym kalendarzu. Szczegóły już.
8: Tak, i to wydarzenie odbędzie się na muszli koncertowej, bo nasza muszla jest już piękna, wyremontowana, oddana do użytku.
9: Potwierdzam, że piękna.
8: I będziemy teraz ją chcieli włączyć w nasz sezon. Będziemy chcieli, żeby wydarzenie odbywało się też na muszli, co też jest nawiązaniem do dawnych lat, gdzie co tydzień były imprezy na muszli. Myślę, że większość z nas pamięta, jak były te takie różne pikniki, muzyczne wydarzenia, koncerty. Muszla była bardzo żywa i była takim jakby centralnym miejscem wydarzeń letnich. I taki też jest nasz cel w tym roku. Dużo wydarzeń odbędzie się właśnie na muszli koncertowej.
9: Zresztą jest to cudowne miejsce, które, że tak powiem, aż się prosi o to, by robić tam dużo wspaniałych wydarzeń. No i przechodzimy do naszego ulubionego art pikniku.
8: Tak, jedno z największych i najważniejszych wydarzeń w naszym kalendarzu letnim. I tak naprawdę w tym roku bardzo dużo gwiazd, bo pierwszego dnia Andrzej Piaseczny oraz Grupson, a

0: pierwszy koncert rapowy, czyli wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Jest to projekt realizowany z budżetu obywatelskiego Szczecinek 2026. Połączenie graffiti jam, zawodów breakdance'a, ale też koncertów. I na naszej scenie będzie można usłyszeć m.in. Kenkę.
1: Kolejne wydarzenie, jak co roku już od wielu, wielu lat, festiwal balonowy, który w tym roku między 6 a 8 sierpnia będzie gościł w naszym mieście. To jest jedno z tych wydarzeń, które ściąga rzesze miłośników balonowego sportu do naszego miasta, zarówno jeśli chodzi o ekipy balonowe, ale jak i turystów, którzy z chęcią oglądają wydarzenia tak, takie jak gala.
0: Zdecydowanie jedno z najbardziej spektakularnych i kolorowych wydarzeń w
1: Zdecydowanie. Nasi mieszkańcy kochają po prostu, kiedy balony latają po szczecineckim niebie. Wygląda to po prostu pięknie. Zresztą
0: tak, jest to niesamowity widok, jak na przykład rano się budzimy i się okazuje, że ekipy już wystartowały, lecą nad niebem, lecą nad Szczecinkiem i my ze swoich domów już podziwiamy.
2: Widziałam, że chyba wy nawet na Sapiku ostatnio zrobiłyście konkurs, właśnie żeby wrzucali najfajniejsze zdjęcia. Ten czerwony balon w kształcie serca, który się odbija od tej tafli wody.
0: No coś wspaniałego. Naprawdę. I naprawdę myślę, że to jest właśnie takie wydarzenie, które jedno z takich, które cieszy najbardziej, tak? Czyli jak my widzimy te balony, te przepiękne balony, kolorowe, na tle błękitnego nieba, unoszące się nad naszym miastem, nad tą właśnie taflą jeziora, no, bo mówmy się, nasze miasto jest piękne, jest pięknie położone, więc jakby ta sceneria idealnie współgra z tymi balonami. Jak mieszkańcy to widzą, jak turyści to widzą, to myślę, że to jest ta największa radość i to jest to właśnie wydarzenie, które no, cieszy się takim największym zainteresowaniem ze względu na to, że jest po prostu wizualnie też przepiękne.
1: Mhm. No i nocna gala balonowa, jak co roku przyciąga tłumy po prostu miłośników sportu balonowego.
0: Każdego roku tak naprawdę coraz więcej, bo w zeszłym roku mieliśmy dokładnie rekordową liczbę uczestników i to było coś niesamowitego. Oglądać takie tłumy podziwiające, tańczące balony.
1: No to wydarzenie na pewno jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej kochanych przez naszych mieszkańców. Miejmy nadzieję, że tak jak w zeszłym roku pogoda pozwoli nam, aby te wszystkie loty się odbywały, no bo rzeczywiście nie ma drugiego takiego wydarzenia, które byłoby aż tak zależne od czynników zewnętrznych. Czasami widzicie Państwo piękne niebo, lekki wiaterek, a balony nie mogą już wystartować, bo jakby to nie są już bezpieczne warunki. I tutaj też zawsze apelujemy o to, żebyście Państwo ufali nam, że bezpieczeństwo ponad wszystko. I czasami, jeśli balony nie startują, to nie dlatego, że jest w tym jakaś zła intencja, tylko po prostu warunki są bezwzględne, tak, i niekorzystne i tego dnia balony nie wystartują. Ale ponieważ formuła w tamtym roku nieco się zmieniła, plac koncertowy został placem balonowym.
0: I w tym roku też tak będzie?
1: To dokładnie, będzie dokładnie w tym roku i mamy tam całe miasteczko dosłownie takie balonowe,
0: tak, to
1: nazwijmy
0: to. Będzie główna lokalizacja festiwalu, także już teraz właśnie to możemy powiedzieć, że plac koncertowy będzie takim naszym głównym punktem festiwalowym i tam będzie można się zbierać
1: i na pewno tam będzie się działo. Dlatego rezerwujcie sobie Państwo 6, 7 i 8 sierpnia. Warto zostać w Szczecinku i urlopy.
0: Albo przyjechać do Szczecinka,
1: albo urlopy tak poplanować, żeby móc w te dni być, bo chyba nie ma większych emocji niż te nadlatujące balony. Cudowne. No ale to nie wszystko, bo w momencie, kiedy festiwal balonowy bardzo dobrze nas nastroi, to chcemy dobrze zakończyć wakacje. No i najlepiej przy mocnych metalowych brzmieniach. Pod wieżą Bismarka oczywiście, czyli Materia Fest 14. To już 14. edycja tego festiwalu. Słyszeliście już Państwo o nim dużo. W tym roku duże gwiazdy polskiej sceny metalowej. Cudowne wydarzenie, konkurs dla młodych kapel. Dwa dni wspaniałego, mocnego grania dla miłośników tej muzyki, ale nie tylko. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Ja tylko dodam jeszcze, że karta mieszkańca daje Wam prawo do dobrych cen biletów wyjątkowych dla naszych mieszkańców. Musicie z nami być. To będzie mocne zakończenie wakacji.
0: My nie zwalniamy tempa i wcale nie kończymy sezonu razem z wakacjami, tylko sezon wydłużamy. Wydłużyliśmy go o maj, wydłużamy go także o wrzesień. Już 5 września druga edycja Festiwalu Światła, czyli wydarzenia, które miało premierę w zeszłym roku i spotkało się z tak wspaniałym odbiorem mieszkańców i z tak niesamowitą frekwencją, która nawet nas zaskoczyła, że w tym roku no, nie mogło być kalendarza imprez i sezonu bez tego wydarzenia. Myślę, że ono już na stałe też się wpisze do naszego kalendarza i będzie to taki stały punkt programu. Festiwal Światła, jedno z najpiękniejszych też wydarzeń. Niezwykła sceneria, iluminacje, pokazy, światło. Nasza przestrzeń miejska, przestrzeń zamku zamienia się wtedy w jakiś totalnie magiczny świat, tak jakbyśmy się trochę do Narni przenosili, do świata kolorów, do zupełnie jakby innego miejsca. Zupełnie też inaczej patrzymy na te miejsce, które znamy i na nasze ścieżki, które

0: Mi na co dzień spacerujemy, więc myślę, że to po raz kolejny będzie wyjątkowe wydarzenie. 5 września w Parku Miejskim.
1: No i na koniec Gryf Jazz Festival. To już druga edycja tego wydarzenia. Będą to międzynarodowe warsztaty jazzowe zwieńczone koncertami uczestników, ale oczywiście z udziałem gwiazd sceny muzycznej jazzowej. Zachęcamy Was, ja przede wszystkim miłośników muzyki jazzowej, do bycia z nami w tych dniach. Przypomnę 11 i 12 września.
0: Ja myślę, że jazz we wrześniu brzmi po prostu dobrze i to jest takie idealne zakończenie sezonu, takie muzyczne podsumowanie, trochę takie zwolnienie tempa, bo wchodzimy w jesień i ta muzyka jazzowa jest taka trochę wolniejsza, spokojniejsza i ona się świetnie wpasuje właśnie w taki jesienno-zimowy anturaż. Nie zawsze jest tak, że możemy być na wszystkich wydarzeniach, zwłaszcza, że jest ich bardzo dużo, przed nami wakacje, czyli też taki sezon, w którym wyjeżdżamy, mamy urlopy poplanowane i czasami jest tak, że chcielibyśmy chociaż na chwilkę poczuć się, że jesteśmy na miejscu, że jesteśmy podczas tego wydarzenia, że ono nam towarzyszy, czy możemy je jakoś podejrzeć, więc...
1: W tym roku wymyśliliśmy, że niektóre wydarzenia będą transmitowane na żywo specjalnie dla Was, dla tych z Was, którzy nie mogą być z nami bezpośrednio na wydarzeniu.
0: Wybrane wydarzenia będziecie mogli w tym roku zobaczyć na platformie KIK. Także serdecznie zapraszamy do śledzenia nas na bieżąco na naszych social mediach. Będziemy informować, które wydarzenia będą transmitowane live.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Większość z nas zna muzeum tylko od strony błyszczących gablot. My zaglądamy dziś tam, gdzie wzrok zwiedzających nie sięga, do pilnie strzeżonych magazynów w Szczecinku. To stąd specjalnie na nadchodzącą w sobotę Noc Muzeów wyjadą eksponaty, które przez lata nie widziały światła dziennego. O sekretach wystawy Kurz i Blask oraz o tym, dlaczego warto w sobotę odwiedzić muzeum, rozmawiałam z dyrektorem Muzeum Regionalnego w Szczecinku, Piotrem Wojtankiem. W naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj Piotra Wojtanka, nowego dyrektora Muzeum Regionalnego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Pani redaktor, Państwo pozwolą na antenie taką małą prywatę. To znaczy, chciałbym złożyć życzenia muzealnikom. Wczoraj mieliśmy Dzień Muzealnika, więc całej ekipie Muzeum Regionalnego w Szczecinku chciałbym złożyć wspaniałości, mnóstwo fantastycznych rzeczy, kreatywności, samych wspaniałych dni i dla całej ekipy tutaj serdeczne życzenia, nie tylko już w Szczecinku, ale w ogóle wszystkim muzealnikom w regionie. Dla Ani, dla Arka, dla Ani, dla Laury, dla Kasi, Agnieszki, Iwony. To są osoby, które na co dzień pracują i dbają o to, żeby te muzeum i było przyjazne. I zapraszamy serdecznie w odwiedziny, więc tutaj pozwolę sobie taką trochę prywatę i dziękuję za możliwość.
3: Dołączamy się do życzeń oczywiście.
4: Tak, bo to jest fantastyczna ekipa i pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Wracając do miesiąc czasu, ja mam wrażenie, że tak naprawdę jakbym, to było wczoraj, tak? Ale przez ten miesiąc to nie sądziłem, że odbędę tyle spotkań, tyle rozmów, tyle fajnych historii i za nie wszystkie bardzo serdecznie dziękuję, ale także i masy pracy takiej trochę administracyjnej, takiej papierkowej, zapoznanie się ze wszystkimi specyficznymi rzeczami związanymi nie tylko z muzeum, ale także i ze Szczecinkiem. I wiem, ile jeszcze pracy przed nami, więc można powiedzieć, ten pierwszy krok został zrobiony. Te pierwsze 30 dni zostało wykonane i mam nadzieję z pożytkiem.
3: W zasadzie Noc Muzeów Ogólnopolska już była. My obchodzimy tą Noc Muzeów troszeczkę później. Niech mi pan powie, czy organizacja takiej Nocy Muzeum to jest taki rzut na głęboką wodę dla pana?
4: Dla mnie tak. Powiem dlaczego. Po pierwsze to był ten moment pierwszego dnia, to znaczy obejmując funkcję 7 kwietnia zaczęliśmy się zastanawiać, jaki jest plan działań, jaki jest plan na ten rok. Wiadomo było, że ta Noc Muzeów jest przed nami. No i zrobiliśmy taką burzę mózgów i co będzie takie atrakcyjne, tak? Ideą funkcjonowania muzeum, jedną z, ale powiem o tym, bo to jest dla nas ważne, to jest dbanie o historii regionu, o historii miasta, o historię całej tej ziemi, tych wszystkich miejscowości, ale nie będziemy tutaj ukrywać i to nie jest jakieś przegięcie, że ten Szczecinek jest takim centrum, więc tutaj skupiliśmy się na tym. I to też był jeden z podstawowych takich, jakbym to powiedział, celów naszego sobotniego już spotkania, za chwilę o tym powiem. No i to, co chcieliśmy też pokazać, to, co muzeum może, to, co muzeum czasami skrywa, to, co muzeum przechowuje, bo jednym z celów funkcjonowania nie tylko muzeum w Szczecinku, ale w ogóle muzeum jako instytucji jest przechowywanie dbanie o zabytki. Więc postanowiliśmy pokazać to, co w muzeum posiadamy. Z jednej strony naturalnie się narzuciło, tak mamy je, możemy je, jakby powiedzieć, w zasięgu ręki, a możemy zobaczyć i postanowiliśmy pokazać to, co nie było pokazywane albo w ogóle szerszej publiczności, albo bardzo, bardzo dawno temu. Więc stąd idea powstania wystawy, którą nazwaliśmy Kurz i Blask, zbiory nie nieoczywiste. Ja bym jeszcze dodał oczywiste, ponieważ niektóre będą właśnie, a propos historii regionu i Szczecinka, będą właśnie bardzo oczywiste, a niektóre takie zaskakujące wręcz.
3: Chciałam pana zapytać, czy może nam oczywiście pan zdradzić, jakie przedmioty zobaczymy w sobotę?
4: Po pierwsze, to już zachęcam państwa w sobotę, godzina 18 będzie otwarcie wystawy ze słowem wstępu, więc zapraszamy. Tutaj pozdrawiam jeszcze raz Anię Jarka, którzy usilnie jeszcze pracują nad tą wystawą. W pocie czoła i kreatywne dyskusje, czasami minimalne kłótnie też się odbywają, bo wiadomo, co pokazać, w jakiej formie i tak dalej. Więc od razu powtórzę, i sobota, godzina 18, Muzeum Regionalne w Szczecinku, ulica Szkolna 1, zapraszamy, otwarte drzwi. No i właśnie powiem szczerze, tak się dzisiaj rano zastanawiałem, że przychodząc do studia, co możemy, o czym możemy mówić. Słuchajcie, z takich nieoczywistych rzeczy albo oczywistych, no chcielibyśmy pokazać elementy, powtórzę elementy, bo to nie jest całość skarbu srebrnych monet arabskich, które były odkryte, drodzy państwo, jeszcze w roku 2015 w okolicach tutaj Szczecinka. To są monety z różnych epok, to jest 7, 8, 9 wiek. One zostały tutaj odkryte. Tych monet, ale także i fragmentów monet, tak zwanych siekańców, ponieważ monety w tamtym okresie były dzielone, cięte na różne części, bo przede wszystkim nie chodziło o sam nominał, tylko chodziło o wagę srebra. Dlatego, tak jak ja to mówię, żeby rozmienić pieniądze w tamtym okresie, to brano, nie wiem, siekierę, nóż, cięto taką monetę na pół, na ćwiartkę, na mniejsze fragmenty. Niektóre mają naprawdę, są minimalne fragmenty tych srebrnych monet. No i te najlepsze okazy chcielibyśmy państwu pokazać. I one niedawno, jeszcze przed moim objęciem funkcji, one przyszły z opracowania i z konserwacji. Powtórzę, 2015 rok, mamy 2026, 11 lat. I one chyba po raz pierwszy będą pokazywane publicznie, więc kilka tych najlepszych monet chcielibyśmy wam pokazać. Więc jeśli ktoś się interesuje tym początkiem monetami, to tutaj serdecznie zapraszam. Mamy też takie nieoczywiste elementy. O jednym chciałbym wspomnieć, to jest taki sztylet z kości ludzkiej, wykonany w Papui Nowej Gwinei. To są takie sztylety, które w tamtym rejonie świata były wykonywane dosyć pieczołowicie. Mają swoją taką trochę mroczną historię. Elementy zdobień też i dekoracji też mamy tam w Łosie i one mają też taką historię, bym to powiedział. Wykonywano je nie dla celów rytualnych, tylko faktycznie do bitw i wojen, więc tutaj, jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć taki sztylet, powtórzę, wykonany z kości ludzkiej, to tutaj tak trochę mroczną historię tutaj zachęcam i chciałbym państwu polecić. Mamy na przykład, chcemy też zaprezentować taką rzeźbę, która jak przyszedłem do pracy w Szczecinku, to ona była w gabinecie pana dyrektora. I ona tak cały czas sobie tam widniała i stwierdziliśmy, że też ją pokażemy, bo często osoby, goście, którzy czy to odwiedzali biuro, bywali na rozmowach czy spotkaniach, często widzieli ją sobie z tyłu, z boku, taką rzeźbę. A teraz chcielibyśmy ją pokazać. To jest rzeźba wykonana przez Fritza Tillmana. To są czasy przedwojenne. Przepiękna rzeźba z brązu, bardzo ciężka. Zresztą mieliśmy naprawdę kawał siły włożyć, żeby ją wyciągnąć z biura i przenieść na parter, więc też będzie można ją tutaj zobaczyć. Co jeszcze moglibyśmy? Co uważam jest fantastyczne, to są na przykład drzwi. No bo niektórzy mówią, o, drzwi, jakieś takie stereotypowe, ale drodzy państwo, to są drzwi z kamienicy z ulicy Limanowskiego 18. One zostały ładnych parę lat temu przez pracę konserwatora zabezpieczone i przekazane do muzeum. Takie piękne, czerwone drzwi z kamienicy. No i też chcemy je zaprezentować, bo one tak pięknie się prezentują w przestrzeni wystawowej, one mają czerwony taki lakier, ale też chcemy pokazać, jak to miasto w przypadku tych drzwi kiedyś wyglądało, jak wykonywano często takie przedmioty. Co jeszcze byśmy tutaj, mógłbym państwa tak zachęcić? Myślę, że też takim punktem, no to będzie kapsuła czasu odkryta w kościele w Juchowie. Tutaj w tym fragmencie chciałbym powiedzieć, że nie tak dawno jeden z pracowników, pan Mateusz Zacharewicz, miał okazję wygłosić wykład w Szczecinie o właśnie tej kapsule czasu. Zresztą za chwilę będzie artykuł o tym właśnie po konferencyjnym, gdzie Mateusz przygotowuje. Będzie można zobaczyć na tej wystawie i kapsułę czasu, jak ona wyglądała, jak wyglądały ten cylindr, gdzie były przechowywana. Mamy te listy, które były tam w środku przetłumaczone, więc mogą państwo się przekonać, co w takiej kapsule czasu było zachowane, kto się podpisywał, kto napisał listy dla ludzi w przyszłości. Mówię o perspektywie wykonujących ich samą kapsułę i podpisujących się w tych listach. Możemy przeczytać o właścicielu Juchowa, kto wykonywał, i to też jest dosyć ciekawa historia. I wiele, wiele jeszcze innych rzeczy, przedmiotów, ekspozycji takiej, które chcielibyśmy i zachęcić, i trochę zaciekawić. Sporo będzie też o historii samego Szczecinka i regionu.
3: A który przedmiot pana jakoś najbardziej zaskoczył, zafascynował? Czy jest taki jeden, gdyby miał pan wybierać ze wszystkich?
4: Powiem tak, obejmując funkcję, albo przed objęciem funkcji dyrektora muzeum, ja wiedziałem o tym skarbie tych monet, tak? Ja powiem szczerze, nawet przy jednym wykładzie swoim historycznym używałem tego znaleziska jako element właśnie tych znalezisk srebrnych monet arabskich, które były tutaj na Pomorzu odkrywane, bo one świadczą o chociażby rozwoju handlu, o tym możemy się zastanowić w jakiej formie, dlaczego one tutaj trafiły, więc jakby nie będąc jeszcze w Szczecinku, to o tym znalezisku mówiłem i dla mnie to jest ten element, gdzie mogę później potrzymać te monety w dłoni, zobaczyć, jak one są naprawdę piękne. Jak te srebro tak naprawdę też do nas trafiło. To też jest dosyć ciekawa historia z tym przedmiotem, ponieważ, no, drodzy Państwo, trzeba sobie uświadomić, że zanim te monety trafiły tutaj na Pomorze, zanim one trafiły tutaj pod Szczecinek, no to one zostały wykonane na terenie dzisiejszej Turcji, niedaleko Kaukazu. To są mennice, które produkowały wtedy te monety i zobaczmy, teraz sobie uświadomimy, to jest wiele kilometrów stąd, tak delikatnie mówiąc, jaką one drogę musiały przebyć. Czy przebyły bezpośrednio, może z terenu dzisiejszej Ukrainy, a może jednak pokonały szerszą, jak niektóre monety, chociażby za pomocą wypraw wikingów, a może trafiły tutaj z którychś z kupców, którzy wendrowali przez te Pomorze, nie wiem, może po bursztyn, a może po niewolników, to jest dosyć ciekawe zagadnienie. To jest a propos tych monet. Jest jedna też taka, no ten sztylet z Papui Nowej Gwinei jest dla mnie też taki trochę taki mroczny i też zaskakujący. Jest też chociażby inna rzecz i też pojawi taki but, czyli element odnalezionego też tragicznie, bo tam były odkryte zwłoki, niedaleko drogi na Radacz, chyba się dobrze pamiętam. No i w tym bucie były różne przedmioty i te przedmioty zostały z tego buta wyciągnięte i one też świadczą o pewnej historii. To też jest dosyć tak ciekawe. Powiem szczerze, bardzo mnie zaciekawiły te drzwi, dlatego że gdy były w magazynie, zobaczyłem je pierwszy raz, jakoś nie byłem może przekonany do tego, ale jak one zostały wyciągnięte z tego magazynu, jak zaprezentowały się, one robią naprawdę fajne wrażenie i takie, ja mówię, nawet powiedziałbym takie fotograficzne. A resztę takich ciekawostek, to drodzy Państwo, zapraszamy w sobotę.
3: Musimy coś zostawić na sobotę.
4: Godzina 18, więc jeśli chcecie zobaczyć, co muzeum posiada, czym możemy się pochwalić, trochę nieoczywiste rzeczy, to tutaj zapraszamy serdecznie. To tak chyba tak na szybkości tak mi przychodzi do głowy.
3: Wydaje mi się, że a propos tych monet, to jest ich coraz więcej chyba w naszym regionie, bo widziałam też Drawskie Stowarzyszenie Łowców Historii, bardzo dużo tych monet. Pozdrawiamy. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie panów.
4: Powiem tak, monety to jest właśnie wdzięczna rzecz, po pierwsze dlatego, że one są pewne mierznikiem wartości, tak? Wiadomo, im więcej monet, my jesteśmy bogatsi, ale one też świadczą o pewnych ruchach, o na przykład, nie powiem teraz o dirhemach arabskich, ale chociażby monety rzymskie, które się odkrywa na naszym terenie, mogą pokazywać albo na bazie miejsc ich odkrycia możemy sobie prześledzić na przykład, jak funkcjonowały wtedy drogi handlowe, bo najczęściej gubiono, czy na przykład rabowano wzdłuż tych ważnych traktów. Skąd te monety przybyły? Co to też jest istotne, jeśli znajdziemy trochę obok tych rzeczy, to możemy też zobaczyć, czy na przykład one trafiały bezpośrednio, czy co towarzyszyło tym monetom. Więc to jest dosyć ciekawe. I tych monet z racji właśnie także chłopaków z Drawska, to też mamy informacje coraz więcej. To jest bardzo fajne, ponieważ dla mnie jako historyka to już nie chodzi o samą wartość tej monety i tego srebra, czy kruszca, z którego one są zrobione, ale one niosą ze sobą mnóstwo informacji. Na przykład te dirhemy, o których wspomniałem, one mają inskrypcje, mają napisy, one o czym świadczą, o władcach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ilość tych monet. Możemy tutaj też wyciągnąć różne informacje. To jest dla mnie chyba w tym wszystkim najcenniejsza jest ta informacja niż sama wartość kruszca, czy właśnie trzymanie artefaktu.
3: To, co mnie jeszcze bardzo intryguje, to połączenie wystawy muzealnej z planszówkami.
4: To jest, powiem szczerze, też dosyć ciekawy pomysł, dlatego że Noc Muzeów jest takim wydarzeniem, żeby coś jeszcze pokazać, tak? I tutaj dzięki Pawłowi, który opiekuje się klubem Fantastyki, jeśli dobrze pojarzę, tak, który jest w szczecineckim Sapiku, odbyliśmy rozmowę i był taki pomysł właśnie, żeby czasem nie połączyć. A gra planszowa to są Osadnice z Katanu, to jest, nie wiem w którym roku, ale ona wiem, że dostała nagrodę jako najlepsza gra planszowa roku w pewnym momencie. Drodzy Państwo, ja w tym momencie też ją kupiłem sobie. Pierwszą edycję Osadników z Katanu posiadam prywatnie.
3: Nie ukrywam, że wczoraj właśnie o niej czytałam, że w 95 roku powstała pierwsza wersja.
4: Tak, i powiem szczerze, że to jest Osadnicy z Katanu, to jest gra planszowa polegająca na tym, że w tej podstawowej wersji mamy dwóch, trzech albo czterech graczy, którzy, nazwijmy to, kolonizują pewną wyspę, tak? I robią różne rzeczy, drogi, domy i tak dalej, mają surowce. Dosyć to fajnie wygląda. Fajne w tej grze jest to, że nigdy nie powtarza się plansza. To znaczy losujemy rozkład tej wyspy. I za każdym razem jest zupełnie inny rozkład surowców i inny, więc można grać w tą grę, a za każdym razem jest coś innego. Za każdym razem może ona nas zaskoczyć. Za każdym razem, mimo że plansza jest ograniczona, to za każdym razem jest coś sprytnego. Kolejną rzeczą, co jest przy tej grze fantastyczne, to jest to, że tam jednak wymaga pewnej strategii. Są niektórzy, którzy mają pewne sposoby zdobywania przestrzeni, tam fajnie się to grywa. Ja powiem szczerze, jest jest to jedna z, osobiście powiem prywatnie, jest to jedna z moich rodzinnych, ulubionych gier i od czasu do czasu Osadników z Katanu, ja, moja żona, moje dzieci siadamy sobie wieczorem i sobie ją rozgrywamy, bo to jest fajna rozgrywka na godzinkę, półtorej, można sobie rozmawiać i to jest fajna gra, więc polecam. Rodzinnie, już nie chodzi o eliminację, ale rodzinnie sobie zakupić, pograć, a dla tych, którzy już taką mają żyłkę rywalizacji, to ja bym powiedział tak, no to zapraszamy na eliminację. Godzina 15, siedziba Muzeum Regionalnego, Szkolna 1, powtórzę. Tam będzie rozstawione już kilka plansz, kilka stołów i będzie można rozegrać tą rozgrywkę i tam będą wyłonieni zwycięzcy, którzy pojadą na Mistrzostwa Polski w grę właśnie w Katan. Odbędą się z tego, co ja dobrze pamiętam, chyba w Krakowie, ale jeśli chodzi o wszelkie szczegóły, to zapraszam na stronę Klubu Fantastyki, jeśli nie, to na stronach Sapiku. Także przy wydarzeniu na Muzealne, tam też jest odnośnik do zapisu do tej gry, więc serdecznie zapraszam. Powtórzę, sobota, godzina 15, siedziba Muzeum Regionalnego w Szczecinku, Szkolna 1. Jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszamy serdecznie. Ja i oraz Paweł Kwiecień, który to organizuje.
3: No to tak, mamy już wystawę, czyli coś dla fanów historii. Mamy już grę planszową. Jakie atrakcje jeszcze
4: mamy? Mamy też jeszcze takie atrakcje dla najmłodszych. Przygotujemy takie stoiska, żeby najmłodsi też się czuli u nas dobrze. Przygotowaliśmy na bazie starych pocztówek ze Szczecinka takie kolorowanki, czyli faktycznie braliśmy oryginalne stare pocztówki, zdjęcia i przerobiliśmy je na grafiki, żeby można było je pokolorować. Takie elementy artystyczne, nazwijmy to, też będą tutaj przygotowane. Mamy coś w plenerze do malowania, mamy też przygotowane mnóstwo kredy, żeby można było młodzi, jak mają ochotę, to też już od razu zapraszam, mogą pokolorować nasze place przed muzeum, więc byle nie po budynku, ale na placu to już ogranicza was tylko i wyłącznie fantazja. Dokładnie jeszcze rozmawiałem dzisiaj, chciałbym w trakcie tej nocy pokazać jeden film. To jest film wykonany, przedstawiający o historii przedchrześcijańskiej Pomorza, jak wyglądały różnego rodzaju wierzenia. To jest film dokumentalny, przygotowany przez historyka, obecnie archeologa z Muzeum Archeologicznego w Koszalinie, Tomka Częścika, serdecznie go zresztą pozdrawiam. Zobaczymy, czy uda mu się przyjechać do nas na sobotę, jak nie, to przedstawimy ten film. Na pewno jeszcze, jak nam się coś narodzi, to tutaj zostawimy sobie element zaskoczenia.
3: Chciałabym dopytać jeszcze o taką kwestię techniczną. Jak długo trwały odkurzenie tych zbiorów i przygotowanie ich właśnie do sobotniej wystawy?
4: Trwają. Ja bym to powiedział, trwają, dlatego że jest tak, że tutaj chylę czoła przed Arkiem i przed Anią, którzy wykonują kawał fajnej roboty. Często zastanawiają się, przynoszą i to tak naprawdę od samego początku. To jest kawał pracy takiej, bo drodzy Państwo, trochę zdradzę takiej kuchni muzealnej. To nie jest tak, że my sobie, o dobra, to jest fajny przedmiot, zawiesimy go sobie, dobra, niech wisi. Tak? Ale to często jest ustawienie, czy to dobrze pasuje, czy ono współgra fajnie. To jest ustawienie takie estetyczne, takie, żeby to po prostu cieszyło oko. Albo wykonanie na przykład opisów, tak? Przygotować je rzetelnie. Czasami jest tak, że zresztą nawet, nie wiem, drodzy Państwo, zobaczycie jedną, nie wiem, jedno zdjęcie, tak? Nie powiem, które. I okazuje się, że to jest zupełnie inna osoba, niż myśleliśmy na początku. Albo na przykład okazuje się, że to zupełnie, na przykład stare opisy tego zabytku mówiły jedno, a okazuje się, że to jest troszeczkę inaczej. Trzeba trochę zmienić to. To nie jest tak, że bierzemy sobie przedmiot, aha, dobra, wstawiam do gabloty i sprawa załatwiona. To trzeba sprawdzić, chociażby przy tych monetach, tak? Jaki władca arabski jest tam przedstawiony czy opisany? Skąd on pochodzi? W jakiej mennicy jest wykonana była ta moneta? Jaką drogę musiała przebyć? Więc to jest kawał też takiej historycznej pracy, którą Państwo zobaczą w postaci takiej wystawy. Więc powiem tak, one jeszcze trwają. Kolejna rzecz, taka już techniczna, nie wiem, no trzeba zobaczyć, czy są gabloty. Jeśli nie, to może coś kupić, może coś pomalować, a może coś przemalować. To jest, nie wiem, no zatrzaski, taśmy, to jest takie prace, które trzeba wykonywać, nie wiem, nożyczki, więc efekt Państwo zobaczą, ale to chciałbym, powiem szczerze, przy okazji tego tak właśnie powiedzieć, że to nie jest tylko takie, o, wstawiamy i jest wszystko okej, tak? A to tak nie wygląda. To jest,
3: no właśnie, nad tym się tak zastanawiałam.
4: Czasami ciężka praca i tutaj no kawał dobrej pracy, ale nie tylko cała ekipa w muzeum wykonuje.
3: Chciałam jeszcze dopytać, jeżeli jest osoba, która się zastanawia nad tym, czy pójść, czy nie pójść, jeszcze się gdzieś tam waha, jakby pan zachęcił, żeby się pojawić w sobotę w muzeum?
4: Po pierwsze, chcemy was trochę zaskoczyć tymi zbiorami. Dwa, chcemy pokazać też i Szczecinek troszeczkę takimi przedmiotami, które mogą was zaskoczyć, to już powiedziałem. Trzy, pokazać, od razu muszę też powiedzieć, to nie jest wszystko to, co skrywa na nasz magazyn, bo gdybyśmy wszystko wyciągnęli, magazyny, o tak bym to powiedział, to jest jest dosyć sporo, ale te według naszego takiego zamysłu to były te, co tworzą fajną wystawę. A jeszcze sporo jest, więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszamy. Jeśli jesteście ciekawi historii Szczecinka regionu, to tym bardziej ta sobota jest dla was. Jeśli chcecie być zaskoczeni, to myślę, że ta sobota godzina 18 to jest idealny czas. Czyli zjemy obiad, sobota, jeśli ktoś planuje grilla, to spokojnie, więc zapraszamy. Od 18 jesteśmy dla was. Będzie też coś, jakiś słodki poczęstunek. Na pewno was mile ugościmy.
3: Jeszcze chciałam tylko dopytać, czy wstęp na te wszystkie wydarzenia podczas wystawy jest bezpłatny?
4: Tak, jest bezpłatny. Jest bezpłatny, więc nie będzie to dla was koszt. Nie, przepraszam, jest jeden koszt, który trzeba zapłacić. Przychodzimy z uśmiechem.
3: I to jest chyba najlepsze podsumowanie i zaproszenie w sobotę do Muzeum Regionalnego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Zapraszam w imieniu własnym, ale całej ekipy Muzeum Regionalnego w Szczecinku.
2: SK Szczecinek.
3: Szczecinek to o wiele więcej niż tylko urokliwe miasto nad jeziorem. To prawdziwy raj dla miłośników aktywnego wypoczynku. Jakie są tutejsze szlaki piesze i rowerowe? O naszym pięknym Szczecinku, targach turystycznych i nieszablonowych atrakcjach Natalia Błachowska rozmawiała z Andrzejem Górką i Ewą Relską z działu turystyki przy Sapiku.
5: Drodzy Państwo, rozpoczyna się sezon turystyczny w Szczecinku. Jak on się zapowiada w naszym mieście?
6: Zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, ponieważ szykujemy się do niego, że tak powiem, pełną parą. Będzie dużo wydarzeń turystycznych, będzie dużo publikacji. Już jest sporo, a będzie jeszcze więcej.
7: I to, co zawsze mówimy, jest taka bardzo dobra synergia w ramach Sapiku, czyli dział turystyki zajmujący się promocją szeroko rozumianą, turystyczną naszego miasta, jego okolic i dział promocji, dział imprez, który przygotowuje praktycznie w każdy weekend nadchodzącego sezonu coś atrakcyjnego. Dzisiaj więcej opowiemy Państwu o tych naszych działaniach turystycznych, ale ta synergia jest czymś naprawdę wartym podkreślenia i trochę tego nawet nam widzę, że zazdroszczą. Że u nas jak gdyby promocja turystyczna tak ściśle jest powiązana również z promocją kulturalną, z eventami, z wielkimi wydarzeniami.
5: No właśnie, czy Państwo obserwujecie wzrost zainteresowania turystyką Szczecinka w ostatnich sezonach?
6: Zdecydowanie pokazują nam to targi turystyczne, w których bierzemy udział. Już byliśmy na targach turystycznych we Wrocławiu i tam naprawdę mnóstwo ludzi odwiedziło nasze stoisko, było bardzo zainteresowanych tym naszą ofertą turystyczną, Szczecinkiem, muralami, szlakiem Gryfa i Siotra, naszymi atrakcjami wodnymi, wszystkim tym, co możemy zaprezentować. Więc wiemy, że ludzie się interesują, że im się podoba i obiecywali, że na pewno przyjadą do Szczecinka i wierzymy, że tak będzie.
7: Jest rozpoznawalność miasta, ale też co nas bardzo cieszy, rozpoznawalność imprez naszych. Festiwal balonowy jest skojarzony z naszym miastem. To jest bardzo dla nas miłe. Oczywiście te wszystkie sprawy związane też z wyciągiem do nart wodnych. To są zabawne historie, kiedy gdzieś opowiadamy ludziom, że po wpisaniu w popularną wyszukiwarkę w internecie hasła najdłuższy wyciąg do nart wodnych w Szczecinku, pokazują się dwa trafienia. Przede wszystkim Szczecinek i czasem może również gdzieś wymieniona Floryda, więc to zestawienie Szczecinka z Florydą jest oczywiście zabawne, zapada w pamięć, no ale my też zawsze mówimy przy tym, że gdyby przyszło czasem w jakimś teleturnieju grać o główną nagrodę, to Państwo po odwiedzeniu naszego stoiska będą przygotowani na pytanie o najdłuższy wyciąg do nart wodnych.
5: Ile metrów ma szczecinecki wyciąg?
7: 1100 metrów. I według tych źródeł, którymi dysponujemy, to jest w tej chwili praktycznie jedna z dwóch najdłuższych długości na świecie, bo mówi się, że Floryda 1050, ale znów, żeby fair play grać, no nikt z nas nie był na Florydzie z miarką, więc zakładamy, że te dwa, trzy najdłuższe na świecie, wśród nich na pewno Szczecinek.
5: Wyciąg do nart wodnych jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji, no ale Szczecinek słynie także ze szlaków. Ile mamy szlaków i jakie?
6: Mamy szlaki rowerowe, mamy szlaki kajakowe, mamy szlaki piesze oczywiście, które też promujemy, bo to są nowe szlaki. Wydaliśmy nowe właśnie wydawnictwa, które promują szlaki przeze mnie wymienione. Mamy mapkę szlaki rowerowe okolic Szczecinka, szlaki kajakowe okolic Szczecinka, również szlak Gryfa Jesiotra, jest to szlak spacerowy i szlak szczecineckich murali.
7: I to jak gdyby również targi są o tyle dobrym z wielu stron wydarzeniem, ale również bezpośrednia odpowiedź zwrotna. Po ilości ulotek, jakie schodzą, mówiąc tak językiem potocznym, widzimy właśnie, tak jak powiedziała Ewa, szlaki turystyczne to absolutnie petarda. Rekord w ogóle w rozdawaniu ulotek chyba pobił szlak szczecineckich murali.
6: Tak.
7: Tak możemy powiedzieć, w zasadzie wersja polskojęzyczna zeszła prawie że do ostatniego egzemplarza, co nie zdarza się tak często. No i też pochwalimy się chyba takim nowym wydawnictwem, ulotką, mini przewodnikiem, który nosi taki zabawny tytuł Szczecinek dla początkujących, czyli co warto zobaczyć od, uwaga, Z do A. A więc ten taki lekko przewrotny tytuł i to przymrużenie oka również się ludziom podoba, a tam oczywiście, gdy już otworzymy, mamy Szczecinek, jak my czasem mówimy, w pigułce, czyli te najważniejsze obiekty z ciekawostkami historycznymi, z opowieściami i tej ulotki również, znów wracając do tego języka potocznego, schodziło nam bardzo dużo.
5: Czy jesteśmy jesteśmy przy temacie Szczecinka w pigułce, to jeżeli taki turysta, który nas słucha, chciałby się wybrać na weekend do Szczecinka, od czego powinien zacząć i co powinien wiedzieć?
7: My zawsze z tym pytaniem, które zadała pani, spotykamy się również na targach. Są również pytania, na ile przyjechać do Szczecinka. Oczywiście, czym dłużej, tym lepiej, ale znając też realia położenia geograficznego miasta, 70 km do brzegu Bałtyku, więc mówimy, że tak, idealnie 2 dni, idealnie 1,5, idealnie, i tu wracamy do tej synergii z działem promocji i też z imprezami, tak sobie zgrać, żeby na przykład zahaczyć o któryś z festiwali, ale również jeżeli ktoś zatrzyma się na wczesny obiad, około godziny 12, jadąc nad Bałtyk i zostanie w Szczecinku na te 4-5 godzin, to również to będzie z pożytkiem dla niego, a jak się pani pewnie domyśla, park miejski jest tu zawsze punktem wyjścia, bo on nas doprowadzi do obiektów sportowych z wyciągiem, do szlaków pieszych i rowerowych, oczywiście do naszego legendarnego zamku, a zaletą położenia Szczecinka, że jest od brzegu, jeziora i zamku do centrum miasta, no idzie się całe 1,5 minuty. Więc jak gdyby od razu mamy i ratusz, i muzeum regionalne, a więc to wszystko jak gdyby w pigułce. I też w nawiązaniu do szlaków, czyli ta nasza szczecinecka piętnastka, bo tak popularnie mówimy o trasie pieszo-rowerowej wokół jeziora Trzesiecko. I co nas bardzo cieszy, przychodzą do nas różni turyści. Niektórzy nawet, przepraszam, widać po stroju, że zaawansowani, tak? I kiedy mówimy o tej szczecineckiej piętnastce, no to mówimy tak, jesteśmy z niej dumni, ale wiemy, że dla takich prawdziwych wyczynowców to może być trochę krótko. Otóż nie, reakcje są wow, super, jaka część przez miasto, jaka część przez park, dobrze oznakowana. Więc nawet i też ta nasza szczecinecka piętnastka, którą lubimy, który każdy z nas przechodził, czy pieszo, czy rowerem i będzie przechodził, czy przejeżdżał nieraz, również jest taką atrakcją, wracając do tego pani pytania, tak? Bo nawet mając 4 godziny, intuicyjnie założyć sobie aplikację szczecineckiego roweru miejskiego, zajmie to parę sekund i nawet przejechać się chociażby nie całą piętnastką, ale od stadionu Osir w kierunku Trzesieki. To już jest wspaniałe przedpołudnie, które zostanie na długo w pamięci.
5: No ale ta szczecinecka piętnastka to jest taki najpopularniejszy szlak turystyczny i na trasie tej szczecineckiej piętnastki można rzeczywiście spędzić cały dzień, bo po drodze mamy mnóstwo atrakcji, a po drugiej stronie jeziora, patrząc od centrum, mamy też miejsce do wypoczynku.
7: Tak, oczywiście, to jest Mysia Wyspa.
6: Tak, no Mysia Wyspa jak najbardziej jest takim też bardzo popularnym miejscem, które przyciąga turystów. Ona się ciągle rozwija, teraz powstał tam park linowy, będzie może jeszcze coś, jakaś dodatkowa atrakcja. Liczymy, że tak będzie. Działa przecież punkt gastronomiczny, można przypłynąć statkiem, można przyjechać rowerem, można się przejść, jak kto woli, i sobie spędzić tam miło czas z rodziną lub samotnie.
7: I do czasu właśnie do tego dokładamy, tak jak wspomniałem, że warto sobie to połączyć w ten sposób, jeżeli na przykład mamy od czwartku festiwal balonowy w Szczecinku, przyjechać sobie dzień wcześniej, na przykład w środę, by poświęcić ją właśnie na szczecinecką piętnastkę, na zamek, spędzić 2-3 dni festiwalu na festiwalu balonowym i na przykład w niedzielę sobie rano wyjechać. To też jest zabawne, bo staramy się unikać tej takiej zbyt chyba nadużywanej frazy, że raz w życiu trzeba coś zobaczyć, raz w życiu trzeba pojechać. My to mówimy, że może nie trzeba, ale warto. I rzeczywiście, jeżeli zadajemy pytanie widzom, czy ktoś z nich widział już na przykład na żywo nocną galę balonową. Nie chodzi o filmik na jakimś popularnym kanale, tylko na żywo. No nie. No to rzeczywiście wtedy, jak opowiadamy, próbujemy opowiedzieć, bo przecież też pani wie, że tego się nie da do końca opowiedzieć, to trzeba zobaczyć, ale już widzimy po reakcji, że nie, no to na pewno was odwiedzimy.
5: A czy na tych targach spotkaliście ludzi, którzy już byli w Szczecinku i na przykład podzielili się swoimi wrażeniami z miasta?
7: Tak, to się zdarza raz częściej, raz rzadziej. I tutaj znów nie zaskoczymy, że skojarzenie jest jezioro, jedno z pierwszych. I tutaj bez względu na roczniki, czy są to ludzie naprawdę już można powiedzieć w wieku emerytalnym, którzy Szczecinek pamiętają ze swoich czasów szkolnych, bo nawet takie są przypadki. Ba, są 30-40-latkowie, którzy Szczecinek skojarzą z wyjazdu na kolonie, ale wszyscy jak gdyby to pierwsze wrażenie to jest jezioro. Tutaj obojętnie na lata. We Wrocławiu myślę, że możemy to dla starszych być może naszych słuchaczy. Spotkaliśmy się co najmniej z 2 osobami, które zapytały, czy pamiętamy legendarny telewizyjny turniej miast z lat 80. Szczecinek Oława. No i oczywiście byli to mieszkańcy Oławy, więc oni akurat pamiętali, że my przegraliśmy to 3-2, ale była to niezwykle miła, sentymentalna rozmowa, zwłaszcza, że ludzi z Oławy we Wrocławiu jest przecież bardzo łatwo spotkać, więc nawet takie skojarzenie było. Są to, to możemy powiedzieć, nawet romantyczne skojarzenia, bo słyszymy frazę: moja pierwsza dziewczyna pochodziła ze Szczecinka, mój pierwszy chłopak, tam się zakochałem, tam byłem na kolonii. Więc dlatego wracamy do tych targów cały czas, że jest ten kontakt bezpośrednio z osobami, z turystami, z podróżnikami, którego się nie da zastąpić internetowo czy na jakichś łączach po prostu.
5: Wspomniał pan o turnieju miast Szczecinek Oława. To był turniej, na którym pojawiały się smocze łodzie, które w zeszłym sezonie wróciły na jezioro Szczecinka.
7: Tak, smocze łodzie to rzeczywiście ich powrót, to rzecz warta odnotowania. Ci wszyscy, którzy byli przed zamkiem w zeszłym roku, no myślę, że do dzisiaj uśmiech nie schodzi z ich twarzy, a my już wiemy, Ewo, że jeszcze więcej załóg zgłosi się w tym roku, więc kolejne magiczne magiczne przedpołudnie i południe nad jeziorem wokół zamku.
6: Tak, i nawet nasza załoga SAP-ików będzie startować, więc możemy się pochwalić już, że będziemy działać.
5: No to w takim razie, żeby zachęcić też mieszkańców do tego, żeby wziąć udział w turnieju Smoczych Łodzi, ile osób się zmieści na takiej Smoczej Łodzi?
7: Ewa była w tej załodze i zaraz sobie na pewno przypomni.
6: Około 15 osób. Dużo. Duża ekipa.
5: Przy okazji naszego poprzedniego wywiadu padło takie stwierdzenie, że Szczecinek stoi żywiołami. W Szczecinku króluje woda i powietrze jako żywioły i to są chyba właśnie te obszary, na których skupia się szczecinecka turystyka.
7: Tak, no bo tak jak mówimy, te wszystkie drogi prowadzą na Szczecineckie Jezioro i z drugiej strony w powietrze, ale też na ziemię, bo chociażby tutaj Ewa o tym mogłaby więcej powiedzieć, z wielkim zainteresowaniem spotkała się nasza informacja o szlaku rowerowym wiodącym do Obornego Sulinowa.
6: Tak, tak, ten szlak jest bardzo popularny tutaj wśród turystów. My też go promujemy, bo jest piękny i faktycznie jeden dzień wystarczy, żeby sobie dojechać do Bornego spokojnie i wrócić do Szczecinka i po drodze podziwiać przepiękne widoki. Pani też polecam?
5: Ja bardzo chętnie, ale właśnie nie byłam jeszcze na tym szlaku.
7: Bezpiecznie poprowadzony, co jest ważne, bo tutaj też padają takie pytania, ludzie jeżdżą całymi rodzinami, więc on jest bezpiecznie poprowadzony, dobrze oznakowany. Te mapki również można u nas dostać. I co warto podkreślić jeszcze, bo rzeczywiście ten Wrocław mamy świeżo w pamięci, że też czasem chyba z przyzwyczajenia narzekamy na stan dróg, stan kolei. Natomiast na takie we Wrocławiu często pojawiające się pytanie, ile godzin trwa podróż do Was. Jeżeli ludzie się dowiadują, że kolejami to jest niecałe 4 godziny, to też robi robotę, tak? Bo wydawałoby się, gdzie Wrocław, gdzie Szczecinek, gdzie Rzyma, gdzie Krym. A to są 4 godziny w pociągu Eska, praktycznie droga lądowa, która prowadzi do Poznania, wyjeżdża za Poznań, gdzie jest ciągle w dobrym stanie Krajowa 11, która też de facto docelowo będzie Eską, więc to również nam daje taką perspektywę, że nie tylko w Szczecinie ludzie wiedzą, że to jest blisko, ale nawet ci we Wrocławiu.
2: Eska Szczecinek. Eska Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia Eska Szczecinek, Magda Dorożalska. Za nami wyjątkowe, pełne wzruszeń popołudnie. 19 maja Centrum Kultury w Drawsko-Pomorskim zamieniło się w przestrzeń, gdzie ograniczenia przestały istnieć, a pierwsze skrzypce grały dziecięce marzenia. 14 Gala Tęczowych Serc, zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Radość z Życia, odbyła się pod niezwykle wymownym hasłem: ziemskie korzenie, kosmiczne marzenia. My jako redakcja Radia Eska Szczecinek też tam byliśmy. Jeszcze przed rozpoczęciem gali zapytaliśmy głównego bohatera tego wydarzenia, Błażeja Sokołowskiego, jakie emocje mu towarzyszą.
8: Na pewno jest to lekko stresujące, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie za chwilę tak jak trzeba, a nasi aktorzy na pewno dadzą radę.
3: Jeszcze chwilkę przed galą wicedyrektor Joanna Szymalak i Małgorzata Rudnicka opowiedziały o wielkich emocjach oraz o przygotowaniach do tego wyjątkowego święta.
9: Drogie panie, jakie emocje wam dzisiaj towarzyszą?
10: Przede wszystkim radość i podekscytowanie, bo to jak co roku jest to dzień pełen emocji i wrażeń, więc mam nadzieję, że i w tym roku również będzie super.
11: Na pewno będzie wiele niespodzianek, bo wiemy, że co roku dzieci nas niesamowicie zaskakują swoimi zdolnościami, swoimi uśmiechami i na to właśnie czekamy.
5: Dzisiaj będą też wyjątkowe statuetki wręczane, ponieważ statuetki otrzymają wasi podopieczni. Czy oni pracowali cały rok na te statuetki?
10: Jak najbardziej. Pracują nie tylko cały rok, ale można powiedzieć, że przez całe swoje życie na te swoje małe sukcesy.
11: A my potrafimy te sukcesy właśnie wyłuskać i widzimy w każdym, nawet najmniejszym kroczku, w najmniejszym uśmiechu, w najmniejszym geście wyłapać te ich cudowne zdolności.
5: Czy macie jakieś takie swoje ulubione historie?
10: Myślę, że znalazłoby się kilka. Jest tego tyle, że raczej chyba nie przytoczę jednej, ponieważ musiałabym tu się rozgadać dosyć długo, ale na pewno są takie fajne i bardzo emocjonujące momenty.
5: To są chyba takie chwile radości, ale także chwile wzruszeń dla was, jako dla opiekunów i dyrektorów placówek.
11: Pomimo tego, że my jesteśmy obyci z naszymi dziećmi, z ich różnego rodzaju zdolnościami, to i tak dzieciaki nas potrafią tak zaskoczyć, że łzy cisną się do oczu niesamowicie. I nie tylko nam, bo z pewnością i rodzicom, i wszystkim obecnym. Wszyscy obecni są wzruszeni bardzo.
3: Na widowni obok rodziców i terapeutów płakali i śmiali się zaproszeni goście. Wśród nich obecna była wicemarszałek naszego województwa Anna Bańkowska, którą zapytaliśmy o współpracę ze stowarzyszeniem.
12: Za każdym razem, przed każdą galą jestem zaskakiwana i wierzę, że tak będzie i dzisiaj. Na pewno będą łzy, na pewno będą emocje, będzie radość i dlatego my uwielbiamy przyjeżdżać na tą galę, bo za każdym razem jest cudownie, zaskakująco i pięknie. To wydarzenie jest bardzo wyjątkowe, ponieważ dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami, a my powinniśmy i akcentujemy jako Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, pracujemy nad polityką społeczną, aby wszyscy ludzie, wszyscy mieszkańcy na Pomorzu Zachodnim czuli się bezpiecznie i nikt nie był wykluczony. Dlatego tak ważne są takie wydarzenia, aby te osoby nie czuły się wykluczone, żeby rodziny nie czuły się wykluczone, żeby wszyscy byli sobie równi, bo tacy jesteśmy.
9: A jak wam się współpracuje ze Stowarzyszeniem Radość z Życia?
12: No to widać, że jestem każdego roku, więc naprawdę jest świetnie. Świetne relacje. No i życzymy sobie więcej takich stowarzyszeń. A naprawdę jest ich dużo i mają wypracowany już system z naszymi urzędnikami, który jest absolutnie bezproblemowy i współpraca jest naprawdę świetna.
3: Nie mogło zabraknąć także dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON, Bartosza Baszczyńskiego, który wspiera misję stowarzyszenia.
13: Jestem drugi raz już na gali, więc patrząc na tą oprawę, na tą energię, to naprawdę pozytywne emocje i bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, bo dużo się dzieje właśnie w przestrzeni społecznej dla osób z niepełnosprawnością, tak naprawdę dla dzieci, więc to wspaniała inicjatywa.
9: Jak pan myśli, dlaczego warto organizować tego typu wydarzenia?
13: Dlatego, żeby przede wszystkim można było się spotkać, żeby wymienić poglądy, żeby popatrzeć, jaki jest kierunek działań i tak naprawdę no to też jest, powiedzmy, podsumowanie roku, czyli można zobaczyć, jakie cele się osiągnęło, więc to jest tak naprawdę pole do tego, żeby można było porozmawiać i skomunikować się z osobami, które wspólnie działają na rzecz dzieci, na rzecz osób z niepełnosprawnością.
3: Ten wieczór pokazał, że choć codzienne zmagania dzieci bywają trudne, to ich marzenia nie mają granic. Na scenie zobaczyliśmy prawdziwych bohaterów, pełnych pasji, uśmiechu i siły. Statuetki tęczowych serc, które odebrały dzieci, to coś więcej niż zwykłe nagrody. To dowód na to, że z pomocą ludzi o wielkich sercach można pokonać każdą barierę. Posłuchajcie, jakie emocje towarzyszyły gościom tuż po tej wyjątkowej gali. Jako pierwszy swoimi wrażeniami podzielił się gospodarz miasta, burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński.
9: Chciałbym zapytać pana o emocje, jakie panu towarzyszyły podczas dzisiejszej gali.
14: Takie same naprawdę jak na wszystkich. Zawsze jestem ciekaw tego, czym nam zaskoczą i zawsze im się udaje. To, co robi stowarzyszenie, to, co robi Paulina Błażej razem z współpracownikami, a przede wszystkim to, co robią ich podopieczni, to jest tak niepowtarzalne i tak niesamowite, że ciężko to opisać. Widziała pani sama, jak to wpływa na ludzi i jak to pokazuje potrzebę współpracy i pokazania, że te dzieci i ich marzenia naprawdę nie wiem, czy nie są ważniejsze niż nasze. Bo my gdzieś w tym naszym późniejszym życiu tracimy marzenia i przechodzimy tylko do gonitwy, a one potrafią marzyć.
9: Jak wam jako urzędowi współpracuje się ze stowarzyszeniem?
14: Świetnie. Ja mam, tak jak mówiłem, wielką przyjemność współpracować z Pauliną Błażejem od samego początku, czyli kilkanaście lat w różnych konfiguracjach. W chwili obecnej jako burmistrz Drawska Pomorskiego cenię sobie tą współpracę, bo naprawdę robią coś niesamowitego. Widzimy, jaki progres robią te dzieciaki, które tam trafiają z wielkimi potrzebami i jak niesamowicie się rozwijają. I to jest najlepsze, co można zobaczyć. Nie trzeba niczego więcej. Oczywiście staramy się pomóc, bo to jest nasz i obowiązek, i też potrzeba. I mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
9: W takim razie czego życzymy stowarzyszeniu w tym roku?
14: Dalszego rozwoju, dalszych niesamowitych współpracowników i dalszej tej pasji, którą w sobie mają.
3: Tuż obok głębokiego poruszenia nie krył wicestarosta drawski Tomasz Budzyński, który otrzymał statuetkę przyjaciela stowarzyszenia.
15: Każda z tych gali jest pięknym wydarzeniem, ale dzisiaj ja jeszcze jestem trochę oszołomiony, no bo wyróżnienie, które otrzymałem, jest dla mnie po pierwsze zaskoczeniem, a po drugie naprawdę wielkim, wielkim wyróżnieniem. Wręczałem wyróżnienie dla jednego z uczestników gali w kategorii gadua, a mi języka w gębie zabrakło.
9: Pan też otrzymał wyróżnienie od Pauliny i Błażeja, przyjaciela stowarzyszenia. Co to dla pana oznacza?
15: No właśnie ja darzę Paulina i Błażeja serdeczną przyjaźnią i ja teraz nie wiem, co to dla mnie oznacza. Będę się chyba musiał więcej starać. Chociaż nie chciałbym tego, tego się tak nie mierzy raczej. Znaczy ja mam nadzieję, że w głębi serca myślę sobie, że generalnie będę mógł być blisko stowarzyszenia i nawet bliżej niż do tej pory. A nie chodzi o żadne wyróżnienie, bo na to nie liczyłem nigdy. Strasznie trudno jest mówić o sobie w ogóle w takich kategoriach.
9: Miejmy nadzieję w takim razie, że do zobaczenia na kolejnej 15. gali. A czego życzymy stowarzyszeniu na ten rok?
15: Stowarzyszenie jest absolutnie potrzebne. Ono musi funkcjonować na naszym terenie. Dzisiaj to już jakby wrosło się w nasze społeczeństwo i ja w zasadzie sobie nie wyobrażam, gdyby go miało nie być. Ono po prostu jest potrzebne, wykonuje świetną pracę, pomaga ludziom, daje nadzieję. Zresztą tematy przewodnie tych gali są często takie, które raczej dalej inspirują. Zresztą widzimy to po wzruszeniu osób, które uczestniczą w tej gali, że to jest po prostu coś. To nie jest jakaś tam zwykła gala. To jest po prostu wydarzenie, na które się czeka cały rok, wiedząc i mając świadomość pracy, którą wykonuje Stowarzyszenie Radość Życia. Także serdecznie im gratuluję z tego miejsca i jestem wzruszony i bardzo się cieszę, że tu jestem dzisiaj.
3: Żołnierski punkt widzenia, ale też mnóstwo serdeczności wniósł podpułkownik Sylwester Kołsztułowicz, który ze wzruszeniem podsumował wydarzenie.
16: Kiedy człowiekowi wydaje się, że jest twardzielem, kiedy wydaje się, że sporo zrobił przez ileś lat własnej służby, sporo zobaczył w różnych okolicznościach naszej służby, przychodzi taki dzień jak dzisiaj, kiedy jesteśmy pierwszy raz, nie wiedząc czego się spodziewać, bo mi akurat tak w zasadzie ta nazwa nic nie powiedziała. I dopiero będąc tutaj, widząc dzieciaki, widząc rodziców, widząc ich codzienną walkę, człowiek przestaje się zastanawiać nad życiem codziennym. Skupia się tylko na walce i poświęceniu ludzi, poświęceniu rodziców, poświęceniu terapeutów po to, żeby oddać wszystko, co mogą dzieciakom. Niesamowita sprawa. Cóż można więcej dodać? Ogromne wzruszenie i mam nadzieję, że to wszystko się potoczy, że ci ludzie, którzy nad tym pracują, będą żyć 100 lat i będą mogli robić to, co robią. Po to, żeby pomagać. Nie ma chyba gorszych emocji w negatywnym tego słowa znaczeniu, niż patrzeć na cierpienie dzieci i oni robią wszystko, żeby te buziaki były uśmiechnięte, żeby dzieci mogły wrócić spod tej strony, w której los ich zagubił, bo to nie była niczyja wina. Także niesamowita sprawa.
3: Kulisy tego wzruszającego wydarzenia zdradziła nam z kolei Anna Gostomczyk, koordynatorka gali, która czuwała nad każdym elementem kosmicznego scenariusza.
17: W związku z tym, że jakby jestem odpowiedzialną osobą za całość tego wydarzenia i za to, co widzieliście na scenie i wokół tej sceny, no to już te emocje opadły i moje wrażenia są takie, że cieszę się, że po raz kolejny wyszło tak pięknie. Mega jestem dumna, tym bardziej, że wiem, jak długo się do tego przygotowywali, bo był to czas intensywnych prób, no i wzruszeń też, tak? Dlatego, że nikt od razu nie zostaje mistrzem, a dzieciaki muszą jednak trochę dłużej poćwiczyć, żeby ten efekt był wow.
9: Czego wam życzyć na kolejny rok?
17: Zdrowia i uśmiechu. Myślę, że ten uśmiech nie schodzi dzieciakom z twarzy, ale mimo wszystko jest potrzebny, dlatego spełniamy marzenia. I tego życzymy sobie i innym na przyszły rok.
3: A na koniec o podsumowanie tego wyjątkowego wieczoru zapytaliśmy osobę, bez której to wszystko w ogóle by się nie wydarzyło. Paulinę Sokołowską.
18: Jestem szczęśliwa, przeszczęśliwa, że wszystko się udało, że dzieciaki są szczęśliwe, że dumne z tego, jakie one są, że cieszą się tymi swoimi wszystkimi osiągnięciami, że są wzruszone i tak świetnie sobie kibicują nawzajem.
9: Dzisiejsza gala była o marzeniach, a jakie są wasze marzenia?
18: Moim marzeniem jest teraz się wyspać. Nie, moim marzeniem jest to, żebyśmy wszyscy ze sobą współpracowali, żebyśmy byli pozytywnie do siebie nastawieni i będzie nam na pewno wszystkim dużo lepiej się żyło.
3: To wyjątkowe spotkanie w Centrum Kultury połączyło ludzi z różnych środowisk. Rozmowy z gośćmi przed i po gali pokazują, że nie było to zwykłe oficjalne spotkanie. To była prawdziwa lekcja wrażliwości, która zostanie w sercach na bardzo długo. Jesteśmy dumni, że jako Radio SK Szczecinek mogliśmy objąć to wydarzenie naszym patronatem medialnym i być częścią tego wieczoru.
2: SK Szczecinek.
3: Zostajemy jeszcze w Drawsku Pomorskim. Ich życie mogłoby być scenariuszem do filmu akcji i komedii romantycznej. Zosia Zbożnik-Walkiewicz i Michał Walkiewicz, czyli Grupa Medyczna Drawsko, miłość zrodzona z pasji, którą zarażają kolejne pokolenia. Już teraz posłuchajcie rozmowy Natalii Błachowskiej z tymi niezwykłymi gośćmi.
9: W naszym studiu wyjątkowy duet, a właściwie trio. Rodzina Walkiewiczów, Michał, Zosia i Jelica Walkiewicz. Ludzie, którzy łączą ogromną pasję do pomagania z działalnością edukacyjną i społeczną. Twórcy i członkowie Grupy Medycznej Drawsko, a prywatnie małżeństwo, którego historia mogłaby być scenariuszem do filmu. Cześć.
19: Witam serdecznie.
9: Skąd w ogóle pomysł na powstanie Grupy Medycznej Drawsko?
19: To myślę, że trzeba się zapytać twórcy Michała.
20: To było w 2013, jak się nie mylę. Stworzyliśmy taką grupę, która się składała z uczniów liceum i głównie na początku jeździliśmy na zawody ratownicze. Ja wtedy robiłem ratownika medycznego, to znaczy uczyłem się na profilu ratownika medycznego i właśnie z tą młodzieżą tak nawiązałem taki kontakt i założyliśmy grupę.
9: Jak wyglądały właśnie wasze początki?
20: To były spotkania gdzieś właśnie w liceum w Drawsko-Pomorskim na sali sportowej i tam zgłębialiśmy wiedzę. Jeszcze wtedy współpracowaliśmy ściśle z Państwową Strażą Pożarną, od nich mieliśmy sprzęt ratowniczy. No i ta młodzież się uczyła, po czym startowała w jakichś tam zawodach PCK na przykład w Szczecinie albo no jakichś różnych takich ratowniczych. Potem to ewoluowało z roku na rok. Zaczęliśmy pisać projekty, pozyskiwać dofinansowania i robić z młodzieżą cały czas jakieś to coraz nowsze projekty. Tutaj Zosia może też powiedzieć.
19: W 2015 roku dołączyłam do grupy na słynne ćwiczenia Zamach 2015. No i potem, że tak powiem, się zaczęło. Robiliśmy różne projekty, nie tylko związane z pierwszą pomocą, ale to były naprawdę różne, między innymi Prepress Drawsko, gdzie przez 48 godzin maszerowaliśmy z całym, że tak powiem, rynsztunkiem. Był Medical Camp, to akurat medycznie, gdzie biwakowaliśmy przez kilka dni, dodatkowo uczyliśmy się pierwszej pomocy i mieliśmy taki przedsmak pracy w Państwowym Ratownictwie Medycznym, gdzie Michał budził nas kilkakrotnie w nocy, mieliśmy po prostu wyjazdy tak zwane, gdzie musieliśmy udzielać pomocy. Dodatkowo był też projekt czat. Myślę, że na czasie temat, podczas którego udało nam się pozyskać 1000 czujników tlenku węgla, które rozdawaliśmy lokalnej społeczności. Oczywiście musieli się najpierw nauczyć pierwszej pomocy, potem dostawali ten darmowy czujnik. Także, że tak powiem, nasze spektrum działalności jest dosyć duże. Ostatnio też zaczęliśmy współpracować ściśle z policją. Założyliśmy grupę poszukiwawczą, także w przypadku zaginięcia osób staramy się wspierać tą naszą policję. Zaczęło się od Drawska, a teraz już powoli się rozszerza nasza działalność. W maju jeszcze mamy spotkanie z wojewódzką komendą, która też nas zaprosiła, także myślę, że nasza działalność jest naprawdę spora i się rozwijamy w różnych dziedzinach.
5: A kto dzisiaj tworzy tę grupę? To są bardziej zawodowcy czy pasjonaci?
19: Zaczęło się tak naprawdę od pasjonata Michała Walkiewicza, który gdzieś tam tą młodzież zaraża swoją taką charyzmą. Głównie są to właśnie uczniowie naszej klasy ratowniczej z liceum w Brasko-Pomorskim, ale cieszy nas to, że ci z liceum wychodząc zostają lekarzami, strażakami, żołnierzami, wojskowymi i wracają do nas i działają razem z nami.
20: Może ja dodam, w dniu dzisiejszym grupa medyczna Drawsko składa się z dwóch sekcji. To jest sekcja medyczna, ratownicza, czyli obstawy, zabezpieczenia gdzieś tam terenowe i poszukiwawcza, kiedy ktoś zaginie, współpracujemy z policją, tak jak Zosia wcześniej wspomniała. I tutaj, zarówno w jednej i w drugiej grupie znajdują się nasi, że tak powiem, wychowankowie, którzy już dorośli i teraz są żołnierzami, tak jak Zosia mówiła. Mamy też jakichś tam policjantów świeżych w swojej ekipie. Są to ludzie, którzy po prostu wykonujemy telefon, zgadujemy się gdzieś na WhatsAppie, że jest taka i taka akcja, zbieramy się i działamy. W tą niedzielę mamy zabezpieczenie ratownicze na poligonie charytatywnym. Po prostu zabezpieczamy to i będziemy pilnować bezpieczeństwa biegaczy.
19: Warto nadmienić, że zdecydowana większość naszych działań jest wolontaryjna. Zarówno my, jak i nasi, że tak powiem, wychowankowie, podopieczni robimy to wszystko wolontaryjnie. Myślę, że dzisiaj w dobie, że tak powiem, konsumpcjonizmu i tego wszystkiego, właśnie tego chcemy uczyć naszych dzieci, prywatnych dzieci i tych naszych wychowanków, że nie tylko pieniądze mają znaczenie, ale właśnie ten wolontariat i naprawdę i o każdej porze dnia i nocy potrafią się stawić za darmo i z nami działać.
5: Chyba ta grupa medyczna Drawsko to jest taka przestrzeń, w której nie tylko liczy się to pomaganie, czyli ratowanie życia, poszukiwanie, ale także właśnie taka integracja i działalność też społeczna.
19: Dokładnie, właśnie staramy się też uczyć naszych tych młodych, których gdzieś tam wypuszczamy w świat, takich naszych wartości, które myślę wydaje, że są bardzo fajne. Takim fajnym odzewem, co dla nas na przykład ostatnio było zakończenie maturzystów, którzy nas tam zaprosili i nam naprawdę bardzo fajne serca podziękowali i mają z nami taki kontakt, naprawdę, że zawsze też podkreślamy, że mogą do nas dzwonić i zawsze im pomożemy w różnych dziedzinach.
20: No i taka informacja zwrotna, jak zebraliśmy właśnie podczas tego pożegnania z nimi, że większość z nich idzie na lekarskie albo na ratownicze. To też jest taka fajna wiadomość, bo jednak uczyliśmy się przez parę lat ratownictwa i teraz przyda im się to w szkole.
5: Wy po prostu chyba jesteście takimi ludźmi, którzy zarażają tą pasją.
19: Myślę, że to właśnie Michał jest głównie taką charyzmatyczną postacią, która ciągnie za sobą ludzi. Nawet pani dyrektor kiedyś liceum stwierdziła, że nie wiem, jak ty to robisz, ale oni za tobą pójdą w ogień. Także jest taką postacią, która ciągnie nas do góry. Ja a propos tej przyszłości, to ja sama mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że idąc do liceum jeszcze nie miałam pojęcia, co chcę robić. I tak właściwie przypadkiem się w tej grupie medycznej znalazłam. No dziś jestem ratownikiem medycznym, pracuję na SOR-ze, jeżdżę karetką i spełnią się bardzo, jest to moją pasją.
5: Wy jako grupa medyczna Drawsko prowadzicie też szkolenia z pierwszej pomocy. Kto z nich korzysta najczęściej?
20: Oczywiście bardzo dużo zajęć przeprowadzamy dla najmłodszych, czyli odwiedzamy przedszkola, szkoły podstawowe, robimy jakieś tam takie happeningi całodniowe, na przykład, że dla całych szkół, ale także zdarza nam się szkolić kadry pedagogiczne, policję, straż pożarną, no różnie.
19: Ja też z doświadczenia powiem, że jak chodzimy do szkół, do podstawowych, czy do przedszkoli, dzieci naprawdę bardzo szybko łapią pierwszą pomoc, wszystko zresztą bardzo szybko łapią. Nieraz tak nam się zdarza, że przeważnie co roku gdzieś tam odwiedzamy te placówki i nieraz z przedszkola na przykład przychodzą do szkoły i przychodzimy i oni mówią, że wszystko pamiętają, bo w tamtym roku pan był i nam pan wszystko mówił, także bardzo bym chciała, żeby kiedyś pierwsza pomoc naprawdę znalazła się jako lekcja obowiązkowa w szkole, bo z doświadczenia naprawdę wiem, że dzieci bardzo szybko łapią, a dobrze wiem, że pierwsza pomoc jest niestety, ale bardzo potrzebna i przydatna w życiu.
5: No właśnie, ona jest taka bardzo potrzebna, bardzo przydatna i myślę, że mówi się o niej coraz częściej, coraz głośniej i coraz szerzej. Czy wy na przestrzeni lat swojej działalności widzicie zmianę w świadomości ludzi?
20: Tak, widzimy też, na podstawie tych szkoleń jest coraz więcej tych ratowników, którzy uczą tej pomocy i to też jest fajne i na pewno się przydaje ta wiedza. Na własnym przykładzie możemy to potwierdzić. Jeszcze zanim byliśmy małżeństwem, był incydent, w którym Zosia najechała na taki poważny wypadek drogowy. I akurat ja miałem służbę i przyjechałem i w sumie razem działaliśmy przy takich naprawdę poważnych obrażeniach u poszkodowanych. A myślę, że to jest chyba jedna z wielu przygód, które nas spotkały.
19: Kolejne było na przykład, jak jechaliśmy z naszym małym synem, miał 3 miesiące jeszcze do lekarza i najechaliśmy też na drodze na też taki poważny wypadek. Byliśmy jednym z pierwszych ludzi, którzy najechali, też udzieliśmy pierwszej pomocy. Także o każdej porze dnia i nocy może się okazać. W najmniej najczęściej spodziewanym momencie, że ta pierwsza pomoc będzie potrzebna. Tak całe szczęście właśnie ta świadomość ludzi, zwłaszcza wśród młodych osób, wzrasta i tutaj akurat social media i gdzieś tam te kanały bardzo często pomagają w tym. Oprócz tych różnych treści, które się pojawiają, to też pojawiają się treści edukacyjne, co nas bardzo cieszy. No my też staramy się udostępniać wszystko związane z pierwszą pomocą, także myślę, że ta świadomość między innymi dzięki nam rośnie.
5: Czy zdarzyła wam się taka sytuacja albo jakaś historia w czasie waszej działalności, która tak szczególnie zapadła wam w pamięć?
19: Ja myślę, że na przykład mogę powiedzieć, że moją pierwszą reanimację przeprowadziłam właśnie też z Michałem i też Ala była wtedy z nami podczas takiego festynu w Sucieńcu, więc myślę, że to moja pierwsza reanimacja to chyba taka akcja, która na pewno zapadnie mi w pamięci.
20: No mi na pewno SK Rider Show, gdzie się zaręczyliśmy. To było bardziej stresujące niż ratowanie życia.
5: Do tego jeszcze przejdziemy. No ale właśnie te akcje chyba utwierdzają was w przekonaniu, że robicie coś naprawdę ważnego i naprawdę wy też w waszej lokalnej społeczności na terenie Drawskiej Złocieńca na pewno jesteście takimi bohaterami. Zresztą ty, Michał, zostałeś ostatnio odznaczony.
20: Tak. To miało związek z pewnym chłopcem, który zatruł się tlenkiem węgla i jego siostrzyczka młodsza tej całej akcji, kiedy go wyratowaliśmy, narysowała pracę, w której nazwała mnie drawskim bohaterem. I przy odbiorze tej pracy podeszła do nas, powiedziała, że uratowałeś mojego brata, przytuliła mnie, podziękowała.
19: Myślę, że to już się domyślacie. Najbardziej wzruszających chwil chyba, jakie nas spotkały.
20: Tu się popłakaliśmy ze szczęścia.
5: Mi też właśnie napływały łzy do oczu, ale płakać dzisiaj nie zamierzam. Michał, ty jeszcze jesteś, oprócz tego, że jesteś ratownikiem medycznym, to jesteś oficerem prasowym w Drawskiej Straży Pożarnej. Jak wygląda codzienność w tej roli?
20: Ja akurat jestem takim oficerem prasowym, gdzie chwilowo mam przerwę, ale kiedy działałem, to byłem tym oficerem 24/7. Czyli po każdej porze. Zosia już miała dosyć chwilami tego, ale musiałem wiedzieć, co dzieje się w powiecie i starałem się pracować z mediami na bieżąco, tak, żeby mieli te informacje. Jak to mówią, dobrze żyć z mediami.
5: No zdecydowanie.
20: A praca mi się podobała. No.
5: Was łączy nie tylko działalność, ale no także życie prywatne, więc opowiedzcie nam historię, jak wy się poznaliście.
19: No właśnie poznaliśmy się podczas tego pierwszego mojego zdarzenia, że tak powiem, zamach 2015, gdzie ja byłam pozorantem, a Michał był terrorystą, także może taki trochę syndrom sztokholmski, ale myślę, że przede wszystkim połączyła nas ta pasja do tego ratownictwa. Bardzo dużo, że tak powiem, tych akcji za nami, no właściwie to działamy już razem. Ile to będzie? 11 lat. Zawsze gdzieś tam się w tym rozumieliśmy. Śmiejemy się, że Michał mnie, tak powiem, wychował na swoje podobieństwo, jeżeli chodzi o ratownictwo, także bardzo dobrze się komunikujemy i dogadujemy w tej kwestii i tak jakoś poszło.
20: Długo się przyjaźniliśmy, ponad 5 lat, a potem to już, no, pierwszej randki nie musieliśmy się stresować.
5: No właśnie, wy od początku wiedzieliście, że chcecie razem działać i pomagać innym?
19: Wyszło to bardzo naturalnie, mam wrażenie, że mówię, jak tylko, że tak powiem, zaciągnęłam się z tej grupy medycznej Drawsko i zobaczyłam, jakie to są działania. Nasza relacja, że tak powiem, naprawdę bardzo naturalnie wyszła i zawsze dobrze się dogadywaliśmy i dobrze nam się razem działało. Do dzisiaj zresztą.
5: A jak wygląda praca razem? No bo wy jesteście razem w pracy, jesteście potem razem w domu. To jest więcej plusów, czy raczej więcej wyzwań?
20: Więcej plusów dla mnie. Ja uwielbiam z moją żoną jeździć karetką, udzielać pomocy, rozumiemy się bez słów i jako zespół naprawdę się dogadujemy. No wiadomo, no, czasami mamy odmienne zdania, ale szybko to prostujemy. Natomiast no, jeździłem też na karetce z innymi ratownikami i no, zawsze wybiorę moją żonę. Jednak mamy wypracowane swoje procedury, takie prywatnie, których się trzymaliśmy, stosowaliśmy i dlatego no, myślę, że ta praca wychodziła tak, jak należy.
19: Plusem jest właśnie też to, że Michał, jak wcześniej wspomniałeś, jest strażakiem, więc bardzo często po prostu dzielimy się rolami. Powiedzmy, że ja tam sobie medycznie działam, on tak bardziej taktycznie, więc, że tak powiem, się bardzo dobrze uzupełniamy w tej kwestii. I tak jak mówiłam, no, wychował mnie trochę na swoje podobieństwo, więc bardzo mamy podobny tok myślenia. Dodatkowo trzeba też podkreślić, że bardzo dużo, że tak powiem, o naszych akcjach rozmawiamy poza pracą. Wracając czy jadąc do pracy, czy nawet gdzieś tam leżąc sobie wieczorami, dopracowujemy, doszlifowujemy, żeby być po prostu w tym jak najlepsi.
5: Czy wy kiedykolwiek wychodzicie ze swojej pracy?
19: Myślę, że nie. Staram się. Jest nam, przychodzi nam to bardzo trudno, to trzeba przyznać, zwłaszcza, że nauczyliśmy też trochę naszą społeczność, że zawsze jesteśmy na każde zawołanie. Staramy się właśnie z dzieciakami naszymi gdzieś tam tego czasu więcej poświęcić, ale bywa trudno, nie ukrywam.
20: No, ale taki jest cel. Chcemy pokazywać poprawne wzorce osobowe zarówno i młodzieży, dzieciom w Drawsku, no, jak i własnym dzieciom, tak? Tutaj wspomnę fajną historię, bo Ala czasami na obstawy z nami ratownicze idzie, no i jest, że tak powiem, tym tragarzem, nosi torby ratownicze. Kiedyś była sytuacja, że piłkarz na meczu doznał urazu barku. No i biegniemy z Alą i Ala patrzy, ona patrzy się w drugą stronę i krzyczy do mnie: jest krew, ja mówię, nie, nie ma, a to dobra. I się odwraca i podaje mi normalnie materiały do zaopatrzenia rany.
5: Z Radiem SK łączy was coś więcej niż tylko nasza muzyka, no bo muszę zapytać o to wydarzenie. SK Rider Show, prawie 2 lata już minęły od tego, no ale to było takie wydarzenie, które się nam zapisało naprawdę złotymi zgłoskami w naszych pamięciach. Opowiedzcie, jak to było, Michał?
20: Z mojej strony na początku. Od samego rana już się stresowałem. Pierścionek zręczynowy schowany w specjalnej saszetce, czerwonej oczywiście. Tuż przed samym pokazem stoimy już na sygnałach, czekamy, bo to miało podczas pokazu się odbyć. I wszyscy właśnie w samochodzie pytali mnie, dlaczego ja taki zestresowany jestem. Co ty się tak stresujesz? Przed pokaz jak każdy inny. Ja troszeczkę gubiłem się w tym, co robię. Jeszcze dodatkowo przyszedł kolega ze straży, otworzył drzwi i cześć, co tam u ciebie? Wynosi, szybko go pogoniłem, no bo już stoimy przygotowani. Nie ukrywam, zaplanowałem sobie to, co powiem i udało mi się to powiedzieć przez ten mikrofon. Chwila była wzruszająca. Myślę, że później ciężko nam było się skupić na tej pierwszej pomocy w razie, ale całe szczęście nie mieliśmy żadnych incydentów.
5: Zosia, jak to wyglądało z twojej strony?
19: Przede wszystkim bardzo się cieszę, że to się wydarzyło podczas tego wydarzenia, no bo z Radiem SK też nas, że tak powiem, wiele łączy, no bo od wielu lat współpracujemy ściśle, że tak powiem. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że się nie spodziewałam, że to nastąpi, ale, że tak powiem, jedyne, co mnie właśnie dziwiło, to ten stres u Michała, no bo jednak my pracujemy pod presją od wielu lat i ten stres nie zawsze na nas tak wpływa, nie potrafimy sobie działać, a tego dnia był szczególnie zestresowany. No później już dowiedziałam się dlaczego.
5: Co jest fundamentem waszej relacji w pracy i w życiu?
19: Przyjaźń przede wszystkim.
20: Jesteśmy też z nami, jak to się kiedyś stwierdziła. Mamy bardzo podobne charaktery.
19: Czasami to potrafimy się ściąć przez to, ale całe szczęście koniec końców wypracowujemy gdzieś tam.
20: No od wielu lat gadamy ze sobą codziennie, nawet jak się nie widzimy, to na telefonie siedzimy.
5: Słowem jeszcze tak zakończenie. Jakie macie plany na przyszłość, jeżeli chodzi o wasze życie prywatne, zawodowe, grupa medyczna Drawsko, jakieś najbliższe wydarzenia?
19: No prywatnie to zaczynamy budowę domu, także tu trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy się nie pozabijali w trakcie. Dodatkowo no właśnie rozwijamy gdzieś tam tą grupę poszukiwawczą, gdzieś tam nam się to rozwija, jeżeli chodzi o grupę medyczną Drawsko. No i zależy nam, żeby dalej chyba szkolić tych naszych.
20: Gotowi jesteśmy właśnie na zaginięcia osób, tak? Że tak powiem, gotowi do udzielania tej pomocy, poszukiwania ich. To też jest bardzo

0: Nie zawsze nam się udaje, bo czy mamy służbę, czy mamy dyżur, ale całe szczęście zawsze mamy jakichś kilku wolontariuszy, którzy z nami działają. Jedziemy na miejsce zdarzenia, zbieramy wywiad, mamy takie specjalne oprogramowanie Siron, które gdzieś tam wspiera te poszukiwania i całą akcję logistycznie, że tak powiem, my przeprowadzamy, tak? Zbieramy wszystkich policjantów, strażaków, oni skanują takie kody QR, dzięki temu widzimy, jaki teren został przeszukany, zbieramy wywiad z rodziną, no i staramy się jak najszybciej, że tak powiem, tą osobę odnaleźć.
1: Dzięki Sironowi obserwujemy tą akcję z góry. Widzimy, tak jak Zosia wcześniej wspomniała, jeżeli mamy zeskanowaną grupę, na przykład poszukiwaczą tam składającą się z trzech policjantów, to widzimy, jak oni się przemieszczają na mapce i jaki teren przeszukają. My dzielimy oczywiście teren na sektory, przydzielamy każdą grupę do danego sektora, wtedy wiemy, że dany teren został przeszukany. Nie ma takiego szukania w ciemno, tylko po prostu wszystko jest logistycznie zaplanowane.
2: Wy wspomnieliście przed chwilą, że jesteście tak naprawdę na każde wyzwanie, no to powiedzcie jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można was znaleźć i jak do was dotrzeć.
0: No myślę, że głównym takim naszym kanałem to jest nasza strona na Facebooku. Gdzieś tam zawsze można napisać, zawsze staramy się odpisać. Jeżeli tylko możemy, to pomagamy, gdzieś tam współpracujemy. I jeszcze przede wszystkim chyba chciałabym podziękować naszym rodzicom, dziadkom, którzy też są na każde nasze zawołanie tak naprawdę, każdej porze dnia i nocy, jak tylko się nadarzają jakieś poszukiwania. Pani Jola, pan Zbyszek, pani Agnieszka, pan Andrzej, nasi dziadkowie też naprawdę nas wspierają. Bez nich myślę, że nie bylibyśmy w stanie tyle rzeczy robić.
2: Czyli dziadkowie to też jest taka instytucja, która jest na każde zawołanie.
0: Oczywiście, medal dla nich, naprawdę.
1: Dokładnie.
2: Oddanie ludziom to jest po prostu wasza rodzinna tradycja.
0: Myślę,
1: z jednej i z drugiej strony.
3: SK Szczecinek.
4: 14. edycja najgłośniejszego festiwalu nad Trzesieckiem już w sierpniu. Materia Fest wystartuje 28 sierpnia i potrwa 2 dni. Z Michałem Piesiakiem, organizatorem i wokalistą Materii, rozmawiała Natalia Błachowska.
2: 14. edycja Materia Festu przed nami. Jak ty się z tym czujesz?
5: Przede wszystkim cieszę się, że ta idea, która kiedyś gdzieś tam została zaszczepiona, dalej się rozwija i trwa i nieprzerwanie. Możemy ten festiwal tutaj organizować, także to jest, myślę, taka budująca rzecz dla nas.
2: Przez Materia Fest przewinęły się naprawdę głośne gwiazdy, m.in. Behemoth, głośny w 2017 roku. Pamiętam ten koncert pod sceną. No, a w tym roku kogo będziemy mogli posłuchać?
5: W tym roku no też zespół z Polski będzie główną gwiazdą takiego samego w zasadzie kalibru jak Behemoth. Będzie to zespół Vader. Zagrają w sobotę, za to w piątek gwiazdą główną będzie zespół Lipali, który też jest zjawiskową sytuacją, bo się reaktywują po kilku latach jakby przerwy, także liczymy na jakieś specjalne tutaj występy.
2: Nieodłącznym elementem Materia Festu już którąś edycję jest także przegląd kapel. Jak to wyglądało w zeszłym roku i jakiej frekwencji spodziewacie się w tym roku?
5: No, jeżeli chodzi o sam przegląd, jakby to rzeczywiście jest to stały jakby element festiwalu, dlatego że pomyśleliśmy po prostu, żeby dać szansę młodym zespołom, tak jak my kiedyś byliśmy młodym zespołem. Jeździliśmy po różnych tam właśnie konkursach i to okazał się być jakby dobry sposób na zbieranie sobie jakby fanów po Polsce. No i to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Generalnie co roku kilkadziesiąt zgłoszeń do tego konkursu przyjmujemy. Myślę, że jeżeli chodzi o frekwencję na konkurs, będzie taka sama jak w poprzednich latach, albo i może lepsza. A jeżeli chodzi o samą publikę już festiwalową, no to spodziewamy się też sporej frekwencji, dlatego że bilety są zjawiskowo tanie w tym roku, więc myślę, że będzie to bardzo fajna impreza na zakończenie wakacji.
2: Materia Fest jest taki czas na kalendarzu imprezowym naszego miasta, kiedy to Trzesiecko po prostu aż trzęsie się w posadach. Wszystko drży od tej głośnej muzyki. Chciałabym teraz zadać ci takie pytanie. Czy ty pamiętasz w ogóle pierwszą edycję Materia Festu?
5: No pewnie, że pamiętam. To była edycja na Mysiej Wyspie jeszcze. Z tą pierwszą edycją mi się kojarzy takie coś najbardziej, jakby jak sobie pierwsza myśl taka, która mi wpada do głowy, to jest to, że nie wiem, jak my to zrobiliśmy, bo nie mieliśmy jakby żadnego doświadczenia w robieniu tego typu rzeczy i w zasadzie to wsparcie ludzi, którzy organizowali to od początku, czyli ludzie z Sapiku i ludzie z miasta, po prostu pomogli nam to dźwignąć i później jakby dzięki temu wsparciu mogliśmy tą formułę rozwijać.
2: Jak w twoich oczach, w oczach Michała z Materii, zmienił się Materia Fest przez tych 14 lat?
5: No, zmienił się, nie wiem czy sporo, ale na pewno staraliśmy się zawsze jakby dokładać jakieś tam kolejne rzeczy, czyli no, zaczynaliśmy na początku od jednego dnia i kilku koncertów, a teraz mamy dwudniowy festiwal z polem namiotowym, z konkursem kapel, z koncertami gdzieś tam w przeszłości naprawdę gwiazd światowej klasy jakby, zresztą w tym roku tak samo. Także no to jest jakby, tak jak powiedziałem na początku, jest to takie budujące, że można w tym temacie, w tej materii ciągle coś tam rozwijać. Chociaż jakby jeżeli chodzi o samą formułę jakby i wygląd festiwalu, no to ostatecznie jest to festiwal muzyki gitarowej, więc pewnych rzeczy nie należy też zmieniać jakby, tylko zostać przy tym jakby od czego się zaczęło, ale rozwijać jakoś tak i urozmaicać imprezę. No i mam nadzieję, że ludzie też to dostrzegają.
2: Masz którąś edycję Materia Festu, którą wspominasz z takim największym sentymentem?
5: Dla mnie każdy Materia Fest jest szczególny, dlatego że minę

0: Najbardziej zależy jakby na tym, żeby ludzie, którzy przyjadą i wydadzą pieniądze na bilet, byli po prostu usatysfakcjonowani i ciężko jest mi wybrać konkretny festiwal albo koncert, który by mi najbardziej jakby się podobał, bo było tego naprawdę dużo na bardzo wysokim poziomie. Natomiast zdecydowanie dla mnie jakby najważniejszym zawsze momentem tego festiwalu jest nawet nie sam nasz koncert i jego granie, tylko zawsze mam takie 2 czy 3 sekundy, że sobie spojrzę wtedy na ludzi przed sceną i to jest taka wtedy dla mnie wielka nagroda i satysfakcja, że możemy dać jakby taką też radość ludziom po prostu, że mogą przyjechać do fajnego miasta i pobawić się w przepięknym otoczeniu natury przy gitarowej muzyce. To jest coś, co jest dla mnie zawsze szczególnym i tak samo emocjonującym momentem od początku.
1: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
2: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Wiosna w lesie to nie tylko śpiew ptaków i pierwsza zieleń, ale też prawdziwy czas działania dla leśników. Sadzenie, zalesienia, odnowienia. Właśnie teraz leśnicy mają ręce pełne roboty. A o tajnikach prosto z lasu opowiedzieli mi Maciej Wiórek i Dariusz Dyl z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.
3: Jest coś takiego jak zalesienie i odnowienia i może znowu odczarujemy kolejne słowo, które gdzieś się pojawia w przestrzeni, a do końca nie wiemy, co to oznacza. Odnowienia są wtedy, kiedy gdzieś kiedyś był las i teraz na tej powierzchni, gdzie kiedyś był las, sadzimy na nowo, to są odnowienia. A jak sadzimy na takim przysłowiowym polu, czyli tam, gdzie kiedyś lasu nie było, to są zalesienia. I zarówno zalesienia, jak i odnowienia, to jest nasze święto wiosenne i wszystkie ręce na pokład. Pod tego, czy ten las zostanie dobrze posadzony, czy te sadzonki się przyjmą, nie będą wymagały poprawek, odpowiednio będą dostosowane gatunek do siedliska, bo to też jest cała nauka z tym związana, bo leśnice są trochę jak lekarze. To też nie wszyscy wiedzą, że każdy z nas ma jakąś specjalizację. Zaczynamy wszyscy równo, tak jak lekarze tak samo, zaczynają od pierwszego roku na medycynie, tak samo my na leśnictwie, wcześniej w technikum leśnym, potem na wydziale leśnym uczymy się podstawowych rzeczy, a potem każdy z nas specjalizuje się. Jest leśniczy szkółkarz, jest leśniczy hodowca, jest leśniczy ochroniarz, który zajmuje się szkodnikami, są leśniczowie, którzy zajmują się mapami, są ci, którzy sprzedażą, ci, którzy zajmują się dronami. No tych specjalizacji jest mnóstwo i są też właśnie leśnicy hodowcy, czy leśnicy szkółkarze. Całą ich pasją życiową i zawodem jest wyprodukować jak najlepsze sadzonki. Potem te sadzonki trzeba odpowiednio posadzić, dobrać do miejsca i potem tą uprawę pielęgnować, żeby wyrosła i praktycznie przez całe życie drzewostanu, tam co 10 lat, tak mówiąc, trochę upraszczając, się zagląda i patrzy, co tam się dzieje ciekawego, czy trzeba gdzieś zainterweniować, czy pojawiły się jakieś grzyby, czy jakieś choroby, czy coś tutaj, jakieś owady, coś zadziałały, szkodniki. I w tym lesie ciągle coś się dzieje. I to jest taka, trochę może powiedzieć, uprawa, ale rozłożona na lata, bo średnio tak sosnę wolno wyciąć dopiero jak ma 100 lat. I to może też mało kto wie, że dziś jak zrąb jest, drzewostan jest dojrzały, to on był sadzony w okolicach I wojny światowej. I gdzieś 4 pokolenia leśników musi pielęgnować ten las od momentu posadzenia do wycięcia, a na naszych terenach większość lasów było na piachach sadzonych, takich ubogich ziemiach, gdzie urośnie tylko sosna i brzoza. I dlatego tak zwane bory, bo to też bór to jest tak, gdzie są iglaste drzewa, a las to tam, gdzie są liściaste w naszej nomenklaturze. I te nasze bory pachnące żywicą, przestronne, jasne, bezpieczne, dlatego, że ciągle tam ktoś pilnuje, żeby komuś na głowę coś nie spadło. Tego znowu nie zauważamy, ale gdzieś zawsze z tyłu jest jakiś człowiek, który odpowiada za jakiś kawałek lasu i jest leśnikiem specjalistą, który właśnie o niego dba, a więcej o sadzeniu powie Macie.
4: Tak jest. My się cieszymy, że tyle akcji już się odbyło, sadzenia i że tak wiele osób, szkół, też takich inicjatyw lokalnych, bo nie oszukujmy się, na leśnictwa są często w małych miejscowościach różne, między innymi też i nasze nadleśnictwa, ale też i w Polsce. Tak więc zaangażowało się wiele osób, było różnych pomysłów, między innymi nasze wspólne sadzenia z Urzędem Marszałkowskim, gdzie udział brały 3 szkoły przeważnie duże. Tak więc przyjeżdżało wiele osób na powierzchnię, dzieciaki miały niesamowitą frajdę, a przy okazji spędziły trochę czasu na świeżym powietrzu. No i też wielu pracowników nadleśnic przystąpiło do takich czynności. Między innymi my też byliśmy jako pracownicy Biura Regionalnej Dyrekcji na terenie nadleśnictwa Czarnobór, gdzie mieliśmy 60-arową powierzchnię do odnowienia. Tak więc też fajnie spędziliśmy czas i była okazja do takiej też integracji, ale też spędzenia na powierzchni czasu w taki typowo leśny sposób, w leśnej atmosferze, ze szpadlem w ręku i sadzonkami dęba.
3: Nie wiem, który. Ja z rozrzewnieniem wspominam akcję wykopki, gdzie jako jeszcze dzieci w podstawówce czy w szkole średniej jeździliśmy na wykopki i na sadzenie lasu. Ja sobie jak teraz policzę tak skromnie, to pierwsze te drzewa, które sadziłem, to dzisiaj mają ze 40 lat już. Ja już w lesie, który sam sadziłem, dzisiaj zbieram już grzyby. I to jest, ten las ma już tak ponad 30 lat, już całkiem dorodny jest. I sobie patrzysz w tej perspektywie, że gdzieś kiedyś posadzisz jakieś drzewa, nawet jako młody człowiek, i ten czas ucieka, ucieka, ucieka, ty się czujesz cały czas tak samo, opakowanie się trochę zużywa, mrugnąłeś okiem, nagle masz 50 lat i okazuje się, że coś po tobie zostało. Więc zachęcamy, proszę Państwa, sadźmy drzewa.
4: Też, a też ciekawym rozwiązaniem jest, gdzie na przykład na takiej powierzchni, jak byliśmy, też takie gatunki biocenotyczne wsadzaliśmy. To nie, że tylko obsadzamy jednym gatunkiem, tylko troszeczkę urozmaicamy ten skład gatunkowy leśny, między innymi tutaj wiśnia była akurat. Tak więc, no, ciekawe doświadczenia dla niektórych pracowników, gdzie tutaj na przykład działy księgowości czy działy infrastruktury miały troszeczkę okazję takiego typowego lasu liznąć, no bo nie oszukujmy się, tak jak Darek tu wspominał o leśnikach, mamy też w swoim zastępie ludzi, którzy też dbają o taką infrastrukturę związaną z lasem, między innymi o obiekty mostowe, drogowe, czyli tą kubaturówkę, która w lesie występuje, no żeby się czuć bezpiecznie, przemieszczać się w lesie, no też musi być odpowiednia infrastruktura i te osoby takie typowo techniczne i w biurze naszym, ale też i w nadleśnictwach dbają o to, tak, żeby ten stan był prawidłowy, żeby nic się tam złego nie działo i byśmy mogli swobodnie się przemieszczać, tak samo jak wszystkie dojazdy pożarowe, one muszą mieć odpowiednią specyfikację, odpowiedni stan techniczny, aby mogły też służyć między innymi służbom ratowniczym, które gdzieś jadą do akcji i muszą szybko dojechać, aby ten pożar w Zarzewiu ugasić. Tak więc, no mówię, jest wśród nas wielu, wielu pasjonatów i to jest akurat piękne, że pracujemy z takimi pasjonatami, bo to, powiem szczerze, ja naszej pracy nie nazywam pracą, tylko ja idę po prostu do takiego miejsca, w którym nie wiem, kiedy mi nawet czas leci, tak więc tego pracą nie nazywam, po prostu pasja.
3: Dlatego mam nadzieję, że odkryliśmy trochę dla Państwa tego świata, który dla nas jest fascynujący. Ja bardzo przepraszam, bo my nie jesteśmy obiektywni, my jesteśmy bardzo subiektywnie nastawieni pozytywnie i się cieszę, że kiedy szukałem szkoły, to wybrałem dobrze i wiem, że przez to, co robię, to nie tylko odbijam kartę na zakładzie, tak mówiąc przysłowiowo, ale że ta moja praca ma jakiś sens i ona jest dla ludzi. I my jako urzędnicy państwowi musimy mieć tę świadomość, że my pracujemy, to Państwo nas zatrudniacie, że my pracujemy dla Was, bo las nie jest ani leśników, ani nikogo innego, las jest ludzi. Wy delegowaliście wąską grupę zawodową, bo nas, lasy to 1/3 Polski, a nas na cały kraj jest 20 parę tysięcy. To nie jest dużo. I ci ludzie w imieniu wszystkich Polaków, przepraszam, że tak górnolotnie to zabrzmiało, ale mają właśnie być po to, żebyśmy mieli co przekazać przyszłym pokoleniom, bo żeby wypielęgnować cały drzewostan, to potrzeba 4 pokolenia leśników. I jedni drugim przekazują tą taką pałeczkę pokoleniową i jedni od drugich chcą się uczyć i nie zawieść swoich poprzedników i rozwijać się. I ta nowoczesność w domu i zagrodzie, jak tutaj trochę popowiadaliśmy, coraz więcej ciekawych rzeczy do lasów wkracza i ja się tego cieszę.
4: No i też taka ciekawostka, że też sztuczna inteligencja wkracza do lasów i my jesteśmy teraz na etapie niektórych szkoleń, aby tutaj taką sztuczną inteligencję również w naszej pracy wykorzystać. A to taka, mówię, ciekawostka. Wiem, że już niektóre osoby nawet od nas z biura i z nadleśnictw jest po takich szkoleniach, tak więc ciekawy temat, który też zgłębiamy, no i zobaczymy, jak to się sprawdzi w naszej profesji.
2: Mniej więcej, jakie to mogą być tematy? W czym może Wam pomóc sztuczna inteligencja?
4: Między innymi potencjalne jakieś też i zagrożenia. Kierunki, w których można też podążyć, których na przykład nie do końca my dostrzegamy tutaj, będąc na gruncie. Tak więc ta sztuczna inteligencja może nam pomóc w takich naszych codziennych pracach, może i pewne działania przyspieszyć, tak? Takie typowo wąskie, które gdzieś nam na przykład zabierają dużo czasu, a tu za pomocą sztucznej inteligencji możemy między innymi troszeczkę przyspieszyć taki też i proces może i decyzyjny.
2: Jeszcze tutaj bardzo mnie intryguje, powiedzieliście, że każdy ma swoją specjalizację, a jaką specjalizację mają moi goście?
4: Ja się akurat zajmuję od wielu lat, a między innymi od 13 roku, jak przyszedłem do dyrekcji, zajmuję się projektami, które realizują lasy państwowe, między innymi projekt retencyjny, kiedyś oczyszczania terenów popoligonowych, projekty przyrodnicze, ochronę różnych gatunków roślin i zwierząt, no i też tematyka związaną z likwidacją szkód, bo nie oszukujmy się, mamy tak wiele różnych zdarzeń. Drzewa różne szkody powodują, też się zajmuję likwidacją szkód, a od pewnego czasu jestem rzecznikiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, no i działam tu wspólnie również z Darkiem.
3: Ja też przez wiele lat zajmowałem się mediami, co zresztą chyba słyszą Państwo, że jest to moja pasja, bo ja lubię mówić, lubię opowiadać. Bardzo lubię język polski i tacy ludzie jak profesor Miodek są ważnymi osobami w moim życiu. I staram się łączyć właśnie kulturę, bo jestem też pasjonatem historii, a moją specjalizacją również jest Straż Leśna, ponieważ jestem inspektorem Straży Leśnej, takim przełożonym Policji Leśnej, mówiąc, czy tam naszych Forest Ranger, strażników Teksasu. sensu, o których trochę tak żartobliwie ja mówię, ale z drugiej strony proszę wziąć też pod uwagę, że to nie jest prosta praca. Czy policjant, czy strażnik leśny, to jest taka osoba, która porusza się od zdarzenia, powiedzmy, trudnego do trudnego, mniej lub bardziej patologicznego, gdzie trzeba stanąć na takiej decyzji, gdzie ktoś złamał prawo i teraz trzeba być odpowiedzialnym, odpowiednio umieć poprowadzić taką procedurę, zareagować odpowiednio w małych rzeczach, skromnie, w dużych, z całą odpowiedzialnością, bo są, tak jak powiedziałem, rzeczy, gdzie obowiązuje zero tolerancji i to jest śmiecenie, to są pożary, to jest wandalizm, to są kradzieże i tutaj odpowiedzialni za mienie Skarbu Państwa po prostu, no, nie odpuścimy. No i są rzeczy związane z turystyką, ze społeczną funkcją lasu, bo las ma trzy funkcje. Ma funkcję gospodarczą, ponieważ jesteśmy za tym, aby dostarczyć drewno, jesteśmy odpowiedzialni, żeby dostarczyć drewno. Ma funkcję przyrodniczą, czyli musimy chronić wszystkie rzeczy, które tej ochrony wymagają. Tam, gdzie jest woda, tam, gdzie są ciekawe gatunki, tam, gdzie się rozwijają gatunki chronione, rzadkie. No i funkcję społeczną, bo las jest dla ludzi i musimy teraz połączyć niemożliwe. I leśnik to jest taka osoba, która sprawy niemożliwe realizuje tam na dzień, dwa, cuda na wczoraj, bo każdy chce czegoś innego. Jedni chcą po lesie biegać, drudzi chcą po lesie jeździć, trzeci chcą używać tego lasu na różne sposoby, które czasami wzajemnie się wykluczają. A my musimy to wszystko jakoś pogodzić i tych wszystkich ludzi starać się docenić, potraktować poważnie, a jednocześnie pełnić swoją rolę, co nie jest proste, ale no jeśli nie ma w życiu wyzwań, to jest nuda, a my się raczej nie nudzimy.
1: SK Szczecinek.
2: Uratowanie komuś życia może być prostsze niż się wydaje. Wystarczy zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. W naszym regionie idea ta szczególnie wybrzmiała dzięki historii Kacpra Białocha, strażaka ochotnika z Bobolic. Choć dla Kacpra udało się znaleźć genetycznego bliźniaka, wciąż wielu pacjentów czeka na swojego dawcę. O tym, jak dołączyć do bazy i czym zajmuje się Fundacja DKMS, rozmawiałam z Mateuszem Lisem i Edytą Białoch z fundacji.
5: Fundacja DKMS zajmuje się m.in. walką z chorobami krwi, z poszukiwaniem właśnie potencjalnych dawców komórek macierzystych i szpiku kostnego. Każdy z nas z czasem, no tak ma w swoim życiu, że mimo wszystko gdzieś tam pracujemy, jesteśmy ciągle zajęci taką codziennością życia i przychodzi taki moment, kiedy rzeczywiście czujemy się bardziej osłabieni, gdzieś tam bardziej zmęczeni, bardziej tacy mniej energiczni i rzeczywiście nie wiemy tak naprawdę, co w nas drzemie. Ta fundacja jest światowa, więc to nie jest tylko w samej Polsce, ale rzeczywiście to jest ogrom osób, które rzeczywiście rejestruje się. Miałam przyjemność poznać wiele już osób, które rzeczywiście już byli dawcami. Przeogromny szacunek, wręcz podaję im rękę i kłaniam się w pół z takim szacunkiem, bo rzeczywiście to jest wielki dar dla takiej osoby, która rzeczywiście oddaje ten szpik i to trwa około 3 do 6 godzin, cała ta transplantacja tej krwi. To jest mały czas, tak? A dla osoby, która rzeczywiście oczekuje, to jest całe życie. Mówię głównie o osobie chorej.
2: Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc zostać dawcą?
6: Są to podstawowe wymagania. Przede wszystkim rejestrujemy osoby między 18 a 55 rokiem życia. Najwcześniej każdy, kto chce, może dołączyć do bazy dawców w szpiku w dniu swoich 18 urodzin. To jest zawsze weryfikowane podczas rejestracji. Rejestrujemy osoby na stałe mieszkające w Polsce, czyli przez kolejnych 18 miesięcy od momentu rejestracji. Wynika to z faktu takiego, że my koordynujemy procesy pobrań później, gdy już się zostaje dawcą rzeczywistym, z klinikami w Polsce, więc ktoś, kto zostanie dawcą faktycznym, musi być po prostu dostępny przez kilka tygodni w Polsce, żeby oddać komórki macierzyste bądź szpik. Rejestrujemy osoby o ogólnym, dobrym stanie zdrowia, czyli jest to kwestia chorób przewlekłych. Jeżeli ktoś jest przeziębiony, to może się zarejestrować, to nie przeszkadza w żaden sposób w pobraniu wymazu, wyznaczeniu antygenów HLA. Natomiast jest kwestia chorób przewlekłych i też jest tak, że nie każda choroba jest od razu przeciwwskazaniem do rejestracji. Jeżeli ktoś się z czymś zmaga, ktoś się na coś leczy, to zapraszamy do naszego punktu rejestracyjnego porozmawiać z wolontariuszami. Nasi wolontariusze są przeszkoleni, przygotowani. My zweryfikujemy, czy z danym schorzeniem możemy taką osobę zarejestrować, czy też nie. Rejestrujemy osoby, które mówią w języku polskim, ponieważ formularze są w języku polskim, więc trzeba umieć go wypełnić i to też wiąże się z tym, że bardzo nam zależy na świadomych rejestracjach, czyli osobach, które rejestrują się, wiedzą, z czym to się wiąże, wiedzą, na czym to polega, ponieważ rejestrujemy się raz i tak jak już Edyta powiedziała, my osoby, które się u nas zarejestrują, przekazujemy ich zapis antygenów HLA do Poltransplantu, czyli organizacji rządowej, to jest baza ogólnopolska i później też ten zapis antygenów trafia do baz ogólnoświatowych, czyli każdy, kto się zarejestruje w jakimkolwiek tak naprawdę ośrodku dawców szpiku, trafi do bazy ogólnoświatowej i tym samym może pomóc jakiemukolwiek pacjentowi na całym świecie, więc zależy nam na tym, żeby każdy wiedział, żeby w momencie telefonu, gdy okaże się, że jest zgodność z osobą chorującą, nikt się nie wycofał, nie stwierdził, że się zarejestrował, bo fajnie słońce świeciło, była fajna, mroźna pogoda i po prostu tak chciał spędzić czas, bo był to jakiś impuls, tylko zawsze tłumaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. No i też z tą świadomością decyzji wiąże się to, że osoba, która się rejestruje, musi znać obie metody pobrania materiału do przeszczepienia. bo gdy już jest się dawcą faktycznym, no to pobranie materiału do przeszczepienia jest jedną z dwóch metod i my chcemy, żeby każdy już na etapie rejestracji wiedział, jakie są to metody. Oczywiście wolontariusze nasi, którzy prowadzą rejestrację na akcjach, są przeszkoleni i znają te metody, zawsze je wytłumaczą. Mamy też na akcjach materiały, na których te metody są opisane, jeżeli ktoś woli się z nimi zapoznać w formie pisemnej.
2: W jaki sposób można się zapisać do bazy DKMS?
6: Sama procedura rejestracji jest bardzo łatwa. Zajmuje około 10-12 minut i polega ona na tym, że na początku osoba, która chce się zarejestrować, przechodzi krótki wywiad medyczny, nazwijmy go, z wolontariuszem, który jest na akcji. Natomiast są to też pytania nie tylko o kwestie medyczne, ale te o to, czy się mieszka na stałe w Polsce, czy jest się w odpowiednim wieku. Sprawdzamy na tym etapie, czy nie ma przeciwwskazań wstępnych do rejestracji. Jeżeli wszystko jest ok i tych przeciwwskazań nie ma, to wtedy przechodzimy do wypełniania formularza. Osoba, która się rejestruje, wypełnia formularz, podając swoje dane kontaktowe, imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numery kontaktowe, adres mailowy i jeżeli formularz jest wypełniona, to przechodzi do pobrania wymazu. I właśnie to, co ja tutaj mam przy sobie w teczce, to są pałeczki, przy pomocy których pobiera się wymaz. Wymaz pobieramy dziś trzema pałeczkami. Z buzi jest jeden policzek, potem drugi policzek i trzecią pałeczką pobiera się wymaz z dowolnego policzka albo z całej buzi. Każdą z tych pałeczek trzeba przez minutę pobierać wymaz i wymaz pobiera sobie osoba sama, która się rejestruje. Nie, żaden wolontariusz, że tak powiem kolokwialnie, nie grzebie nikomu w buzi. Każdą pałeczką po minucie, czyli to są 3 minuty. Później jeszcze 2 minuty musimy poczekać, aż pałeczki obeschną. Pakujemy je do odpowiedniej koperty i te koperty są po akcji odsyłane do nas. Można zarejestrować się również poprzez internet, online, zamówić taki pakiet poprzez naszą stronę. Natomiast ja naprawdę polecam rejestrację stacjonarną, podejść do jednego z dwóch punktów, które będą w najbliższą niedzielę przy okazji akcji związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, bo to zajmuje około 10-12 minut i tak naprawdę temat mamy z głowy. Wolontariusze sprawdzą, czy możemy się zarejestrować. Poświęcamy te 10 minut i my się później już zajmujemy przebadaniem tych pałeczek.
2: Jak już mamy wykonane te wymazy, ile trwa taki proces zarejestrowania nas do bazy?
6: Proces rejestracji trwa około 3-4 miesięcy od momentu rejestracji. To jest taki maksymalny czas, kiedy trafimy do bazy potencjalnych dawców szpiku. Każda osoba, która się rejestruje, też zostanie oczywiście poinformowana drogą mailową, że jest już aktywnym dawcą potencjalnym. I w tej bazie jesteśmy do 60 roku życia. Tak naprawdę jedyna rzecz, która później taki dawca robi, to jest, powiedzmy, oczekiwanie na telefon, chociaż my zawsze mówimy, że jeżeli ktoś tego telefonu nie dostanie, to jest dobra wiadomość, bo to znaczy, że ten gdzieś nasz bliźniak genetyczny jest zdrowy i nie walczy z chorobą nowotworową. I druga kwestia, również bardzo ważna, o którą bardzo prosimy, żeby nasi dawcy pamiętali, to jest aktualizacja danych. No bo rejestrujemy się, możemy się zarejestrować, tak jak mówię, w dniu 18 urodzin. Jesteśmy w tej bazie później przez ponad 40 lat, jeśli teraz dobrze szybko liczę w głowie. Więc w naszym życiu może się dużo zmienić. Mogą się zmienić kwestie medyczne, ale może się zmienić adres zamieszkania, numer telefonu, nazwisko, więc dobrze by było, żeby te dane u nas zaktualizować. Można wyjechać za granicę na jakiś okres czasu dłuższy, więc też dobrze nam wtedy dać znać, żebyśmy daną osobę zablokowali w bazie. Na przykład jeżeli kobieta zajdzie w ciążę, to też byłoby fajnie, żeby nam dała znać, bo my ją wtedy w bazie zablokujemy. Każda kobieta, która jest w ciąży jeszcze pół roku po urodzeniu pociechy, jest w bazie zablokowana, żeby w spokoju odchowała dziecko. Więc fajnie, żebyśmy mieli te dane aktualne.
2: I załóżmy teraz taką sytuację, że DKMS znajdzie mojego bliźniaka genetycznego. Co się wtedy dzieje? Jakie są wtedy dalsze badania?
6: Jeżeli pojawia się bliźniak genetyczny, który potrzebuje przeszczepienia, no to my oczywiście dostajemy takie zapytanie. Dzwonimy do dawcy, który u nas się zarejestrował i pierwszym pytaniem, które taka osoba słyszy, to jest pytanie, czy twoja decyzja jest dalej aktualna, czy chcesz zostać dawcą szpiku, więc to też jest jakby, myślę, ważny aspekt, żeby każdy wiedział, że różne rzeczy mogą się w życiu wydarzyć, natomiast tak jak mówiłem, zależy nam na tych zawsze świadomych rejestracjach, żeby jak najrzadziej słyszeć później w odpowiedzi, że ktoś się jednak rozmyślił. Zakładamy, że ktoś ucieszył się z tego telefonu, powiedzmy, jest zdecydowany i nie waha się, żeby oddać szpik, czy też komórki macierzyste. Wtedy pierwszym krokiem jest przejście dokładnych badań zdrowia w miejscu swojego zamieszkania albo w miejscu bliskiego swojego zamieszkania. Dzięki tym badaniom my wiemy, że dawca jest osobą zdrową, że jemu nic nie grozi. Wiemy, że też jego szpik czy komórki macierzyste są zdrowe. Pamiętajmy, że po drugiej stronie jest pacjent, którego organizm jest już osłabiony, dla którego to przeszczepienie jest tak naprawdę ostatnią szansą na uratowanie życia, więc on musi dostać szpik od zdrowej osoby. Potwierdzamy też zgodność. Jeżeli to wszystko mamy potwierdzone, wiemy, że do przeszczepienia może dojść, to wtedy jest tak naprawdę oczekiwanie, aż pacjent będzie gotowy do przeszczepienia. Trzeba po prostu zabić wszystkie komórki rakowe w jego organizmie. Gdy pacjent jest gotowy, to my wtedy dzwonimy do dawcy i jest kierowany do jednej z klinik w Polsce, z którymi współpracujemy. Zawsze staramy się tak to dopasować, żeby to była klinika najbliżej miejsca zamieszkania dawcy. Jesteśmy w Szczecinku Zachodniopomorskim, współpracujemy z kliniką w Szczecinie, w Poznaniu, w Gdańsku. Myślę, że to są takie najbliższe rejony miejsca, gdzie jesteśmy. Natomiast może się też zdarzyć tak, że nie będzie miejsca w klinice i wtedy kierujemy po prostu dawcę do kliniki, w której jest miejsce w danym momencie i dawca udaje się na pobranie materiału do przeszczepienia. Tutaj dodam oczywiście, że dla niektórych może to gdzieś tam zapalić się jakaś lampka, powiedzmy, że będzie trzeba jechać albo do Szczecina, albo do Gliwic, bo tam też mamy klinikę, to jest duża różnica. Natomiast dawca ma zawsze zwracane koszty, nie ponosi żadnych kosztów w związku z dawstwem, ma zwracane koszty za dojazd, ma zwracane koszty za nocleg, za wyżywienie w tym okresie, jeśli jest potrzeba, może wziąć ze sobą również osobę towarzyszącą, wsparcie, powiedzmy, w tym okresie. Koszty za tą osobę również są zwracane i także prawo polskie, ustawa gwarantuje dawcom na okres pobrania materiału do przeszczepienia zwolnienie lekarskie, L4 tak zwane, płatne 100%, więc to też jest pewien.
2: Panie Edyto, ja chciałam panią zapytać pod takim kątem medycznym, jak wygląda sam zabieg oddawania szpiku? Czy to jest bolesne?
5: Są dwie metody. Jeżeli chodzi o kwestie oddawania, to są komórki macierzyste i szpik kostny. Komórki macierzyste to jest przetaczanie krwi. To jest oczywiście w żaden sposób bezbolesne. Tak jak idziemy do danego laboratorium, pobieramy krew, tak to wygląda w ten sposób. Jeżeli chodzi o kwestię szpiku kostnego, to rzeczywiście pacjent jest oddawany na salę pooperacyjną. Tam jest w znieczuleniu ogólnym pobierany ten szpik w dwóch punktach talerza biodrowego i no, po około półtorej godziny pacjent jest wybudzany, wiadomo, i wraca do takiej normalności.
1: SK Szczecinek.
2: Pozostajemy jeszcze w temacie pomocy innym. Mój gość od lat udowadnia, że sport to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim ludzie i pomaganie innym. Andrzej Kowal to prawdziwa legenda szczecineckiego sportu. Od ponad 40 lat angażuje się w działania na rzecz lokalnej społeczności i akcje charytatywne. Sam organizuje pomoc, inspiruje innych i pokazuje, że wielkie serce to najlepsza drużynowa siła.
7: Ja po prostu nie wiem, skąd to się wzięło, czy może po jakichś dziadkach czy pradziadkach, że zawsze mnie ciągnęło, żeby po prostu tak gdzieś pobiegać, gdzieś pójść, coś podwiedzać, coś zobaczyć. Inaczej jak inni, tak żeby nie siedzieć w domu, czy na przykład tam nudzić się, tylko po prostu coś nowego, gdzieś na podwórko, coś polecić, żeby zawsze wokół coś się działo. Zawsze zbierałem jakimś tam swoich tych kolegów, tych młodszych takich dzieciaków i zawsze coś tam organizowałem, coś tam opowiadałem. Zawsze miałem przy sobie pełną taką, no jak to się mówi, frekwencję, że zawsze dzieciaki przychodzili. No i tak później, jak już, jak to się mówi, już do szkoły jak chodziłem, to też tam starałem się zawsze tam aktywnie uczestniczyć, chodzić na jakieś zajęcia dodatkowe, no a tam trochę gdzieś tam może w piłkę, może gdzieś tam, żeby po prostu do lasu na grzyby nieraz się wybierało, bo to takie były kiedyś tam czasy. No i później tak po skończeniu szkoły i tak dalej poszedłem do pracy. Pracowałem jako maszynista dosyć długo, bo ponad 40 lat. Ale to też się wiązało z pewnymi wyrzeczeniami, bo tam praca była taka na kolei, świątki, piątki, jakby to powiedzieć. Przeważnie to się pracowało w nocy i ten dzień tam był wolny zawsze, także jak przyszło się z pracy, to żeby się zrelaksować, no to zawsze było tak, czy rower, czy grzyby, czy ryby, bo to też tak po prostu ja zawsze próbowałem wszystkiego, to nie tak, żeby po prostu zainteresować się jakąś jedną rzeczą, tylko zawsze mnie ciągnęło. A pójdę sobie, kupię sobie wędki, pójdę na ryby, opłacę kartę, zobaczę, jak to jest, jak się łowi ryby. No i to też wszystko ciągało. No później tam się zaczęło z tym moim taką przygodą. W pracy też były, co roku były Mistrzostwa Polski Kolejarzy w lekkoatletyce. No to więc ja jako pracownik PKP, żeby prezentować zakład, no to więc jeździłem. No i się później okazało, że z roku na rok tam coraz byłem lepszy, bo dlatego, że jak człowiek od małego już się przyzwyczaił do tych różnych treningów, biegów, to już taką jakąś kondycję miał. No i zawsze jak tam pojechałem, to zawsze coś tam dla zakładu, jakieś punkty się zdobyło. No później tam parę lat tam przepracowałem, to by tam spotkało nieszczęście. Miałem taki tam przypadek losowy. No i po prostu byłem taki załamany, bo nie było pieniędzy dużo, żeby tam się po prostu podnieść, żeby na coś tam było. Pomogli mi ludzie, w ogóle koledzy z pracy, ludzie. Tam trochę mam taki żal do państwa, bo państwo nie pomogło wtedy na tamte czasy, bo byli tak, jak to się mniej zainteresowani, a ludzie, jak to się mówi, zorganizowali się, zrobili tam akcję i pomogli. No i ja tak od tamtej pory po prostu byłem bardzo wzruszony, jak mi to wszystko tam spłynęło raptem i od ludzi tak niespodziewanie, to ja powiedziałem, że ja dopóki będę żył, to będę pomagał, żeby po prostu się zrewanżować i, no i wiedzieć, jak to jest, jak ktoś po prostu potrzebuje pomocy, jest takie rozterce, a ktoś przyjdzie ze wsparciem, pomoże. To jest właśnie takie, bo to trzeba przeżyć, żeby później zrozumieć drugiego, jaka to jest potrzeba. Bo jeszcze tak krótko tutaj nawiążę, bo ja nie mówię dzisiaj tam złośliwie, ale jest taka znieczulica, bo z reguły ludzie patrzą, a mnie to nie dotyczy, mnie to nie potrzeba, to ja tam nie muszę pomagać. A tylu jest tam potrzebujących, to ja nie będę pomagać. Ale niech każdy pamięta to, że każdego, każdej chwili może coś spotkać. I wtedy zobaczy, jak to jest, poczuje tą taką wewnętrzną taką po prostu potrzebę, że co tu zrobić, żeby gdzieś jakiś tam fundusz czy budżet zdobyć tam na leczenie czy na rehabilitację. I wtedy to tak działa, bo dopóki ktoś tego nie przeżyje, nie odczuje na własnej, jak to się mówi, skórze, to nie zrozumie tego. I ja od tamtej pory już od 40 lat, tak jak córka ma, cały czas charytatywnie staram się pomagać. Wiadomo, no nie jestem, może nie mam za dużo pieniędzy, ale daję to z siebie, że po prostu, jak to się mówi, no inicjuję jakieś tam imprezy, jakieś akcje charytatywne. Też nie zawsze to się wiąże z tym, że dużo ludzi przychodzi, ale jest tak, że kto ma w rodzinie na przykład taką sytuację albo coś, to rozumieją, ludzie przychodzą. No i jak zobaczą, że jednak warto pomagać, że to się tak dzieje, że jednak, jak to się mówi, w grupie to jest siła, no to jednak ludzie przychodzą i się okazuje, że to jest potrzebne. Bo dużo jest tutaj też takich sytuacji, że ludzie wykorzystują to. Wykorzystują na przykład swoje dzieci, czy tam swoje sytuacje do innych potrzeb. A dlatego to też trzeba też uważać, jak się tam coś pomaga, żeby najpierw sprawdzić, zobaczyć, jak to jest, czy to faktycznie potrzeba jest. Ja mam taką koleżankę, taką Paulinkę, która ona jest tak środowisko zorientowana i ona wie, jakie są potrzeby. Ale też czasami zdarzają się sytuacje, że właśnie ludzie wykorzystują i na inny cel. No także tutaj trzeba to po prostu, no zawsze jak się chce pomóc, to trzeba lepiej sprawdzić, zobaczyć. No i teraz też najlepiej by to było, jakby często były jakieś właśnie takie akcje, jakieś tam promocyjne, propagowanie tego pomagania. Dlatego właśnie na tej podstawie, gdzie się to fakty przedstawia, udokumentuje się, że temu się pomogło i jeszcze jest fajnie, jak ci, którym się pomogło, oni przyjdą, powiedzą, że dzięki temu takiej akcji i tak dalej zdobyli tam te fundusze, czy tam coś tam pomogli. I to jest właśnie fajne. I dlatego dzięki właśnie mediom, że wy tu jesteście, że to propagujecie, że o tym mówicie, no to idzie to w eter właśnie i to nie tylko w Szczecinku, ale to też się też rozchodzi tam na Polskę, na kraj, jeszcze gdzieś dalej. I wtedy to po prostu widać, że coś się robi i to skutkuje, że te pieniądze, które się tam przekazuje, daje, to nie idzie na marne, tylko idzie na szczytny cel. Dlatego warto organizować takie coś, warto o tym mówić, tylko że po prostu mówię, to jest taki temat rzeka, że zawsze są różne potrzeby i trzeba by było częściej o tym rozmawiać. No też, żeby to ludzi nie zanudzać, że tylko zbiórki, ale zmotywować ludzi, że jak na przykład jest akcja, żeby na przykład mieszkańców, czy w ogóle z innych tam okolic, żeby przystąpiła, przyjechała i brała w tym udział. Bo dlatego, że no mówię, że ludzie na przykład też nie zdają sobie sprawy, nie wiedzą, że gdzieś tam mieszkają dalej za Szczecinkiem, że takie są potrzeby. Bo może nie mają swoich, a jak mają, to może też nie wiedzą, gdzie się z tym udać, żeby otrzymać pomoc. A tutaj właśnie jak takie rzeczy się robi, promuje się, mówi się o tym, to wtedy gdzieś to się roznosi, jaką się mówi, nawet taką pocztą pantoflową, no bo ja tam słyszałem, że tam w Szczecinku organizują taką akcję, to możemy. Dużo takiej akcji tutaj też było takich, nie tylko w Szczecinku. Po prostu zobaczyłem artykuł albo w internecie usłyszałem, że jest taka potrzeba. No to zaraz mi jakaś tam myśl padła, no to trzeba tam pojechać i coś zorganizować. No i miałem takiego swojego serdecznego kolegę. Zadzwoniłem do niego, mówi: Filip, tam słuchaj, taka i taka sprawa. No to nie ma sprawy, siadamy w auto, jedziemy. No i już to się zaczęło. No i to żeśmy właśnie porozmawiali, zapytali tą osobę, co potrzeba, jak. Przyszliśmy tutaj do studia, do tych, jak to się mówi, rzucili hasło, że jest taka potrzeba i już się coś organizowało. Także naprawdę tutaj warto o tym mówić, bo jeżeli się nie mówi, tylko się tam między sobą, to nie ma tego echa. Tutaj takiego, nie ma rozgłosu, bo nikt nie wie, tak? A tutaj tak jakby, bo was tutaj często widać właśnie, bo mieście różne tematy poruszacie, to jest bardzo właśnie fajne, bo żyjecie tym miastem, kto się mówi, tym tematem Szczecinka, co tu jest potrzeba. Nie zawsze to jest temat jakiś tam, żeby kogoś tam przedstawić, bo to idzie jakiś tam człowiek tam jakiś wysportowany, czy jaki nie, bo to się poruszą takie tematy po prostu potrzebujące, bo na przykład tak jak ostatnio był temat zieleni w Szczecinku, czy jest za mało, czy za dużo, no to też tak było, że będzie 100 osób i każdy będzie miał inne zdanie, ale trzeba też to wypośrodkować, zrobić, a po drugie to ludzie niech się też zastanowią, jakby chcieli tej dużej zieleni, że o zieleń trzeba dbać, a to się wiąże z kosztami. Trzeba to utrzymać. To nie jest takie, że on nasadzi drzewek albo coś zrobić, a kto będzie o to dbał? I później ty, no tak, nasadzili drzewek, a nikt o to nie dba. A to są koszty właśnie. I właśnie dlatego też nawet jakby taka była akcja, dobrze, przychodzi maj czy czerwiec, aha, no ludzie się zejdą, zrobimy akcję charytatywną, dla miasta podlejemy charytatywnie drzewka. Albo tam coś posprzątamy, zrobimy. To jest takie od ludzi, dla nas, żeby to było ładnie. To też może taki być, no ale to jest taki temat trudny, no bo dzisiaj to tak ludzie mniej więcej patrzą, że no za darmo to nie bardzo tak pracować, nie? A nie to tak to wygląda. No bo ja to mówię tak szczerze, to nie jest tam wytykanie komuś czy coś, tylko to taka jest prawda. Na różnych ludzi się trafia i dlatego tak jest. Jeden reaguje tak, jeden reaguje tak. No to tak samo jak ze zbiórką pieniędzy. Jeden na złotówkę, ale ktoś ma większą sumę, płaci więcej.
2: SK Szczecinek News. Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Szczecinecki kundel czy gazda z Hejszowej? Kiedy zapytacie Sebastiana Lewczuka o to, skąd jest, nie dostaniecie jednoznacznej odpowiedzi. To lokalny patriota, który dzieli miłość na dwa. Wychowały go szczecineckie jeziora i skały Gór Stołowych. Swoje uczucia do małych ojczyzn pan Sebastian przelał na papier. Tak powstały dwie książki, Gazda z Hejszowej i Kryptonim Neustettin. Natalia Błachowska rozmawiała z autorem o jego twórczości i jego inspiracjach. Posłuchajcie.
8: Panie Sebastianie, co skłoniło pana do napisania książek?
9: Pierwszą książkę napisałem troszeczkę z nudów, bo byłem na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-a. 4 tygodnie byłem zamknięty w czterech ścianach, więc z nudów pisałem i tak powstała książka. Natomiast druga książka, czyli Kryptonim Neustettin, powstał z tego względu, że zawsze interesowałem się historią Szczecinka.
8: No właśnie, pan urodził się, wychował się w Górach Stołowych i przybył pan tutaj do Szczecinka. Jak to się w ogóle stało i dlaczego akurat Szczecinek?
9: Najgorsze pytanie, jakie ktoś może mi zadać, a szczególnie obca osoba, to jest, skąd jesteś? No jestem takim typowym pomorskim kundlem, więc urodziłem się we Wrocławiu, wychowywałem się w Szczecinku, później wyjechałem z rodzicami w Góry Stołowe. Później dzieliłem, już byłem młodzieńcem, czas między Szczecinek a Góry Stołowe. No i Wrocław.
8: Gazda z Hejszowej to tytuł pana pierwszej książki. Kim jest gazda?
9: Mną. Tak, gazda jest to przygodowa, subiektywna opowieść o ludziach i turystach i w ogóle rejonie Gór Stołowych, które widziałem jak małe dziecko, no i oczywiście młodzieniec, i spisałem te wspomnienia.
8: Jakie wspomnienia możemy znaleźć w tej książce? Co pana właśnie najbardziej w tych Górach Stołowych urzekło?
9: Urzekło mnie przede wszystkim to, że są tak naprawdę na końcu naszego świata, czyli na końcu Polski. Otoczone są granicą z trzech stron, czeską granicą, no i są magiczne. To są góry jedyne takie w swoim rodzaju, jeżeli chodzi o Polskę, dlatego, że to są podobne góry jak, no nie wiem, skaliste, tylko oczywiście w mini wydaniu. No i oczywiście ten czar tych gór, bo to nie są góry wysokie, to są góry niskie, ale całkowicie skaliste. Więc gdy wynurzają się nam jakieś skały z ponad mur, z ponad mgły, no to są bardzo czarujące.
8: Czego dowie się czytelnik Gazdy z Hejszowej, czego nie znajdzie w przewodnikach turystycznych?
9: Przewodniki turystyczne są pisane no mechanicznie. Ja bawiłem się troszkę jako dzieciak w przewodnika ze względu na to, że mieszkałem w schronisku górskim, więc oczywiście to było amatorskie oprowadzanie turystów, którzy u nas mieszkali w tych górach. Nic mnie tak nie drażni, jak widziałem przewodników, którzy na przykład oprowadzają po szczelińcu lub błędnych skałach i opowiadają o skale. Skała taka, ta się nazywa Liczy Rzepa, ta się nazywa Mamut, ale tak, nie wiemy skąd te skały pochodzą, dlaczego tak się stało. Dlaczego mają na przykład zamarszczki? Bo po prostu to było kiedyś morze i fale wypłukiwały tą skałę, robią robiąc takie zmarszczki, charakterystyczne dla gór stołowych. No i na przykład nie opowiedzą historii o tym, że gdy wojny były religijne w iluś tam wiekach poprzednich, to ludzie, którzy mieszkali w tych górach, chronili się w tych skałach, więc możemy sobie wyobrazić, jakie życie wtedy musieli prowadzić, skoro chowali się przed wojskiem.
8: A skąd pan czerpał wiedzę na temat gór stołowych?
9: To były opowieści, tak. To były opowieści, ja je gromadziłem w głowie, niestety nie przyszło mi na myśl, żeby je spisywać dokładnie, więc wszystko zapisywałem na dysku twardym w głowie. Były to opowieści najczęściej osób, które tam przebywały. Opowiadały mi, ja byłem ciekawy, jak to wyglądało po wojnie. No i miałem to szczęście, że moi rodzice właśnie prowadzili górskie schronisko w Pasterce i często nas odwiedzali ludzie z Niemiec, którzy mieszkali lub byli związani z tą miejscowością. Taki przykład mogę podać, że nie mogłem tego zweryfikować, jak te opowieści, czy są prawdziwe, czy nie. Niemniej jednak kiedyś starsza pani opowiadała, Niemka, która przyjechała jeszcze za komuny z tego drugiego obszaru, więc tych Niemiec zachodnich, i opowiadała, że bali się bardzo SS-manów, którzy tam przychodzili i zabierali psy. Oni byli wyspecjalizowani w hodowli owczarków niemieckich. I ci SS-mani zabierali psy, które później wykorzystywali w obozach koncentracyjnych i tak dalej. Ludność ta była troszeczkę zbuntowana przeciwko Hitlerowi ze względu na to, że ten obszar najmniej popierał Hitlera w ówczesnej III Rzeszy. No ale niemniej jednak tracili te psy za darmo, bo hodowla jest opłacalna wtedy była. No ale nie buntowali się. Ta Niemka opowiadała, że pod Kłodzkiem jest miejscowość, znaczy wioseczka, która jest praktycznie w granicach Kłodzka, gdzie był Gasthof, znaczy restauracja. I w tej restauracji zbierało się osoby, które chciały się zbuntować przed już końcówką wojny przeciwko władzy, bo też byli okradani z różnego rodzaju tam świnek, krówek i tak dalej. I pewien faszysta, który mieszkał w ich sąsiedztwie, podłożył ładunki wybuchowe i gdy oni się, ci ludzie zebrali, to po prostu wysadził budynek w powietrze. Opisałem to w książce i nie będąc pewny, czy ta historia jest prawdziwa. Natomiast po kilku miesiącach, gdy ukazała się książka, oglądam, taki jest serwis History Hiding, który prowadzi pan z Walimia, redaktor z Walimia, i patrzę, a on opowiada właśnie o tej historii, której ja nie mogłem znaleźć, zweryfikować w internecie. I całą historię, tą, którą mi ta pani opowiedziała, którą ja przelałem na karty papieru, okazała się prawdziwa.
8: Panie Sebastianie, a czym różni się życie w górach stołowych od życia nad Strzesieckiem?
9: Diametralnie różnie. W górach stołowych mamy jedną drogę, która prowadzi w wysokie partie, gdzie są tylko dwie wioski. Gdy ta droga zawali się, jak to miało miejsce chyba 2 lata temu, lub spadnie drzewo, lub jest śnieg, który autokar nie przyjedzie, ani żaden samochód nie przejedzie, to po prostu ludzie muszą sobie radzić sami, to boły z zakupami muszą wnosić na plecach. Natomiast Szczecinek jest specyficznym miastem, może małym, ale gdy się rozejrzymy dookoła, to tak naprawdę jesteśmy stolicą tutaj środkowego Pomorza. Jest miastem. Jest zdecydowanie miastem, z wygodami, z autobusami. Także diametralnie się różni.
8: Poza takimi właśnie codziennymi sprawami, czy pęd życia, w ogóle nastroje, atmosfera w Szczecinku, a w górach stołowych, one się różnią między sobą, czy po prostu to jest Polska i po prostu jesteśmy tacy sami, niezależnie od naszego położenia?
9: Nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy. Jesteśmy Polakami. Niemniej jednak w górach stołowych, bo na tym się skupię, życie jest dużo trudniejsze ze względu na zimy. Tam tak naprawdę zima trwa, no powiedzmy 8 miesięcy, a później jest lato. Natomiast w Szczecinku, no tak naprawdę zim żadnych takich nie przeżywamy. Może momentami, jak jest wysoka temperatura ujemna, to tak, ale diametralnie się różni. Ci ludzie mają zupełnie inne problemy jak my. Nie mogą sobie pozwolić na to, żeby był pęd ku karierze, ku pieniądzu. Muszą się utrzymywać najczęściej dzisiaj z turystyki.
8: A wróćmy jeszcze do mieszkania w schronisku, bo bardzo mnie to zainteresowało. Czy to było takie miejsce, taki punkt zwrotny w pana życiu, kiedy pan poczuł, że pan kocha te góry stołowe? Jak ta miłość do gór stołowych się u pana rodziła w momencie, kiedy pan tam przyjechał?
9: Połowa mojej rodziny, jak i rodzice, dziadkowie są z Wrocławia, więc jako dziecko mieliśmy tam blisko, więc zazwyczaj w każdą wolną chwilę i tak spędzają tam, no nawet nie pamiętając tego już jako młody, mały dzieciak w Górach Stołowych. Natomiast jak już moi rodzice zdecydowali się prowadzić górskie schronisko, a już byliśmy od dłuższego czasu w Szczecinku, to tu zostawiliśmy dom, zostawiliśmy dziadka, babcię i wyjechaliśmy w Góry Stołowe. Także miłość już, ja praktycznie już kochałem te Góry Stołowe, natomiast jak je zobaczyłem i wiedziałem, że tu będę teraz mieszkał, myślałem, że dłużej niż kilka lat, no to było wow.
8: Dobrze, no to w takim razie przejdźmy teraz do drugiej książki, Kryptonim Neustettin. To jest powieść fabularna osadzona w wojennym Szczecinku. Jakie emocje czekają czytelników podczas lektury?
9: Jakie emocje, to nie wiem, dlatego że to jest subiektywny odbiór każdego czytelnika. Natomiast jak ja pisałem, to targały mną emocje takie jak lubość do wspomnień. Interesowało mnie, jak człowiek inny, czyli któryś, który żył już dużo, dużo wcześniej na tym miejscu, w którym teraz mieszkamy, jakimi kategoriami się kierował, jakie miał problemy, bo to było zupełnie inne życie tutaj w powojennym Szczecinku, czy nawet w wojennym, bo się książka zaczyna w wojennym Szczecinku, i jakie nimi targały uczucia, bo nie interesowało mnie napisanie książki, która byłaby dokumentem. Ja na pewno posiłkowałem się tymi dokumentami. Zbierałem z internetu, z gazet, z książek, no i też to, co usłyszałem od ludzi takich przypadkowych, ale nie chciałem, żeby to był dokument, których jest wiele, ale chciałem, żeby to była przygoda, żebyśmy się wczuli w rolę naszych bohaterów, co oni myśleli, jak wychodzili z problemów.
8: Czy w akcji Kryptonimu zawarł pan wątki z życia osobistego, ponieważ jest to po części też powieść o uczuciach i o emocjach?
9: Tak, oczywiście. Książka jest napisana w formie oczywiście przygodowej, natomiast jest to na tle rozmowy mojej z wujkiem, który dobrze znał powojenny Szczecinek. Natomiast bohaterem naszym jest Witold Bykowski, osoba też żyjąca wtedy i przeżywająca te przygody, które wujek mi opowiedział. Wujek wątki życia osobistego mi opowiadał, z życia osobistego Bykowskiego, czyli głównego naszego bohatera, a jednocześnie jego przyjaciela. I ja wplatałem swoje wątki z czasów PRL-u, jak Szczecinek wyglądał, a może inaczej, jak widziałem go oczami dziecka i młodzieńca.
8: Czy w tej książce znajdziemy fragmenty szczecineckiej historii? Czy czytelnik, który będzie czytał Kryptonim Neustettin, czy on może sobie skojarzyć miejsca, w których dzieje się akcja, z miejscami, które teraz obecnie funkcjonują w Szczecinku?
9: Tak, oczywiście. Praktycznie cała książka jest lokowana, więc lokalizacja takich budynków, ulic czy miejsc jest jak najbardziej dla nas szczecineczan jest jak najbardziej czytelna.
8: A skąd zdobywał pan właśnie wiedzę na temat historii naszego regionu do książki? Czy to były tylko opowieści wujka, czy z jakich źródeł pan korzystał?
9: Nie, oczywiście korzystałem z prasy, korzystałem z książek. Nawet teraz kupiłem książkę, której nie mogłem dostać przez 30 lat na temat historii naszego rejonu. I też również wykorzystałem tą pamięć, którą mieli ludzie, którzy tutaj przeżywali życie.
8: Kto jeszcze uczestniczył w procesie tworzenia książki?
9: Tak, oczywiście nie jest to historia, którą tylko mi opowiedział wujek i tylko ja w tej rozmowie uczestniczyłem. To jest też historia osób, które żyły tutaj. Docierałem do tych osób, dotarłem nawet do rodziny pana Bykowskiego. Tu muszę powiedzieć, że 99% nazwisk w tej książce jest faktyczna. 99 historii miały miejsce i na tym tle ta książka powstała. Natomiast jeśli chodzi o Bykowskiego, musiałem zmienić mu nazwisko. Jest on wymieniony jako milicjant, bo był milicjantem i był najlepszym przyjacielem mojego wujka, który był partyzantem. Więc powinni ze sobą walczyć. Natomiast jeśli chodzi o walkę, to ratowali sobie życie, bo byli przyjaciółmi, znali się od dziecka. I dotarłem do rodziny we Wrocławiu, bo wyprowadzili się już na stare lata do Wrocławia do dzieci, bo tam studiowały te dzieci. No i niestety nie uzyskałem zgody na opublikowanie jego prawdziwego nazwiska. Mimo tego, że mogłem to zrobić, dlatego że RODO nie funkcjonuje w stosunku do osób zmarłych, no ale z szacunku, dlatego że też liczyłem na pomoc tych ludzi i się nie zawiodłem.
8: Właśnie, a jak się pisze książki? Którą pisało się łatwiej? Gazdę czy Kryptonim Neustettin?
9: Na pewno Gazdę się pisało łatwiej, ze względu na to, że pisałem wspomnienia, to co miałem w głowie, przelewając to na papier. Zawsze chciałem to zrobić, myślałem, żeby to zrobić po prostu w formie pamiątki, ale wyszła książka. Są tam zawarte fotografie z okresów, no najczęściej lat 80., które... Właściwie to są moje fotografie, a że z lat 80. ten czas, okres PRL-u odchodzi w niepamięć, więc chciałem, żeby był ślad jakiś, żeby ludzie pamiętali, jak się żyło wtedy, bo tak prasa, szczególnie przed wyborami, obrzydzała nam ten okres, który przedstawiała w formie szarej, burej, biednej, głodnej. Chodziliśmy w workach po zakupy, niosąc wiadro. No to jest oczywiście nieprawda. Polacy są sprytni, życie było kolorowe, a szczególnie ja jako dzieciak miałem dobre życie. Zupełnie inaczej widziałem nasze miasto. To miasto w moich wspomnieniach jest słoneczne, radosne, z kolegami, z koleżankami na podwórku. Znaczy z koleżankami to może nie, bo kto by się tym wtedy przejmował.
8: Jak wygląda proces pisania książki od pomysłu, no po same wydanie?
9: Ale to jest trudny proces, w szczególności wydanie. Napisać jest, to jest przyjemność, natomiast wydać książkę, no to już jest tak walka, znaczy walka. Może problemy z wydawnictwem, problemy z samym wydaniem. Tu miałem najwięcej problemów.
8: Z pana doświadczenia, z jakimi problemami może borykać się właśnie autor książek? Co sprawiało panu największą trudność?
9: W całych tych procesach największą trudność, no to tak jak wspomniałem, to jest wydanie już samo wydanie techniczne. Natomiast jeśli chodzi o kryptonim Neustettin, to musiałem docierać do źródeł. To była wielogodzinne prace, czasami w dzień i w nocy, jak nie mogłem zasnąć, aby te fakty, które były gdzieś tam spisane, gdzieś tam niezapomniane, żeby przelać na papier, aby moi bohaterowie funkcjonowali w prawdziwej rzeczywistości.
8: Przy okazji wydania książek organizował pan także spotkania z czytelnikami. Gdzie one się odbyły? No i jaki był odbiór?
9: Odbiór był wspaniały, muszę się pochwalić tutaj, że ani jedna, ani druga książka nie są już dostępne. Wszystkie poszły. Natomiast jeśli chodzi o spotkania z czytelnikami, no to byliśmy niesamowicie zaskoczeni, dlatego że pierwsza książka Gazda z Hejszowej była promowana, może inaczej otwarta, w bibliotece naszej. Pani kierownik biblioteki przygotowała 8 krzesełek, no bo tak zazwyczaj tyle osób zainteresowanych przychodzi książką. Natomiast jak zaczęli się ludzie schodzić, to trzeba było gdzieś te krzesła jeszcze załatwiać. Także ja przepraszam bardzo, jeżeli ktoś musiał stać, ale no takie były warunki, a nie inne. Natomiast jeśli chodzi o drugą książkę, ze względu na to, że to jest historia Szczecinka, promocja była w muzeum i na szczęście krzesełek wystarczyło.
8: Z tego, co pan mówi, to szczeciniaczanie chyba interesują się historią naszego regionu. Zauważył pan takie zainteresowanie przeszłością naszego miasta wśród pana czytelników?
9: Tak, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, więc mam możliwość uczestniczenia w życiu intelektualnym tego miasta, raczej historycznym. I jeśli chodzi o Szczecinek, to jest bardzo dużo osób, które jest zainteresowane historią i to na przykład mi książce też pomagało bardzo. Wystarczy na przykład zobaczyć, jak wyglądają widokówki ze starego miasta w Szczecinku na jakimś tam portalu sprzedażowym. Jeśli chodzi na przykład o Koszalin, o Kołobrzeg, no to te widokówki kosztują, dajmy na to, 20 zł. Tak? Natomiast Szczecinek jest, osób, które Szczecinkiem są zainteresowane, jest tak dużo, że te widokówki potrafią kosztować 200-250 zł. Także jest duży potencjał, jeśli chodzi o historię i ludzi interesujących się tą historią naszego miasta.
8: A co według pana jest takiego urzekającego w Szczecinku? Czym Szczecinek się wyróżnia na tle innych miast?
9: Wystarczy zobaczyć mapę. Jeśli chodzi o Szczecinek, to nie ma drugiego takiego miasta, które byłoby tak okrążone lasami, jeziorami. Do najbliższych miast mamy tak daleko, że nikt z Polski nie ma tak daleko do dużych miast. No jeśli Koszalin możemy uznać za duże miasto, no to też jest 68 kilometrów, tak? No a do Szczecina mamy tyle samo, co do Poznania. Więc jesteśmy naprawdę tutaj, miasto jest być może małe, jeśli porównamy to z Dolnym Śląskiem, z Górnym Śląskiem, czy z Wielkopolską, natomiast dookoła nas nie ma nic.
8: A czy zauważa pan w Szczecinku naszym Co pana najbardziej urzeka w naszym mieście tutaj, jak pan wychodzi na ulicę? Jaka jest pana pierwsza myśl?
10: Jeżeli chodzi o ulicę, to jak wychodzę na ulicę, to myślę sobie, wow, jestem w domu, tak? To jest mój dom. Natomiast tak, Szczecinek jest przepiękny. Moim zdaniem jest to najładniejsze miasto na środkowym Pomorzu, bo gdzieś tam Kołobrzegowi czy Koszalinowi do nas. Natomiast gdy zapominam o tym, to przypomina mi rodzina, która przyjeżdża albo z Lubelskiego, albo z Wrocławia, gdzie chcą od razu iść na spacer, zobaczyć nasze piękne miasto, park. Ja ich oprowadzam i spaceruję z nimi i zdaję sobie sprawę, że mieszkam przy parku, a nie byłem tu kilka miesięcy. Natomiast oni cały czas spacerują po tym mieście, po parku, także są zachwyceni. No i też tym, że no nie trzeba gdzieś daleko chodzić, żeby zobaczyć Starówkę. Jest to miasto mini, ale skondensowane bardzo pozytywnie.
8: Wróćmy jeszcze do książek. Często mówi się, że rodzina jest najostrzejszym krytykiem. A jak było w pana przypadku? Czy pana rodzina wspierała pana, dodawała panu skrzydeł, czy raczej swoją konstruktywną krytyką je troszeczkę podcinała?
10: A przepraszam, muszę odpowiadać na to pytanie. Różnie to było. Jeśli chodzi o pierwszą książkę, to czyli Gazdy z Hejszowej, to no, rodzina mi nie wierzyła, że chcę taki pomysł, taką realizację dokonać. Natomiast jak okazała się książka sukcesem, to już wspierali mnie moi członkowie rodziny w pisaniu książki Kryptonim Neuschwitz.
8: No właśnie, pana książki się wyprzedały, te, które do tej pory pan wydał, a czy ma pan w planach kolejne wydania?
10: Tak, mam kilka planów. Przede wszystkim pierwszym z nich jest to, jeżeli nabędę już pełni praw do tych książek, bo na razie prawa ma wydawnictwo, to chcę ją zrobić na nowo, a może inaczej, chcę ją poprawić, tak żeby korekta była naprawdę solidna. Chcę ją wydrukować na normalnym papierze, nie kredowym. Chcę, aby było tak, jak to było założone, 240 stron, a nie 190. No i chcę ją wydać w wersji autorskiej, bez cenzury.
8: A czy w pana głowie rodzą się pomysły na opowiedzenie kolejnych historii, czy to będą raczej już tylko takie korektorskie poprawki?
10: To będą korektorskie poprawki i wydawnicze poprawki, natomiast zanoszę się lub myślę o tym, aby przedłużyć przygody naszego bohatera głównego w Kryptonimie Neuschwitz, czyli milicjanta Rykowskiego, i chcę go przerzucić właśnie na Dolny Śląsk. Z tych stron pochodzi jego żona i śledztwo, które prowadził, okazuje się, że musi wspomóc śledztwo na Dolnym Śląsku. I myślę, że tą nutę uderzę. Już mam pomysł, zbieram materiały, skupuję książki, historię Dolnego Śląska, czyli przede wszystkim Kotliny Kłodzkiej. No teraz jest to utrudniony kontakt ze względu na to, że tam przeżyli przecież tragedię straszną i moi znajomi, i moja rodzina, więc nie chcę im zawracać głowy na razie takimi problemami. No i myślę o tym, chcę napisać sztukę teatralną, no bo chcę w końcu coś na książce zarobić, bo na razie nie zrobiłem ani złotówki. Myślę o sztuce teatralnej, której akcja będzie się działa w Bornym Sulinowie podczas wychodzenia czerwonoarmijców z Bornego Sulinowa i co będzie ciekawe, to będzie komedia.
8: Czy jest pan w stanie zdradzić nam kilka szczegółów z tej sztuki teatralnej, ponieważ no, to brzmi naprawdę interesująco.
10: Nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, dlatego że jestem po rozmowach z teatrem w jednym teatru we Wrocławiu, którzy są zainteresowani tym scenariuszem i nie mogę zdradzić, bo to jest taki pomysł, który myślę, że chwyci, a nie chciałbym, żeby trafił akurat do jakiejś osoby nieuczciwej.
1: SK Szczecinek.
2: Art Melody to grupa zawodowych wokalistów i instrumentalistów, którzy tworzą dopracowane aranżacje utworów, często na wiele głosów, z dużym naciskiem na emocje, energię i kontakt z publicznością. A jak zaczęła się przygoda z Art Melody u naszej szczecineckiej wokalistki Mariki Janowskiej? Posłuchajcie już teraz.
11: Art Melody to jest taka superancka przestrzeń dla fantastycznych muzyków i fantastycznych wokalistów, nie dodając sobie, ale moje koleżanki, które w tym projekcie występują, są świetnymi wokalistkami, naprawdę na bardzo wysokim poziomie, i muzycy, którzy grają w tym zespole, też są na super poziomie. Jak się zaczęła moja przygoda? Są grupy w internecie, które zrzeszają wokalistów, które szukają wokalistów, gdzie jest jakaś potrzeba na przykład na wokalistę w danym projekcie. I ja kiedyś tam w którymś z komentarzy czy pod którymś z tych postów dodałam swoje demo, że śpiewam, że jestem, że zapraszam, że się polecam. No i weszłam w kontakt z tą Tomkiem Jasińskim, który jest głową i sercem projektu Art Melody, i zaczęliśmy współpracę.
2: Powiedz mi, jak wygląda taka współpraca między członkami tego projektu?
11: Współpraca przede wszystkim polega na tym, że dostajemy termin na przykład na koncert, czy tam na event. Kiedy już się widzimy, no to wiadomo, są próby, są ustalenia, jest cała logistyka wydarzenia, którym będziemy występować. Jaka jest współpraca między nami? Oprócz tej takiej właśnie od technicznej strony, to ta współpraca jest przede wszystkim fantastyczna i cudowna. Lubimy się, znamy się, uwielbiamy ze sobą występować na jednej scenie, na scenie czuć chemię między członkami. Uważam, że to jest między członkami zespołu, uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby tą chemię na scenie było czuć między muzykami, że tworzymy po prostu jedną ważną muzyczną całość, która ma wpływać na to, jak będziemy odbierani przez gości czy przez odbiorców.
2: Powiedz mi, czym się różni śpiewanie w zespole od śpiewania solo?
11: Podczas śpiewania solo jesteś panią własnego losu, panią interpretacji. Uszy są skupione tylko na tobie, a ty musisz sama przekazać światu emocje i sprawić, że twoja osoba i twój głos skupią na sobie tyle uwagę widza i odbiorcy, żeby to miało ręce i nogi, było wartościowe. Śpiewanie w zespole, szczególnie w kilka osób, kiedy stoi kilku wokalistów na scenie, musimy schować te swoje ego do kieszeni i podzielić tą uwagę widza na nas wszystkich. Musimy być jedną spójną, fajną, dobrze brzmiącą całością. Wydaje mi się, że akurat w Art Melody dogadujemy się fantastycznie. Moja koleżanka, fantastyczna aktorka, wokalistka Karolina Szczepanik-Pawlikowska, Iwonka Bukowska, jeszcze kilka świetnych wokalistek. Wydaje mi się, że znamy się już na tyle, że potrafimy współgrać całkiem nieźle na tej scenie i naprawdę fajnie to gada. Tak jak wspomniałam, śpiewanie solo, a w zespole to są całkiem dwie inne jazdy, ale i jedna i druga jest dla mnie fantastyczna i lubię śpiewać i w zespole, i lubię śpiewać solo.
2: No właśnie chciałam się ciebie zapytać, czy preferujesz solo, czy w zespole?
11: Chyba preferuję solo, od zawsze tak miałam, natomiast praca w zespole jest hiperrozwojowa, uczy takiego, no tak jak wspomniałam, trochę trzeba to ego schować do kieszeni, trzeba podzielić tą uwagę na kilka osób, a skupić ją jak na jednej, więc ja lubię jedną i drugą sytuację, natomiast chyba preferuję solo, bo jest

0: ludzi.
1: Powiedz mi, jakie plany ma projekt Art Melody na ten rok, na najbliższy czas?
0: Przed Art Melody dużo wyzwań, mnóstwo fajnych koncertów na bardzo fajnych wydarzeniach, na Dniach Miasta. Przed nami fajne eventy w pięknych miejscach, z fantastycznymi realizatorami. Także mówię, Dni Miasta przed nami stoją otworem, także ten grafik jest zapełniony na ten rok. Mamy co robić, mamy nad czym pracować, cały czas się rozwijamy, rozszerzamy swój repertuar. No i mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości jakieś plany autorskie, więc będzie się działo. Bardzo się cieszę, że jestem w projekcie Art Melody i życzę sobie i przyjaciołom z zespołu, z branży, aby ta scena była dla nas otwarta jak najdłużej.
2: SK Szczecinek.
1: Nieustanny rozwój, nauka pokory, to jest najbardziej wyjątkowe w pracy według naszej szczecineckiej wokalistki Darii Adamczewskiej. Natalia Błachowska rozmawiała z Darią o jej ideałach i marzeniach zawodowych.
3: Do którego ideału wokalnego dążysz?
4: Od dawna o tym mówię, że jest to Piotr Cugowski, ale to jest już postać tak barwna, tak określona i tak genialna, fantastyczna, że tutaj myślę, że on dla wielu ludzi jest inspiracją. Nie tylko ze względów wokalnych, ale też wszystko to, z czym on wchodzi na scenę i wszystko to, co sobie zabiera z tej sceny. On zabiera to, co chce. Publiczność tak naprawdę zawsze wykonuje jego prośby. On nie musi się mocno wyginać, gimnastykować, żeby nawiązać cudowną relację z publicznością. Tego mu zazdroszczę, że nie twierdzę, że ja tej relacji z publicznością nie mam, ale cały czas chciałabym jakby dogonić kiedyś. Mam nadzieję, że będzie mi to dane, żeby dogonić ten poziom. Patrzę na niego, obserwuję, co robi, co mówi, jak patrzy. To jest niesamowite wszystko. To jest po prostu spójna postać. On wie, kim jest, wie po co i gdzie. Także do tego poziomu mam nadzieję kiedyś dotrzeć.
3: A co dla ciebie jest najbardziej wyjątkowego w pracy wokalistki?
4: Nieustanny rozwój, nieustanna nauka pokory i nieustanne uświadamianie sobie, jak wiele jeszcze przede mną pracy i jak wiele jeszcze nie wiem. Bardzo to lubię też, że tylko tam, gdzie jest wyjście ze strefy komfortu, jest rozwój. Mimo że to jest bardzo kosztowne emocjonalnie i trzeba ze sobą popracować, wytłumaczyć sobie, że no tak, pracowałam tyle i tyle na to i na to, ale to jest za mało. Jak idziemy na szczyt, to nie możemy narzekać, że jest pod górę. To jest niesamowite, bo to nas motywuje do działania. Jednocześnie jest piekielnie trudne, ale jak już się osiąga kolejny swój cel, to warto.
3: A co dla ciebie jest takim właśnie szczytem w karierze wokalnej?
4: Grać koncerty i mieć pełne sale. To jest dla mnie, to jest dla mnie największy sukces, uważam, dlatego że muzyka robi się dla publiczności. Jeżeli publiczność chce przychodzić na koncerty, kupuje bilety w zaufaniu, że będzie się dobrze bawić i wychodzi wzruszona, uśmiechnięta, czasem może smutna, ale poruszona, to jest największy komplement i wydaje mi się, to jest szczyt, no bo można się pokazać na czerwonych dywanach, można zrobić sobie zdjęcie z celebrytami, można robić różnego rodzaju interesy i co dalej, co z tego wynika, nie? A jednak chodzi o to, żeby ta muzyka, żeby ją cały czas robić, ona uwielbia być w ruchu, cały czas trzeba tworzyć i ja bym chciała, to jest moje marzenie, mieć pełne sale, mieć fantastyczną publiczność, mądrą publiczność i zadowolona bym chciała być z tego po prostu, ale też wiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dlatego nie wiem, czy będzie kiedyś tak, że ja faktycznie będę 100% zadowolona z tego, co ja tam zrobiłam, wymyśliłam, bo pewnie pojawią się kolejne i kolejne.
3: A ty jakie emocje chcesz wzbudzać na swoich koncertach?
4: Zarzuca mi się, że jestem smucidłem i że śpiewam za dużo piosenek o miłości, że śpiewam za dużo smutnych piosenek, ale co poradzę na to, że piszę je tylko wtedy, kiedy jest mi strasznie smutno. Tak po prostu mam. Są osoby, które realizują się, spełniają w tworzeniu utworów na plenery, na koncerty plenerowe na lato, stricte dla rozrywki tego rodzaju, gdzie jest słońce, impreza, świetny beat, a ja tak nie mam. Ja piszę, jak jest mi strasznie smutno, więc czasami lubię przejść sobie na przykład drogę na spotkanie z kimś niepełnosprawnym, z kimś, kto mi uświadomi, co faktycznie mam, czego nie musiałabym mieć, tak? Co ktoś lub los może mi na przykład zabrać, bo warto o tym sobie przypominać. Dlatego ja piszę w zupełnie innych warunkach. Mi musi być po prostu przykro i smutno, żeby pisać piosenki, ale lubię też czerpać inspiracje do utworów albo zgadzać się z tekstami, które ktoś pisze. Przez właśnie jakieś doświadczenia, no tylko to wzbudza we mnie tę pokorę. nie? Jeżeli widzę kogoś, kto faktycznie przeżywa coś trudnego, to przekładam to na siebie, staram się założyć w wyobraźni chociaż buty tego drugiego człowieka i wtedy sobie myślę, okej, mam tyle, no to napiszę o tym piosenkę. Tylko, że o gustach się nie dyskutuje, ja po prostu mam takie, lubię smutne piosenki i tak jest, ale nie twierdzę, że

0: że radosne są złe. Chociaż moi muzycy pograliby dużo więcej funky. A ja niestety jestem balladowa, stety bądź niestety, no ale wszystko przed nami jeszcze.
1: SK Szczecinek.
2: Muzyką się żyje.
3: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, poleciała lot do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album A jaki? To Alicja zdradziła nam jeszcze chwilę przed Eurowizją.
4: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
5: Jesteś szczęśliwa.
4: Jestem szczęśliwa.
3: Alicja rzeczywiście może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach artystki możecie przeczytać na sk.pl. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. To tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy. Tak się składa, że darmowe są też hity na czasie, które Wam gramy. Jest niedziela, 2,5 minuty po godzinie 9. Zaczynamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. No i w tej godzinie, właśnie w tej godzinie 9, pogram Wam. Między innymi będzie Męskie Granie Orkiestra i numer Nareszcie.

0: Netto. Tak wam gramy w Radio SK. 17, przepraszam, już 18 minut po godzinie 9. A tymczasem obserwujemy to, co dzieje się w internecie. I uwaga, uwaga, cel osiągnięty. Ale on nadal jedzie dalej. Mowa o Łatwogangu, który w piątek wyruszył z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Jedzie już 41 godzin bez snu. Pokonał 525 kilometrów. I udało się osiągnąć cel i zebrać 12 milionów złotych dla Maksia. Ale Piotrek się nie poddaje, jedzie dalej i dalej zbiera pieniądze. Już jest kolejne dziecko potrzebujące. Zbiera teraz dla Adasia. Aktualnie minął Toruń. My cały czas oczywiście podglądamy, jak mu idzie. Będziemy też na bieżąco was o tym informować. Ale udało nam się wczoraj Piotrka złapać na trasie. Tak mniej więcej w połowie drogi w województwie łódzkim. No i posłuchajcie, co nam tutaj powiedział.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: Jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
0: Skromny, a taki z wielkim sercem. Cały czas obserwujemy, będziemy was informować na bieżąco, wy też możecie na tego streama na YouTubie zaglądać.

0: Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać, ale jednak przypomnę, jakby ktoś zapomniał, Pitbull, Hotel Room Service. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą czytam właśnie o pewnych badaniach, które mówią, że ten sezon plenerowy, to bardzo dobrze, że on się rozpoczął, i ten sezon koncertowy, bo chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. Bo jak się okazuje, ci, którzy wybierają różne formy aktywności, zyskają najwięcej. Spokojnie, bo my mamy sporo propozycji koncertowych. Na przykład po godzinie 10 będę wam rozdawała bilety, karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Ale to nie wszystko, bo rozpoczyna się także SK Music Tour, więc będzie się działo. Będziemy starzeć się wolniej. A do tego, jak dorzucimy jeszcze hity na czasie, no bo muzyka też ma ogromny wpływ na to, że możemy poczuć się po prostu młodziej. Radio SK. Ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną m.in. Karol G.
1: Reklama. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
9: SK.

0: Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10, a po 10. No właśnie, co powiecie na koncert braci Kacperczyk, Problem, Żabsona, Young Iggy, Tymka, Kizo? Jeśli jesteście zainteresowani, któryś z tych artystów was zainteresował, no to śmiało słuchajcie radia po godzinie 10, bo ja będę miała dla was karnety imienne na Kortowiady w Olsztynie. Już teraz możecie pisać na Messengerze Radia SK, dlaczego te bilety powinny trafić właśnie do was i kogo byście zabrali. Dajcie znać, piszcie wiadomości tekstowe, wysyłajcie głosówki. Czekam, a po 10 do kogoś z was się odezwę i komuś z was wręczę właśnie takie karnety imienne. A już teraz zbliżamy się do godziny 10. Po godzinie 10 najnowsze informacje ze świata muzyki, a później kolejne hity na czasie, więc zostańcie ze mną.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: I po reklamie.
1: Szczecinek na czasie.
12: Natalia Błachowska, szykuje się wieczór pełen emocji, muzyki i tanecznej energii. 14 czerwca w Kinie Wolność odbędzie się koncert Rebellia and Friends. Na scenie zobaczymy premierowe choreografie i widowiskowe układy przygotowane przez zespół tańca współczesnego Rebellia. To wydarzenie od lat przyciąga publiczność i pokazuje, jak wiele można opowiedzieć ruchem, światłem i muzyką. Będzie dynamicznie, efektownie i naprawdę z klimatem. Start o 18, a warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona. Do zobaczenia na miejscu.
13: Muzyką się żyje.
14: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj i w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagrama Radia SK. Mamy tam nagrania. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco Hemingway stwierdził, tu cytat,

0: W tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad. Posłuchajcie jakich.
1: Rada pierwsza. Czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Życie stwierdzenie i rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem. Jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych drogach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
0: Tako polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Tako Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. I to nie koniec biletowanych niespodzianek. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. tak jak już Wam wspominałam, Kizo, Żabson, ale będzie też Michał Szczygieł, Enej, Kuban i królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. Napiszcie nam, dlaczego powinny trafić właśnie do Was i kogo zabralibyście ze sobą. Czekamy na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. O, tutaj Tako Hemingway nam się chciał wcisnąć, ale my mamy tutaj hity na czasie. Kiedy wy powoli budzicie się do życia, my wam gramy. Na dobry początek Alex Warren, a już za chwilę ktoś z was zgarnie imienne karnety na Kortowiadę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Wyspie.
1: Wyspie Szczecinek.

0: Ale to jest dobry numer. Gips i win. Tak wam gramy w Radio SK 15,5 minuty po godzinie 10. Jest niedziela, dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy dopiero budzą się do życia, którzy właśnie odpalili radio. Mamy nadzieję, że hity na czasie umilą wam to niedzielne przedpołudnie. A już za chwilę, już za moment będę miała dla was imienne karnety na Kortowiadę w Olsztynie, na której wystąpi m.in. Żabson. Będzie też Problem, będzie Tymek. M.in. będzie również Maryla Rodowicz, ale także zespół Enej. Tych artystów jest bardzo dużo, line-up jest bardzo mocny, więc to jest ostatni moment, żebyście napisali, dlaczego chcielibyście właśnie wybrać się na Kortowiadę i z kim. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK i gram dalej. Ed Sheeran i Safaje już teraz.
1: SK.

0: 25 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. To jest też Sanach i kultowy szampan od tej artystki. A już za chwilę czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to gramy wam nowość. Nowość od australijskiego DJ-a Sonny Fodera i Libianka, kameruńska piosenkarka. Połączyli siły i stworzyli wspólny numer. Bardzo przyjemny, bardzo dobrze się go słucha. Myślę, że wam również przypadnie do gustu. Let me be in your arms. Pozwól mi być w twoich ramionach. No dobrze, to pozwólmy. Niech ten numer nas przytuli.

0: Imagine Dragons i Radioactive. Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, a ja mam już tutaj na linii naszego słuchacza Arka. Cześć Arku!
1: Cześć, cześć.
0: Właśnie, bo ty napisałeś tutaj na Messengerze, że powinieneś zgarnąć te bilety, te karnety na Kortowiadę. Dlaczego?
1: Bardzo bym chciał. Dlatego. Wiąże się to fajna historia, ponieważ kilkanaście lat temu właśnie na Kortowiadzie poznałem swoją żonę.
0: O.
1: Więc mam świetne wspomnienia z tym festiwalem. Czas mija, mamy teraz dwójkę małych dzieci, udało nam się ogarnąć opiekę babci nad dziećmi. No i fajnie byłoby się cofnąć do tych czasów.
0: No to...
1: Chciałbym zebrać żonę ze sobą.
0: Dobrze, Arku, to słuchaj, mówisz i masz karnety, imienne karnety na Kortowiady dla ciebie i twojej ekipy są twoje.
1: Dzięki bardzo.
0: Dobrze, to jakby tak, jeśli na przykład słuchają nas teraz jakieś osoby, studenci, którzy na taką Kortowiadę się wybierają i chcieliby tam poznać miłość życia, to jaką masz dla nich radę?
1: Spróbujcie, nie wahajcie się, to się może udać.
0: Tak jest i trzymamy za wszystkich kciuki, a wam życzymy dużo, dużo szczęścia. Trzymaj się, hej.
1: Cześć.
0: No i co? Się gra, się ma. Wielkie gratulacje dla Arka, my gramy dalej hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Tate McRae, ale będzie też Alesso i Nate Smith.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
2: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. Wielkimi krokami zbliżamy się do południa, do niedzielnego południa, ale jeszcze chwilę i będą nam grały kolejne hity na czasie. Po godzinie 11 najnowsze informacje z kraju, nie z kraju i ze świata, a ze świata muzyki, a do tego kolejne najlepsze hity na czasie. Będzie Bledka, ale będzie też Swedish House Mafia, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
5: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak, bo po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów, nastąpiła zmiana tej decyzji. Jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną częścią historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie z nią ten festiwal. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kac Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Partnerem tej imprezy jak zawsze jest Radio SK. Będziemy mieć też dla Was bilety, więc słuchajcie nas uważnie. Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko

Tylko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w Stanach. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki Radia SK, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, a na trzecim Dracula. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione numery i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Gibbs otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wydał nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni dzień lata, w którym Gibbs nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się Igo. Ten kawałek możecie już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. A my gramy dalej. Niezależnie od tego, czy dzisiaj odpoczywacie w domu, czy w ogrodzie, czy w pracy, a może w podróży, Radio SK gra najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Swedish House Mafia.

17,5 minuty po godzinie 11. Gramy wam w Radiu SK. To są hity na czasie, a ten chłopak pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja tutaj podglądam sobie cały czas stream Łatwoganga, który właśnie jedzie teraz, macha w jedną, w drugą stronę. On cały czas znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Przejechał już, moi drodzy, jeszcze sobie tutaj aktualizujemy informacje. Przejechał już zostało mu 164 kilometry. Tyle mu zostało. Jedzie już 44 godzinę. Trzymamy kciuki, Piotrku, trzymamy. Udało się zebrać już 12 milionów na Maksia, ale on zbiera dalej, bo jak się okazuje, potrzebne jest jeszcze 3,5 miliona dla Adasia. To jest kolejne dziecko, na które Łatwogang zbiera pieniądze i już mamy 1 300 000. Więc cały czas ta kwota rośnie, a ten chłopak nie poddaje się i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeśli ktoś z was wątpiłby i stwierdził, że jednak nie ma siły przejść się dzisiaj na ten spacer albo wybrać się dzisiaj na siłownię, to wejdźcie na streama Łatwoganga. On udowadnia, że można wszystko.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się do południa. A co to oznacza? Że już za chwilę zasiądziecie do stołów i zjecie przepyszny obiad. Niedzielny, typowy polski obiad to przecież rosół, schabowy albo mielony, ziemniaczki i mizeria. Już pojawiły się pierwsze młode ziemniaki, więc to może być naprawdę bardzo wiosenny obiad. Ale do tego obiadu ja bym dołożyła jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż wiralowe, ugotowane truskawki, które stały się hitem w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce mówimy na to, że to jest po prostu kompot. Znamy go od lat, nasze babcie go robiły, robią go nasze mamy, my go robimy. No, ale amerykańskie social media odkryły coś, co u nas jest znane od pokoleń. No to zachwyciły się gotowanymi truskawkami, czyli oni pokazują to jako owoce podgrzane z cukrem, dodają czasami cytrynę, wanilię lub wodę i mówią, że to jest najlepsze. I nie tyle sam wywar z tych truskawek, tylko te rozgotowane truskawki. No i co? I okazuje się, że babcia znów miała rację. To, co babcine najlepsze. Radio
1: SK. Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: I po reklamie.

zdechło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: ale to jest dobry numer. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy w Radio SK, to lato już czuć w powietrzu zdecydowanie. A my wracamy do was po godzinie 12. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Szczecinek na czasie.
10: Natalia Błachowska, Plac Wolności ponownie wypełni się muzyką na żywo 30 maja. Przed ratuszem odbędzie się koncert Zjednoczonej Orkiestry Szkół Muzycznych ze Szczecinka i Koszalina. Na scenie zaprezentują się młodzi soliści i absolwenci Szczecineckiej Szkoły Muzycznej, reprezentujący m.in. śpiew, saksofon, gitarę, trąbkę czy flet. Tegoroczny koncert będzie miał bardziej klasyczny charakter i zapowiada się jako wyjątkowy muzyczny wieczór pod gołym niebem. Orkiestrę poprowadzi dobrze znany szczecineckiej publiczności Tomasz Giłka. Start o 20.
11: Muzyką się żyje.
12: Taco Hemingway dwukrotnie przejął Stadion Narodowy. Wczoraj i w piątek fani mogli usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym czasie pojawiło się kilka nowych stacji. Więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na koncertach Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. Na koncert wpadł też BDOS 2115. A wy wpadajcie na eskowego Instagrama, tam mamy nagrania z tego koncertu. Już jutro Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festival 2026. Na gali muzyki rozrywkowej

Znamy laureatów polskich nagród muzycznych. Wśród nominowanych jest wielu artystów, których znacie ze Ski. Na Fryderyki w kategorii Album Roku Pop ma szansę m.in. Igo, Wiktor Dyduła czy Zalia. Wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Kłebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szansę na statuetkę ma m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Galę rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rapstacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie, Jaski, niebawem będziemy mieć dla Was zaproszenia właśnie na Rapstację. A co powiecie na wspólną zabawę Nie mów tak, nie mów nie? Kto chętny? Można się już zgłaszać na Messengerze Eski. Zaraz wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi. A już teraz gram hity na czasie. Na dobry początek godziny 12. Zara Larsson, Kinga Baryga.

Mezo, Kasia Wilk i Sakrum. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie śpiewał tego na karaoke. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 20 minut po godzinie 12. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę i uwaga, uwaga, na czym ta zabawa polega? A polega na tym, że wy zgłaszacie się do nas na Messengerze Radia SK, ja do kogoś z was dzwonię i zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się przejść przez tę zabawę, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Pobawmy się wspólnie, a już teraz gramy. Kolejne hity na czasie. Damiano Dawid, to już teraz.

0: Rihanna, 37 minut po godzinie 12 w Radio SK. To są hity na czasie, jest niedziela, a my już teraz bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. I razem ze mną jest Basia. Basiu, dlaczego
1: Cześć.
0: Ty zdecydowałaś
1: Witam.
0: Się do nas tutaj odezwać? Bo to jest dość przekonujący mnie argument.
1: No ja ci powiem, że jedziemy do w Uherce Mineralne na wycieczkę na drezynę. No i niestety, cała trójka siedzi za tyłu, siedzi, ma słuchawki na uszach, telefony w rękach, kierowca obok skupiony, więc no cóż, pozostało mi tylko radio, słuchać was i tyle.
0: Bardzo dobry wybór, Basiu, bo nie dość, że słuchasz najlepszych hitów na czasie, no to jeszcze możemy się wspólnie pobawić i możesz zgarnąć eskowe gadżety. To ja przypomnę jeszcze nas szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się uda, no to oczywiście mam dla ciebie gadżety. Jesteś gotowa?
1: Okej. Okay. Jasne.
0: To zaczynajmy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Możliwe.
0: Leciałaś kiedyś samolotem?
1: Chyba.
0: A podróżowałaś pociągiem?
1: Oj, często.
0: Podróżowałaś kiedykolwiek samochodem?
1: Oczywiście.
0: Naprawdę?
1: Nie do końca.
0: A po nie się tam pojawiło, Basia, dawaj jeszcze raz. Naprawdę?
1: No. Możliwe.
0: A na motorze?
1: Chciałabym.
0: Dobrze, Basiu, co prawda troszkę tam się nam noga potknęła, ale to nic, zaliczamy. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają do ciebie. Życzę wam całej twojej rodzinie bezpiecznej jazdy. Trzymajcie się, pa, pa.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Słuchajcie, ciebie też.
0: Cześć, hej.
1: Na razie, pa, pa, hej, pa.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
5: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Castorama!
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
13: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Ale to dobrze buja, jakby to powiedział Łukasz Zduńczyk, który jest już w studiu.
1: Mogę?
0: Tak.
1: Ale to dobrze buja.
0: Yes, usłyszeliśmy to. Teddy Swims, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 13, a po 13 już za starami Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: A ja mam nieważne, dobra.
0: Proszę, proszę,
1: powiem. Mówię, że mam nowe hobby, oglądanie streamu Łatwoganga.
0: A, to ja też.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
12: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
11: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania i to sporo. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się też do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę znanego leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał to, że to nielegalna reklama leku. Taco Hemingway stwierdził, że, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku ważnych rad.
18: No na pierwsza, czytajcie książki, zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Dzieci spodzieli rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
17: Taco Hemingway polecił też usunąć media społecznościowe, bo, jak stwierdził, mają bardzo zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety, tylko u nas. I to nie koniec biletowych niespodzianek. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy sam Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowa Estate of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas, ale w line-upie jest też całkiem niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi, autorzy legendarnego Explosion. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Radio SK będzie tam z wami. Słuchaj.

śledźcie nas uważnie, bo tylko u nas będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę. Także słuchajcie, opłaca się słuchać Radia SK, bo nie tylko na Warsaw Music Festival zaproszenie mamy, ale uwaga, dzisiaj rozdajemy wam bilety na Kortowiadę i na pewno komuś z was cztery sprezentuję, także zostańcie koniecznie ze mną, a poza tym dużo dobrych hitów na czasie. Jeden z waszych ulubionych już teraz, nowy hymn męskiego grania. To jest SK, 2 minuty po godzinie 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To jest numer po prostu skrojony pod niedzielne popołudnie. Słyszycie, jaki tu jest chill? Czy to nie brzmi jak na przykład opalanie się na tarasie, na balkonie na przykład? Albo jak rodzinny spacer po parku? No oczywiście, że tak. Bauza w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, ja was witam w strefie wolnej od słowa poniedziałek. No a wczoraj wydarzył się bardzo wzruszający moment. Wielu osobom coś tam wpadło do oka. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe grała z Walencją. Co prawda przegrała 1-3, ale to w ogóle nie jest ważne. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że Robert Lewandowski w tym ostatnim meczu w barwach Barcelony strzelił gola. Posłuchajmy, jak to brzmiało, komentator Canal Plus.
1: Ferran Lewandowski! Piłka w siatce! Bramka zaliczona! Robert Lewandowski!
0: I właśnie tak, Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. To był jego ostatni występ, bardzo wzruszający moment. Lewy strzelił 120 bramkę dla tego klubu. Jest 14 najlepszym strzelcem w historii Barcelony. To jest prawdziwa legenda. Ale słuchajcie, skoro Robert Lewandowski już to ostatnie spotkanie rozegrał, a nowego klubu jeszcze nie ma, to dzisiaj ma wolne popołudnie. Mam nadzieję, że Ania Lewandowska pozwoli mu zjeść jakiegoś fast fooda, potem niech doi je pizzą. Zasłużył na to i dzisiaj można. I jedno jest pewne, słuchajcie. Będziemy wnukom opowiadać, za moich czasów Lewy grał w Barcelonie. Zobaczycie, że tak będzie. A w Radiu SK Kuba i Kuba.

0: numer jeden gorącej setki Radia SK 2023. A teraz czas na kawałek, którego kariera dopiero się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie łowimy dla was takie kawałki, które będą hitami, które podbiją listy hitów, a ten numer może być hitem lata, bo jest bardzo wakacyjny. Gips wydał nowy numer. To artysta, który jest raperem, ale teraz pokazuje z siebie z zupełnie innej perspektywy. Nową naturę. Właśnie zaczyna nowy rozdział w swojej karierze, bo z rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Igo. Gips tym razem nie rapuje, a śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. Gipsa znacie przede wszystkim z kawałka Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, a teraz pomaga nam się zrelaksować. Numer dobry do wylegiwania się na kanapie w salonie, z pełnym brzuchem po obiedzie. Myślę, że tak, ale na plażę też się sprawdzi. Ostatni dzień lata, już teraz w Radiu SK.

0: is the answer.
1: Numer, przy którym czas staje w miejscu. Zwłaszcza w niedzielne popołudnie, kiedy spieszyć się nie trzeba. Morandi z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja wam teraz zdradzę, słuchajcie, kulisy pracy w radiu. Bo u nas na komputerze emisyjnym prezenterzy czasami zostawiają dźwięki, które wypuszczali w czasie swoich audycji. No i wczoraj wieczorem program prowadził Paweł Bogaj z Deskowego Poranka i zostawił mi tu taki dźwięk. Jankes opowiada żart. I ja stwierdziłem, że ja ten dźwięk muszę wam puścić, bo to będzie niezły suchar, który może poprawić humor w niedzielne popołudnie. Przygotujcie sobie butelkę wody, bo to będzie naprawdę niezły suchar. Uwaga, Jankes opowiada żart.
2: Co robi nauczyciel na grillu?
1: No.
2: Niezapowiedzianą karkówkę.
3: Co?
1: Dobre.
3: Dobre.
1: Jeśli macie coś lepszego, to śmiało w każdej chwili możecie podrzucić w głosówce na Messengerze Radia SK. A ja za chwilę zagram Sombra.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
6: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
7: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
16: I po reklamie.

0: Jest wszystko dobrze, bo jest luźne niedzielne popołudnie, a do dnia na P jeszcze bardzo długa droga. Lor w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie i będzie jeszcze lepiej, bo ja za chwilę gram wam suchara od Sebastiana. Zagrałem żart Jankesa i poprosiłem was, żebyście ten żart przebili, no i Sebastianowi chyba się udało. Śmiało bierzcie tego suchara jak swój, możecie przekazywać dalej znajomym. Uwaga!
1: Dlaczego płuca mają drobne? Uwaga! Bo żebra.
0: Sucho się zrobiło, ale dobre to jest, dobre. Zostańcie z Radiem SK. Na razie sucharom dajemy spokój. Kończymy z sucharami, za chwilę najnowsze newsy. A po newsach będę miał dla was coś lepszego niż suchar. Będzie biletowa niespodzianka na antenie Radia SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Szczecinek na czasie.
10: Natalia Błochowska, zajrzyjmy teraz na chwilę do szczecineckiego kina Wolność, bo właśnie tam szykuje się niezła gratka dla wszystkich fanów med opery. 30 maja widzimy się na zakończeniu sezonu i tam zobaczymy wtedy na ekranie ostatni sen Fridy i Diego, inspirowaną historią Fridy Kahlo i Diego Rivery. Pełna emocji opowieść o miłości, sztuce i relacji jednej z najbardziej znanych artystycznych par świata. Spektakl połączy muzykę, taniec i wyjątkową wizualną oprawę inspirowaną twórczością meksykańskich artystów. Start o 19.
11: Jest 14, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a to w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
12: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
11: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wiedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
13: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem.
11: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
14: SK jak zawsze załatwia dobrą imprezkę. U nas letni sezon koncertowy już trwa. Mamy dla Was karnety na Kortowiadę, czyli wielki studencki festiwal, który już w czwartek startuje w Olsztynie. Na scenie Kizo, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: numer, który dodaje motywacji, żeby wstać z kanapy i pójść na spacer po obiedzie. Wet Fingers z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. I przekażcie znajomym, SK rozdaje zaproszenia na Kortowiadę. Ten wielki festiwal studencki już w czwartek startuje i będą tam największe gwiazdy polskiej muzy. Będzie Kuban, Kizo, nawet królowa Maryla Rodowicz się tam pojawi, Young Iggy, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych, i wy tam możecie być. No i padają naprawdę mocne argumenty. Ewa?
1: Na Kortowiadę wybiorę się ze swoją, uwaga, szefową. Jej. I ukochanymi współpracownikami. No bo przecież od pracy też trzeba kiedyś odpocząć, prawda?
0: Pytanie, czy to jest dobra decyzja, bo szefowa zobaczy, jaka ty jesteś naprawdę. Albo z drugiej strony, ty dopiero wtedy zobaczysz, do czego szefowa jest zdolna, prawda? Bo nasi szefowie to zazwyczaj tacy poważni ludzie, prawda? Dystyngowani, tak mało się śmieją, udają poważnych, a na imprezie mogą być zupełnie inni. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Ja się jeszcze zastanowię. I wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chętnie poszlibyście na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie. Bilety cały czas czekają, a ja gram dalej. Alex Warren już teraz.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest hit, który znamy wszyscy. Katy Perry w Radiu SK, ale z nami nie ma nudy. Teraz czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: SK to jest centrum najlepszych nowości. Codziennie coś dobrego dla was mamy. I jak ktoś taki wydaje nowy numer, no to my wiemy, że to będzie dobre, bo to jest gwarancja jakości. Kygo wypuścił nowy kawałek. To jest po prostu maszyna do robienia hitów. Ma ich niezliczone ilości i teraz połączył siły z Danem Tymińskim. To jest amerykański artysta, ale co ciekawe, ma polskie korzenie. Także to będzie częściowo polski numer, a Dana Tymińskiego z głosu kojarzycie z hitu Hey Brother od Avicii'ego. Posłuchajcie, co zrobił razem z Kygo. To jest numer idealny do niedzielnego odpoczynku, jest taka fajna gitara. Numer tak przyjemny jak jedzenie loda w cieniu drzewa w upalne popołudnie. O, Heaven on Your Mind.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i uwaga, ratujemy przyjaźnie. Razem ze mną teraz Tomek. Cześć Tomek.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Tomek, krótko mówiąc, ze swoim kumplem się troszeczkę pokłócił i trzeba te relacje ratować. Powiedz mi tylko, dlaczego ty chcesz się z tym kumplem pogodzić?
1: Chciałem się pogodzić, bo potrzebuję pomocy w domu. Naprawię szafek, dowierczenie i kulcze. Ktoś mi jest ambitny, do tego potrzebny. No, a ja nie mam do tego rąk.
0: Czyli trzeba szafki poskładać, Tomek nie potrafi, więc trzeba kogoś do tego ogarnąć. A że z kumplem jest pokłócony, to jest ciężka sytuacja, prawda?
1: Ale zgadza się.
0: Jak z kumplem się pogodzisz, to nie dość, że ci pomoże, to i od razu będziesz w lepszym humorze. Myślę, że SK coś w tym temacie może zrobić, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz 4 zaproszenia na kortowiadę.
1: Super, dzięki.
0: Słuchaj, myślę, że kumpel raz, dwa da się przekonać, raz, dwa się pogodzicie i jeszcze kogoś ze sobą zabierzecie, bo te zaproszenia są aż 4, więc będziecie się dobrze bawić. I co myślisz, że jak za chwilę do niego zadzwonisz i powiesz: słuchaj, mam dla ciebie bilety na kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie, to myślisz, że od razu zapomni o wszystkim?
1: No mam nadzieję i pobawimy się super i załatwię sprawę w domu.
0: I od razu ci pomoże. Nikt o niczym pamiętał nie będzie, gwarantuję. A tam nieźli artyści będą, słuchaj. Będzie Kizo, Kuba, nawet Maryla Rodowicz będzie, Żabson, Wilki i wielu, wielu innych. Dobrej zabawy, panowie, wam życzę.
1: Dzięki, super.
0: Trzymaj się, Tomek, hej.
1: No pa.
2: Promocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
11: I po reklamie.
10: Skoda.

0: Another w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Tak sobie ładujemy baterię. Za 5 minut będzie godzina 15. Gramy hity na czasie, no i razem oglądamy live'a Łatwoganga. Że dzieją się rzeczy niesamowite w polskim internecie. Już udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Teraz cel to 3,5 miliona dla Adasia. I to też za chwilę się uda zrobić, bo na liczniku zbiórki już 2 371 tysięcy. Przypomnę, youtuber Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Nieprzerwanie od 46 godzin. Przejechał już 470 kilometrów, a do celu 100 kilometrów z małym haczykiem. To gość jest naprawdę niesamowity. Ile on ma siły. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo bolą go niektóre części ciała, które są potrzebne do jazdy na rowerze, prawda? Trzymamy kciuki za coś takiego, co ten Łatwogang zrobił, powinien być zwolniony ze wszelkich zakwasów. Będę śledził tego live'a, będę co chwilę zerkał i jak tylko Łatwogang będzie się zbliżał do celu, to oczywiście w Radiu SK wam o tym powiem, a za chwilę najnowsze newsy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: I po reklamie.
9: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku Trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest tam teraz jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
10: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
9: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy utrudnienia możecie napotkać na ekspresowej szóstce w zachodniopomorskiem. Między węzłami Ustronie Morskiej Kołobrzeg samochód uderzył w bariery na jezdni w stronę Szczecina. Zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
11: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
9: A zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika, spadają do pierwszej ligi.
12: A to jest pierwsza liga, to jest ekstra klasa hitów na czasie. Witam Was w SC, w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Dopiero 2 minuty po godzinie 15, także umówmy się, że się nie spinamy niczym, prawda? Do dnia na P jest jeszcze bardzo daleko, a ja Wam stawiam kawkę na wynos od Sanach, a potem będzie numer idealny do samochodu od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Radio SK.

Ona to nas umie naładować energią. To jest Radio SK, to są w niedzielne hity na czasie, a naukowcy alarmują. Uwaga, coś dziwnego dzieje się z polskimi bocianami, które podobno coraz częściej osiedlają się na wysypiskach śmieci, bo tam są resztki jedzenia, czyli łatwe do zdobycia posiłek. No ale ej, no nas ludzi akurat to nie powinno dziwić, prawda? Bo każdemu czasami się nie chce gotować i ma ochotę na śmieciowe żarcie.

0: Hit zawsze na czasie, Dani w Radiu SK. Robert Lewandowski wczoraj zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, ale słuchajcie, jest bardzo dobra informacja. Szczęsny zostaje. Wczoraj w rozmowie z hiszpańskimi mediami uciął wszelkie spekulacje. Na pytanie, czy zostanie na kolejny sezon, odpowiedział tak. Czyli wszystko jest jasne, Szczęsny będzie dalej grał w Barcelonie. Ja tylko przypomnę, że podczas ostatniego sezonu Szczęsny tylko siedział na ławce, obserwował, jak kumple grają w piłkę, a kasa na konto leciała. Więc chyba wiemy, dlaczego nie zrywa kontraktu.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Jak tak, to Allegro.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
21: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK. A teraz wyobraźcie sobie, że wasza druga połówka jest tak romantyczna, że budzi was o poranku i mówi: kochanie, szykuj strój kąpielowy, w piątek jedziemy na lotnisko, zabieram cię w podróż w nieznane. SK coś takiego robi, zabieramy was na odlot ściśle tajny. Wiadomo, że tam, gdzie lecimy, jest ciepło, nie potrzebujecie paszportu i płaci się w euro i zabieramy was na weekend za granicę, ale nie zdradzamy wam gdzie. Wystarczy, że nas w aplikacji Radia SK przekonacie, że potraficie odlecieć. Mati nas ostatnio przekonał.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
1: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja.
0: Miejsce w naszym samolocie jeszcze jest. Jutro rano rozdajemy kolejne bilety.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak dzień dziecka, to Allegro.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. I po reklamie.
11: Szczecinek na czasie.
12: Natalia Błochowska, a teraz propozycja dla tych, którzy lubią fotografię z klimatem i sztukę, przy której można zatrzymać się chociaż na chwilę. Już za niecały tydzień, bo dokładnie 29 maja o 18 w Galerii Sztuki Zamek, wernisaż wystawy Niedostrzegalna codzienność autorstwa Łukasza Kilinowskiego. Artysta w swoich pracach pokazuje świat, który często mijamy w codziennym pośpiechu, pełen emocji, światła i ukrytych znaczeń. To fotografie budujące spokojny, momentami wręcz filmowy klimat, gdzie zwykłe sytuacje nabierają zupełnie nowego charakteru.
13: Jest 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest krajowa dziesiątka w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Torunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów. Trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maksa i Adasia.
14: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia. Pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maksa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
13: Na do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
15: Wiemy, co się dzieje, wracamy do hitów na czasie i za chwilę będzie abstrakcyjna historia, która wydarzyła się naprawdę i to będzie nauczka dla nas wszystkich, słuchajcie. Nie zostawiajmy kurzych jajek samych w domu. Serio mówię, warto. Zostańcie z Eską, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I to są same dobre hity. Już teraz numer, którego od kilku tygodni słucha cały świat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

i nie ma niedzielnego drzemania na kanapie. Thomas Gray w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zanim kupimy jajka, trzeba się 3 razy zastanowić, słuchajcie, to jest ważna rada dla nas wszystkich. Pewna chińska rodzina kupiła w lokalnym supermarkecie 90 jajek, zostawili je w domu i pojechali na wakacje, a jak wrócili z tych wakacji, to czekała na nich niespodzianka. Po mieszkaniu biegało 70 kurczaków, które się z tych jajek wykluły. Czyli słuchajcie, od teraz, przed każdym wyjazdem na wakacje, 3 razy sprawdzamy, czy na pewno wyłączyliśmy żelazko i czy na pewno żadne jajko samo nie zostało. Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Ren, czyli Indiana w Radiu SK. A teraz zajmiemy się tym, na czym SK zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wybieramy dla was najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje gość z niesamowitym głosem i który potrafi fajnie grać na gitarze. To Mark Embor prosto z Ameryki. Znacie go z tego hitu. Teraz Mark będzie śpiewał o swoim rodzinnym mieście, czyli o Nowym Jorku. Mark Embor, New York Confident, już teraz na antenie Radia SK. Confident, tu nie chodzi o to, że donosi, tylko o tym, że jest pewny siebie.

0: Ono Marii Lucenzo w Radiu SK. Wielki mecz polskiej piłkarki. Słuchajcie, została gwiazdą w wielkim finale Ligi Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła wczoraj 2 gole dla FC Barcelony i Barca zgarnęła trofeum. Ja wam mówię, jakby Jan Urban powołał Ewę Pajor do męskiej reprezentacji, to byśmy awansowali na ten mundial. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Link stay. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą,
12: och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

Ailinium i Ellie Goulding w Radio SK. Numer idealny do niedzielnego odpoczynku. A ten gość nie odpoczywa. On jedzie już od prawie 50 godzin. Jedzie przez Polskę rowerem z Zakopanego do Gdańska i do celu już niecałe 80 km. Łatwo Gang, znany youtuber, prowadzi transmisję na żywo i zbiera pieniądze dla chorych dzieci. Udało już się zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz trzeba zebrać 3,5 miliona dla Adasia. I to się prawie uda, bo na liczniku zbiórki 2 miliony 800 879 tysięcy. I słuchajcie, znane firmy się prześcigają, kto da więcej. Aktualnie na prowadzeniu znany catering dietetyczny 868 tysięcy. Także drodzy przedsiębiorcy, my was nie podpuszczamy, ale nie przebijecie tej kwoty. Każdy może się dorzucić, link do zbiórki jest w opisie transmisji, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego

0: platforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
6: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
5: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udział są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
7: Czyli co, za kilka godzin piłkarze zaczynają wakacje, a my korzystamy z wolnego niedzielnego popołudnia, spieszyć się nie trzeba. To jest idealny moment, żeby wyskoczyć z rodzinką na spacer, w oczywiście ładnych ubraniach niedzielnych, prawda? Teraz można. SK dokłada hity na czasie, za chwilę będzie hicior od Britney Spears, Męskie granie też się pojawi i ja się pojawiam. Łukasz Zduńczyk, cześć! Tak w ogóle to dajcie znać, co tam u was miłego się dzieje w to niedzielne popołudnie. Może właśnie spacer i jakieś lody rodzinne? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a teraz PZ się z nami buja.

0: Britney Spears, Babe. To jest Radio SK i to są hity na czasie. Przed chwilą was zapytałem, co tam u was miłego w to niedzielne popołudnie. Już żałuję, że zapytałem. Magda?
1: No ja nie mam miłego popołudnia. Właśnie wracamy z niedzielnego obiadku u rodziców. Zatrzymała nas policja. 9 punktów i 800 zł mandatu.
0: Magda, zrobiłaś bardzo dobry uczynek, bo w tym czasie policja mogłaby zatrzymać innego kierowcę, prawda? A poza tym, jak wzorowy obywatel, wsparłaś budżet państwa. Co ciekawe, zapłaciłaś większy mandat niż ten Ukrainiec, co wjechał samochodem nad morskie oko. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, polecam szczegóły na sk.pl.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Not tryna be in there, not tryna be cool, just tryna be in this. Tell me how you do.

0: Alok the Chainsmokers i May Stevens. To niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Mówi się, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. To Ania mówi, że kto nie ma w głowie, ten każe córce jechać samochodem kilkaset kilometrów.
1: Cześć Radio SK, pozdrawiamy z trasy S8. Właśnie jedziemy 260 kilometrów, żeby zawieźć moim rodzicom walizkę, której zapomnieli z domu. Ha. Pozdrawiamy rodziców.
0: Ha. Ania, teraz się możesz zemścić na rodzicach za te wszystkie lata, pokonać ich własną bronią i powiedzieć, dobrze, że głowy nie zapomnieliście, a o telefonie to jakoś zawsze pamiętacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Masz furę, rozbiórz.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

lato. Robimy wakacyjną atmosferę. Kuba i Kuba w Radiu SK. Zostańcie z Eską za chwilę, najnowsze newsy. No i będą dobre wieści z Paryża. Naszym tenisistkom dobrze poszło na start French Open. No i sprawdzimy też, jak idzie Łatwo Gangowi. Przypomnę, youtuber jedzie z Zakopanego do Gdańska i zbiera pieniądze dla chorych dzieci.

0: To były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
1: dmuchanym flamingiem?
0: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
19: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
20: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
21: A właśnie, że pasuje.
22: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
23: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
26: I piłkę, misia i bubę?
27: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
28: Jest 7 miejsc.
27: I rower, i mój kocyk. No i buba.
29: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
30: I po reklamie.
31: Szczecinek na czasie.
32: Natalia Błachowska, to propozycja dla tych, którzy lubią naukę i ciekawe spojrzenie na świat. 2 czerwca w Szczecinku odbędzie się wykład popularno-naukowy Więcej znaczy inaczej. Jak z prostych elementów powstaje skomplikowany świat? Spotkanie poprowadzi dr Daniel Pęcak, który opowie między innymi o zjawiskach z pogranicza biologii, fizyki i astronomii. To będzie okazja, żeby przekonać się, jak z prostych zasad powstają skomplikowane mechanizmy otaczającego nas świata. Wydarzenie skierowane jest do młodzieży i do dorosłych. Start o 16:30 w SP7.
0: Zbliża się 18, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest krajowa dziesiątka koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, a sześć, w tym pięcioro dzieci, zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się trzy samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. Powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
1: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
2: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 km, więc wiem, jakie to jest wyzwanie.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl.
2: Sprawdź oferty na suzuki.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
0: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: Masz furę, rozbiłeś furę, AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie.

0: Wielka Szczecinek. Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie.
8: Hity na czasie.
9: Hity na czasie. Numer 1 w Szczecinku.

Radio SK. Don't hesitate.

0: Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Wiosna to moment, kiedy wiele osób łapie świeżą motywację. Dni są dłuższe, robi się coraz cieplej, a wraz z tym pojawia się chęć, by zacząć od nowa i zadbać o swoją sylwetkę. Ale czy sama dieta wystarczy, by osiągnąć trwałe efekty? Coraz częściej okazuje się, że to za mało. Bo jedzenie to nie tylko kalorie, ale też emocje, przyzwyczajenia i sposób radzenia sobie ze stresem. Dlatego coraz więcej mówi się o podejściu, które łączy dietetykę z psychologią. Czym dokładnie jest psychodietetyka? O tym rozmawiałam z Ewą Janowicz, dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Posłuchajcie już teraz.
2: Psychodietetyka to jest taki nurt, który powstał jako reakcja na potrzebę klientów, pacjentów. No my nie jesteśmy tylko, że tak powiem, tabelką i nie jesteśmy tylko wynikami badań laboratoryjnych. Też mamy umysł, różne emocje, nie da się tego oddzielić, nie? Ta strefa emocji też jest bardzo istotna i też takie pokłosie tego kultu diet, czyli ta rosnąca ilość osób z zaburzeniami odżywiania, więc albo zaburzonymi relacjami z żywieniem. No niestety jesteśmy w takim momencie, że mamy mnóstwo skrajności, właśnie od zaburzeń odżywiania, jakiegoś fanatyzmu żywieniowego, po takie totalny brak zainteresowania właśnie zdrowym odżywianiem, więc ten psychodietetyk łączy właśnie te różne elementy i próbuje tutaj wesprzeć osobę, z którą pracuje, też na tych przestrzeniach takich emocjonalnych.
1: No właśnie, czyli czym się różni taka konsultacja psychodietetyka od dietetyka klinicznego?
2: Konsultacja psychodietetyczna będzie skupiała się bardziej właśnie na takiej pracy z emocjami, nad obserwacją właśnie, co powoduje na przykład, że sięgam po przekąskę albo co blokuje mnie, żeby utrzymać na przykład zdrowe nawyki, czyli bardziej tutaj na przykład chociażby, nie wiem, bierzemy pod uwagę próg wejścia, że tak powiem, do realizacji jakiegoś planu żywieniowego, czyli dajmy na to, no mamy w zaleceniach owsiankę nocną, a mamy w zaleceniach pieczoną owsiankę. No i ten próg wejścia, jeżeli chodzi o owsiankę pieczoną, jest wyższy, bo musimy przygotować składniki, nastawić piekarnik, upiec, wystudzić, poporcjować i to już może być dla nas blokujące, ale właśnie jak sobie w ogóle uświadomimy ten fakt tego progu wejścia i proponujemy właśnie owsiankę nocną, czyli wrzucamy, zalewamy do lodówki, do słoiczka i rano wyciągamy, no to okazuje się, że to jest realne i wykonalne dla osoby, z którą pracujemy. Czyli no właśnie nie tylko tabelka wartości odżywczych, ale też motywacja, stan mentalny danej osoby, te wszystkie czynniki, czy zajada stres, czy nie zajada stresu, jak ona reaguje na stres, czy tam się pojawia na przykład jakiś sposób regulacja emocji związana z jedzeniem, więc na tych przestrzeniach bardziej się skupiamy.
1: Powiedz mi, czy przychodzą do ciebie pacjenci częściej właśnie na poradę psychodietetyczną, czy cały czas zostajemy przy dietetyku klinicznym?
2: Powiedziałabym, że główne grono pacjentów to jest jednak dietetyka kliniczna. Psychodietetyczne zagadnienia też się pojawiają, bym powiedziała, że to jest około 30% i tutaj też widzę, że potrzeba jest bardziej dla młodszych pokoleń.
1: I czym dla ciebie jest dietetyka?
2: Dietetyka jest tak naprawdę takim moim sposobem na życie, można powiedzieć, bo zajmuję się tym zawodem już ponad 10 lat i to lubię i wciąż mi się chce. Czym jest dla mnie dietetyka? No jest takim drogowskazem też, jak też gdzieś tam zainteresowanie żywieniem pojawiło się z jakichś własnych potrzeb i próbą skonsultowania i odnalezienia siebie. Plus gdzieś tam zawsze lubiłam uczyć i pomagać, więc ten zawód daje mi szansę realizacji tych różnych moich potrzeb, nie? Czyli gdzieś tam edukacji, takich spotkań z drugim człowiekiem, czyli ta część mojej pracy warsztatowa też ją bardzo cenię i lubię.
1: Czy angażujesz się w jakieś inne akcje związane czy ze zdrowym odżywianiem?
2: Lubię też poza konsultacjami jeden na jeden, to bardzo sobie właśnie cenię pracę też z seniorami, współpracę z klubami seniora. To jest jednak jedno pokolenie. Później mam osoby dorosłe, czyli te indywidualne konsultacje i zmierzam do warsztatów dietetycznych i bardzo fajna przestrzeń, to zaangażowanie, a najlepiej sprawdza się i daje najwięcej radości i satysfakcji taka praca warsztatowa, gdzie mamy dzieci i ich rodziców. Czyli właśnie nie tylko oddajemy, że tak brzydko powiem, dziecko tu na edukację żywieniową, tylko też jesteśmy sami jako rodzice zaangażowani, no i też dajemy ten przykład, nie? Bo my często nie gadaniem, że warzywa są zdrowe, gdzieś tam budujemy te dobre postawy, tylko właśnie tym, że my też jemy warzywa, więc przez obserwację te dzieci nabywają właśnie tych dobrych nawyków żywieniowych, więc tak, to warsztaty. Czasami jakieś wykłady, też prelekcje.
0: Czyli pilnujesz, żeby przykład szedł z góry.
2: Tak!
3: SK Szczecinek.
1: Wiemy już, jak nasze emocje wpływają na to, co i kiedy ląduje na naszym talerzu. Sama świadomość to jednak dopiero pierwszy krok. Kluczowe znaczenie ma wdrożenie konkretnych działań. Często jednak obawiamy się samej wizyty u specjalisty i stresuje nas pójście do gabinetu. Aby taka współpraca była skuteczna i bezstresowa, warto się do niej dobrze przygotować. Dobrze przeprowadzona pierwsza konsultacja to fundament trwałej zmiany nawyków. Jak więc powinien przygotować się do tego spotkania pacjent, a jak dietetyk? To kolejny temat, jaki poruszyłam podczas rozmowy z Ewą Janowicz. Posłuchajcie.
0: Jak ktoś musi się przygotować do konsultacji?
2: Dobrze jest zebrać swoje aktualne wyniki badań. Dobrze jest przeprowadzić taką ankietę zdrowotno-żywieniową, która gdzieś tam będzie dostarczała informacji dla dietetyka o stanie zdrowia, o chorobach, o przebytych chorobach, o preferencjach też żywieniowych, o alergiach. Też o aktualnej sytuacji, że tak powiem, życiowej, bo dajmy na to, ktoś może pracować na zmiany, może na przykład się przeprowadzać, może nie mieć jeszcze kuchni dostępnej, może nie mieć piekarnika, więc to wszystko też od takich bardzo zawiłości klinicznych po dostępność piekarnika, to wszystko ma znaczenie. I myślę, że taka otwartość i żeby się nie bać, bo idziemy po pomoc, więc powinniśmy spotkać się ze zrozumieniem i taką też chęcią pomocy i ogrania tego modelu żywieniowego dla danej osoby pod jej preferencje, czyli to ma być dostosowane do osoby.
1: Jak musi się przygotować dietetyk do takiej konsultacji?
2: Bardzo dobre pytanie. Myślę, że po pierwsze nie szkodzić, więc uważam, że takie przygotowanie i merytoryczne dietetyka i pod kątem zasobów, że tak powiem, żywieniowych, ale także zasobów takich psychodietetycznych są bardzo istotne, bo gdzieś tam zapalamy tą osobę, dajemy jej wskazówki, ale też pomagamy wypracować dyscyplinę i reagować na różne problemy, które się po drodze pojawiają przy realizacji jakiegoś planu żywieniowego.
1: Jeżeli dietetyk jest już przygotowany, pacjent ma już skompletowane badania i wszystko przygotowane tak jak mówisz, jak wygląda taka pierwsza konsultacja dietetyczna?
2: Pierwsze spotkanie z dietetykiem polega na rozmowie, tak? To jest przede wszystkim rozmowa, oczywiście tak zwany wywiad właśnie zdrowotny, żywieniowy, czyli dopytanie, to jest właśnie ważne, żeby zgromadzić, że tak powiem, te dane, które później będziemy opracowywać. Też dokonujemy pomiarów antropometrycznych, często korzystamy z analizatorów składu ciała, więc to też się odbywa. Jeżeli to są bardziej konsultacje psychodietetyczne, to też bardziej skupiamy się też na emocjach, gdzieś tam odchodzimy od wagi, gdzieś tam przechodzimy w inne przestrzenie, ale tak to się odbywa. Wypracowujemy plan taki, który jest możliwy do zrealizowania, czyli takie cele, które będą też mierzalne w miarę w krótkiej perspektywie czasu, bo jeżeli mamy, nie wiem, cel zrzucenia 20 kg i zakładamy pół kilograma na tydzień, to wychodzi bardzo długa gdzieś tam perspektywa czasu i my po prostu już możemy zapomnieć w ogóle po tygodniu, że mieliśmy jakiś taki długofalowy cel, więc fajnie podzielić te nasze cele na mniejsze, więc tak. Myślę, że pacjent, klient powinien wyjść właśnie z takim planem, koncepcją, która na żywienie, ale też pamiętajmy o optymalizacji innych elementów zdrowego stylu życia, czyli jakość snu, poziom aktywności fizycznej, to wszystko taka konsultacja powinna przynieść klientowi.
1: Powiedz mi, każdy ma swoje jakieś upodobania, a na jakiej podstawie jest najlepiej dobrać dietę do pacjenta?
2: Że tak powiem, podstawy. Podstawy: wiek, masa ciała, wzrost, poziom aktywności fizycznej, płeć. To są takie bardzo istotne czynniki. Później stan zdrowia, No i preferencje żywieniowe, smakowe. To takie główne czynniki. No i też gdzieś tam pochylić się też nad osobowością osoby, z którą pracujemy. Czy to jest bardziej taka osoba, która potrzebuje ciągle jakichś bodźców, zmian, nowych pomysłów na posiłki. Czy to jest taka osoba, która dobrze się czuje, jeżeli to jest w miarę stabilne i powtarzalne.
0: No właśnie, a powiedz mi, czy ciężko jest przygotować taką dietę dla osób, które mają jakieś schorzenia? Jest to wtedy trudniejsze?
2: Tak, wymaga przygotowania i studiów, znajomości tematu. Tak, jest trudniejsze, chociaż powiem szczerze, że dla dietetyka może być trudniejsze, ale jeżeli chodzi o ocenę skuteczności pacjentów, to bym powiedziała, że widzę różne drogi, bo czasami jest tak, że właśnie, że jak my już realnie czujemy ubytek na zdrowiu, to my mamy większą motywację, żeby coś zmienić i bierzemy, że tak powiem, tą cenę, jaką jest ten dyskomfort realizacji jakichś założeń żywieniowych, które nawet są trudne i po prostu podchodzimy bardziej zadaniowo, a jeżeli gdzieś tam te cele są troszeczkę inne, myślimy o tym, że generalnie ta masa ciała jest, mamy jakąś tam lekką nadwagę, otyłość, ale aż tak bardzo nam to na ten moment nie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu, no to też może się okazać, że ten niski poziom motywacji sprawia, że ta nasza praca nad czy redukcją masy ciała, czy zmianą nawyków rozciąga się, nie? Że tak, co sobie schudnę, to sobie przytyję i tak, więc różnie.
3: SK Szczecinek.
1: Za nami porcja porad, jak dobrze przygotować się do wizyty u dietetyka. Wiemy już, o co pytać i od czego zacząć. Ale po teorii, czas na słodką praktykę. Przed Wami rozmowa w całości poświęcona budyniowi. A kto może wiedzieć więcej na ten temat, jak nie dietetyk? To ostatni temat, jaki poruszyłam z Ewą Janowicz w tym magazynie.
2: Budyń kojarzy nam się bardziej z dzieciństwem i z słodkim deserem czy podwieczorkiem. I mogłoby się wydawać, że to jest po prostu niewartościowy, szybki posiłek z torebki i wymaga tylko podgrzania, wymieszania z mlekiem. Ale co ciekawe, pierwotnie budyń był wytrawnym posiłkiem. To był tak zwany pudding, wymyślony już w średniowieczu. W Anglii bardziej przypominał wędlinę, kiszkę, coś w takim stylu, kiełbaskę, nie mielone mięsko w takiej kiszce, ale w XIX wieku wraz z rozwojem procesów technologicznych, z powstaniem cukru, skrobi kukurdzianej i ziemniaczanej stał się taką słodką przekąską, słodkim deserem, ale poza tym smakiem słodkim nie zapominajmy, że budyń dzięki temu, że przygotowujemy go już współcześnie na bazie mleka czy też napoju roślinnego, będzie dostarczał nam białka i też troszeczkę witamin z grupy B. No i też ten fakt, że dostarcza nam węglowodanów, też nie zawsze jest niekorzystny, bo dla wszystkich sportowców, osób aktywnych fizycznie to będzie fajny posiłek potreningowy. To może być dla nas też taki rodzaj comfort food, czyli że takiego posiłku, który ma nam poprawić humor i sprawić, że nam będzie przyjemnie. No to jest oczywiście też świetny posiłek dla dzieci, dla seniorów, fajna przekąska, łatwo strawna, też dla osób z problemami żołądkowymi, jelitowymi, czy też w okresie rekonwalescencji, kiedy musimy troszeczkę ten przewód pokarmowy odciążyć. I jeszcze takie wskazówki moje dietetyczne, jak stuningować ten budyń, żeby był jeszcze lepszy i jeszcze bardziej odżywczy. Ja bym dorzuciła do takiego budyniu świeże owoce lub też mrożone. Dzięki temu będziemy mieć posiłek bardziej bogaty w antyoksydanty i błonnik pokarmowy. Dodałabym trochę twarogu albo serka wiejskiego, czy też odżywki białkowej, żeby zbilansować białko, żeby ten budyń był bardziej sycący. Można też dodać jakieś płatki owsiane albo jaglane, albo przygotować taki a la pudding na przykład z kaszy jaglanej, czy też z płatków ryżowych, czyli już bez skrobi ziemniaczanej i bez skrobi kukurydzianej. Możemy też dodać źródło tłuszczu, czyli orzechy, ziarenka albo mielone orzechy i dzięki temu ten posiłek, ten zwykły budyń z torebki ma szansę stać się dobrze zbilansowanym, w pełni odżywczym posiłkiem i już nie tylko słodką przekąską, ale właśnie może nam zastąpić posiłek, który możemy zjeść na śniadanie albo nawet w okolicach obiadu czy też kolacji.
3: SK Szczecinek.
1: A jeśli macie pomysł na coś, co mogłoby zmienić Szczecinek, to ostatni moment, żeby działać. Do 26 maja można składać projekty do budżetu obywatelskiego. W tym roku pojawiło się kilka ważnych zasad. Projekt musi mieć minimum 10 podpisów poparcia, nie może wskazywać wykonawcy zadania, a w przypadku projektów dotyczących miejskich spółek, szkół lub przedszkoli potrzebna będzie deklaracja współpracy. To dobry moment, żeby dopiąć formalności i zgłosić swój pomysł.
3: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Szczecinecki kundel czy gazda z Hejszowej? Kiedy zapytacie Sebastiana Lewczuka o to, skąd jest, nie dostaniecie jednoznacznej odpowiedzi. To lokalny patriota, który dzieli miłość na dwa. Wychowały go szczecineckie jeziora i skały Gór Stołowych. Swoje uczucia do małych ojczyzn pan Sebastian przelał na papier. Tak powstały dwie książki: Gazda z Hejszowej i Kryptonim Neustettin. Natalia Błachowska rozmawiała z autorem o jego twórczości i jego inspiracjach. Posłuchajcie.
4: Panie Sebastianie, co skłoniło pana do napisania książek?
5: Pierwszą książkę napisałem troszeczkę z nudów, bo byłem na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-a. 4 tygodnie byłem zamknięty w czterech ścianach, więc z nudów pisałem i tak powstała książka. Natomiast druga książka, czyli Kryptonim Neustettin, powstał z tego względu, że zawsze interesowałem się historią Szczecinka.
4: No właśnie, pan urodził się, wychował się w Górach Stołowych i przybył pan tutaj do Szczecinka. Jak to się w ogóle stało i dlaczego akurat Szczecinek?
5: Najgorsze pytanie, jakie ktoś może mi zadać, a szczególnie obca osoba, to jest, skąd jesteś? No jestem takim typowym pomorskim kundlem, więc urodziłem się we Wrocławiu, wychowywałem się w Szczecinku, później wyjechałem z rodzicami w Góry Stołowe. Później dzieliłem, już byłem młodzieńcem, czas między Szczecinek a Góry Stołowe. No i Wrocław.
4: Gazda z Hejszowej to tytuł pana pierwszej książki. Kim jest gazda?
5: Mną. Tak, gazda jest to przygodowa, subiektywna opowieść o ludziach i turystach i w ogóle rejonie Gór Stołowych, które widziałem jak małe dziecko, no i oczywiście młodzieniec, i spisałem te wspomnienia.
4: Jakie wspomnienia możemy znaleźć w tej książce? Co pana właśnie najbardziej w tych Górach Stołowych urzekło?
5: Urzekło mnie przede wszystkim to, że są tak naprawdę na końcu naszego świata, czyli na końcu Polski. Otoczone są granicą z trzech stron, czeską granicą, no i są magiczne. To są góry jedyne takie w swoim rodzaju, jeżeli chodzi o Polskę, dlatego, że to są podobne góry jak, no nie wiem, skaliste, tylko oczywiście w mini wydaniu. No i oczywiście ten czar tych gór, bo to nie są góry wysokie, to są góry niskie, ale całkowicie skaliste. Więc gdy wynurzają się nam jakieś skały z ponad mur, z ponad mgły, to są bardzo czarujące.
4: Czego dowie się czytelnik Gazdy z Hejszowej, czego nie znajdzie w przewodnikach turystycznych?
5: Przewodniki turystyczne są pisane, no, mechanicznie. Ja bawiłem się troszkę jako dzieciak w przewodnika ze względu na to, że mieszkałem w schronisku górskim, więc oczywiście to było amatorskie oprowadzanie turystów, którzy u nas mieszkali w tych górach. Nic mnie tak nie drażni, jak widziałem przewodników, którzy na przykład oprowadzają po Szczelińcu lub błędnych skałach i opowiadają o skale. Skała taka, ta się nazywa Liczyrzepa, ta się nazywa Mamut, ale tak, nie wiemy skąd te skały pochodzą, dlaczego tak się stało. Dlaczego mają na przykład zamarszczki? Bo po prostu to było kiedyś morze i fale wypłukiwały tą skałę, robiąc takie zmarszczki, charakterystyczne dla gór stołowych. No i na przykład nie opowiedzą historii o tym, że gdy wojny były religijne w iluś tam wiekach poprzednich, to ludzie, którzy mieszkali w tych górach, chronili się w tych skałach. Więc możemy sobie wyobrazić, jakie życie wtedy musieli prowadzić, skoro chowali się przed wojskiem.
4: A skąd pan czerpał wiedzę na temat gór stołowych?
5: To były opowieści. Tak. To były opowieści. Ja je gromadziłem w głowie. Niestety nie przyszło mi na myśl, żeby je spisywać dokładnie, więc wszystko zapisywałem na dysku twardym w głowie. Były to opowieści najczęściej osób, które tam przebywały. Opowiadały mi, ja byłem ciekawy, jak to wyglądało po wojnie. No i miałem to szczęście, że moi rodzice właśnie prowadzili górskie schronisko w Pasterce i często nas odwiedzali ludzie z Niemiec, którzy mieszkali lub byli związani z tą miejscowością. Taki przykład mogę podać, że nie mogłem tego zweryfikować, jak te opowieści, czy są prawdziwe, czy nie. Niemniej jednak kiedyś starsza pani opowiadała, Niemka, która przyjechała jeszcze za komuny z tego drugiego obszaru, więc tych Niemiec zachodnich, i opowiadała, że bali się bardzo SS-manów, którzy tam przychodzili i zabierali psy. Byli wyspecjalizowani w hodowli owczarków niemieckich. I ci SS-mani zabierali psy, które później wykorzystywali w obozach koncentracyjnych i tak dalej. Ludność ta była troszeczkę zbuntowana naprzeciwko Hitlerowi, ze względu na to, że ten obszar najmniej popierał Hitlera w ówczesnej III Rzeszy. No ale niemniej jednak tracili te psy za darmo, bo hodowla jest opłacalna wtedy była, no ale nie buntowali się. Ta Niemka opowiadała, że pod Kłodzkiem jest miejscowość, znaczy wioseczka, która jest praktycznie w granicach Kłodzka, gdzie był Gasthof, znaczy restauracja. I w tej restauracji zbierało się osoby, które chciały się zbuntować przed już końcówką wojny przeciwko władzy, bo też byli okradani z różnego rodzaju tam świnek, krówek i tak dalej. I pewien faszysta, który mieszkał w ich sąsiedztwie, podłożył ładunki wybuchowe i gdy oni się, ci ludzie zebrali, to po prostu wysadził budynek w powietrze. Opisałem to w książce i nie będąc pewny, czy ta historia jest prawdziwa. Natomiast po kilku miesiącach, gdy ukazała się książka, oglądam, taki jest serwis History Hiding, który prowadzi pan z Walimia, redaktor z Walimia, i patrzę, a on opowiada właśnie o tej historii, której ja nie mogłem znaleźć, zweryfikować w internecie. I całą historię, tą, którą mi ta pani opowiedziała, którą ja przelałem na karty papieru, okazała się prawdziwa.
4: Panie Sebastianie, a czym różni się życie w Górach Stołowych od życia nad Strzesieckiem?
5: Diametralnie różnie. W Górach Stołowych mamy jedną drogę, która prowadzi w wysokie partie, gdzie są tylko dwie wioski. Gdy ta droga zawali się, jak to miało miejsce chyba 2 lata temu, lub spadnie drzewo, lub jest śnieg, który autokar nie przyjedzie, ani żaden samochód nie przejedzie, to po prostu ludzie muszą sobie radzić sami. Toboły z zakupami muszą wnosić na plecach. Natomiast Szczecinek jest specyficznym miastem, może małym, ale gdy się rozejrzymy dookoła, to tak naprawdę jesteśmy stolicą tutaj środkowego, południowego, środkowego Pomorza. Jest miastem. Jest zdecydowanie miastem, z wygodami, z autobusami. Także diametralnie się różni.
4: Poza takimi właśnie codziennymi sprawami, czy pęd życia, w ogóle nastroje, atmosfera w Szczecinku, a w Górach Stołowych, one się różnią między sobą, czy po prostu to jest Polska i po prostu jesteśmy tacy sami, niezależnie od naszego położenia?
5: Nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy. Jesteśmy Polakami. Niemniej jednak w Górach Stołowych, bo na tym się skupię, życie jest dużo trudniejsze ze względu na zimy. Tam tak naprawdę zima trwa, no powiedzmy, 8 miesięcy, a później jest lato. Natomiast w Szczecinku, no tak naprawdę zim żadnych takich nie przeżywamy. Może momentami, jak jest wysoka temperatura ujemna, to tak, ale diametralnie się różni. Ci ludzie mają zupełnie inne problemy jak my i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby był pęd ku karierze, ku pieniądzu. Muszą się utrzymywać najczęściej dzisiaj z turystyki.
4: A wróćmy jeszcze do mieszkania w schronisku, bo bardzo mnie to zainteresowało. Czy to było takie miejsce, taki punkt zwrotny w pana życiu, kiedy pan poczuł, że pan kocha te Góry Stołowe? Jak ta miłość do Gór Stołowych się u pana rodziła w momencie, kiedy pan tam przyjechał?
5: Połowa mojej rodziny, jak i rodzice, dziadkowie są z Wrocławia, więc jako dziecko mieliśmy tam blisko, więc zazwyczaj każdą wolną chwilę i tak spędzałem tam, no nawet nie pamiętając tego już jako młody, mały dzieciak, w Górach Stołowych. Natomiast jak już moi rodzice zdecydowali się prowadzić górskie schronisko, a już byliśmy od dłuższego czasu w Szczecinku, to tu zostawiliśmy dom, zostawiliśmy dziadka, babcię i wyjechaliśmy w Góry Stołowe. Także miłość już, ja praktycznie już kochałem te Góry Stołowe, natomiast jak je zobaczyłem i wiedziałem, że tu będę teraz mieszkał, myślałem, że dłużej niż kilka lat, no to było wow.
4: Dobrze, no to w takim razie przejdźmy teraz do drugiej książki, Kryptonim Neustettin. To jest powieść fabularna, osadzona w wojennym Szczecinku. Jakie emocje czekają czytelników podczas lektury?
5: Jakie emocje, to nie wiem, dlatego że to jest subiektywny odbiór każdego czytelnika. Natomiast jak ja pisałem, to targały mną emocje takie jak lubość do wspomnień. Interesowało mnie, jak człowiek inny, czyli któryś, który żył już dużo, dużo wcześniej, na tym miejscu, w którym teraz mieszkamy, jakimi kategoriami się kierował, jakie miał problemy. Bo to było zupełnie inne życie tutaj w powojennym Szczecinku, czy nawet w wojennym, bo się książka zaczyna w wojennym Szczecinku. I jakie nimi targały uczucia. Bo nie interesowało mnie napisanie książki, która byłaby dokumentem. Ja na pewno posiłkowałem się tymi dokumentami. Zbierałem z internetu, z gazet, z książek. No i też to, co usłyszałem od ludzi takich przypadkowych. Ale nie chciałem, żeby to był dokument, których jest wiele, ale chciałem, żeby to była przygoda. zgoda, żebyśmy się wczuli w rolę naszych bohaterów, co oni myśleli, jak wychodzili z problemów.
4: Czy w akcji Kryptonimu zawarł pan wątki z życia osobistego, ponieważ jest to po części też powieść o uczuciach i o emocjach?
5: Tak, oczywiście. Książka jest napisana w formie oczywiście przygodowej, natomiast jest to na tle rozmowy mojej z wujkiem, który dobrze znał powojenny Szczecinek. Natomiast bohaterem naszym jest Witold Bykowski, osoba też żyjąca wtedy i przeżywająca te przygody, które wujek mi opowiedział. Wujek wątki życia osobistego mi opowiadał, z życia osobistego Bykowskiego, czyli głównego naszego bohatera, a jednocześnie jego przyjaciela. I ja wplatałem swoje wątki z czasów PRL-u, jak Szczecinek wyglądał, a może inaczej, jak widziałem go oczami dziecka i młodzieńca.
4: Czy w tej książce znajdziemy fragmenty szczecineckiej historii? Czy czytelnik, który będzie czytał Kryptonim Neustettin, czy on może sobie skojarzyć miejsca, w których dzieje się akcja z miejscami, które teraz obecnie funkcjonują w Szczecinku?
5: Tak, oczywiście. Praktycznie cała książka jest lokowana, więc lokalizacja takich budynków, ulic czy miejsc jest jak najbardziej dla nas, szczecineczan, jest jak najbardziej czytelna.
4: A skąd zdobywał pan właśnie wiedzę na temat historii naszego regionu do książki? Czy to były tylko opowieści wujka, czy z jakich źródeł pan korzystał?
5: Nie, oczywiście korzystałem z prasy, korzystałem z książek. Nawet teraz kupiłem książkę, której nie mogłem dostać przez 30 lat na temat historii naszego rejonu. I też również wykorzystałem tą pamięć, którą mieli ludzie, którzy tutaj przeżywali życie.
4: Kto jeszcze uczestniczył w procesie tworzenia książki?
5: Tak, oczywiście nie jest to historia, którą tylko mi opowiedział wujek i tylko ja w tej rozmowie uczestniczyłem. To jest też historia osób, które żyły tutaj. Docierałem do tych osób, dotarłem nawet do rodziny pana Bykowskiego. Tu muszę powiedzieć, że 99% nazwisk w tej książce jest faktyczna. 99 historii miały miejsce. I na tym tle ta książka powstała. Natomiast jeśli chodzi o Bykowskiego, musiałem zmienić mu nazwisko. Jest on wymieniony jako milicjant, bo był milicjantem i był najlepszym przyjacielem mojego wujka, który był partyzantem. Więc powinni ze sobą walczyć. Natomiast jeśli chodzi o walkę, to ratowali sobie życie, bo byli przyjaciółmi, znali się od dziecka. I dotarłem do rodziny we Wrocławiu, bo wyprowadzili się już na stare lata do Wrocławia do dzieci, bo tam studiowały te dzieci. No i niestety nie uzyskałem zgody na opublikowanie jego prawdziwego nazwiska. Mimo tego, że mogłem to zrobić, dlatego, że RODO nie funkcjonuje w stosunku do osób zmarłych, no ale z szacunku, dlatego, że też liczyłem na pomoc tych ludzi i się nie zawiodłem.
4: Właśnie, a jak się pisze książki? Którą pisało się łatwiej? Gazdę czy Kryptonim Neustettin?
5: Na pewno Gazdę się pisało łatwiej, ze względu na to, że pisałem wspomnienia, to co miałem w głowie, przelewając to na papier. Zawsze chciałem to zrobić. Myślałem, żeby to zrobić po prostu w formie pamiątki, ale wyszła książka. Są tam zawarte fotografie z okresów, no najczęściej lat 80., które... Właściwie to są moje fotografie. A że z lat 80. ten czas, okres PRL-u odchodzi w niepamięć, więc chciałem, żeby był ślad jakiś, żeby ludzie pamiętali, jak się żyło wtedy, bo tak prasa, szczególnie przed wyborami, obrzydzała nam ten okres, który przedstawiała w formie szarej, burej, biednej, głodnej. Chodziliśmy w workach po zakupy, niosąc wiadro. No to jest oczywiście nieprawda. Polacy są sprytni. Życie było kolorowe, a szczególnie ja jako dzieciak miałem dobre życie. Zupełnie inaczej widziałem nasze miasto. To miasto w moich wspomnieniach jest słoneczne, radosne. Z kolegami, z koleżankami na podwórku. Znaczy z koleżankami to może nie, bo kto by się tym wtedy przejmował.
4: Jak wygląda proces pisania książki od pomysłu, no po same wydanie?
5: Ale to jest trudny proces, w szczególności wydanie. Napisać jest, to jest przyjemność, natomiast wydać książkę, no to już jest tak walka. Może problemy z wydawnictwem, problemy z samym wydaniem. Tu miałem najwięcej problemów.
4: Z pana doświadczenia, z jakimi problemami może borykać się właśnie autor książek? Co sprawiało panu największą trudność?
5: W całych tych procesach największą trudność, no to tak jak wspomniałem, to jest wydanie już samo wydanie techniczne. Natomiast jeśli chodzi o Kryptonim Neustettin, to musiałem docierać do źródeł. To była wielogodzinne prace, czasami w dzień i w nocy, jak nie mogłem zasnąć, aby te fakty, które były gdzieś tam spisane, gdzieś tam niezapomniane, żeby przelać na papier, aby moi bohaterowie funkcjonowali w prawdziwej rzeczywistości.
4: Przy okazji wydania książek organizował pan także spotkania z czytelnikami. Gdzie one się odbyły, no i jaki był odbiór?
5: Odbiór był wspaniały. Muszę się pochwalić tutaj, że ani jedna, ani druga książka nie są już dostępne. Wszystkie poszły. Natomiast jeśli chodzi o spotkania z czytelnikami, no to byliśmy niesamowicie zaskoczeni, dlatego że pierwsza książka Gazda z Hejszowej była promowana, może inaczej otwarta, w bibliotece naszej. Pani kierownik biblioteki przygotowała 8 krzesełek, no bo tak zazwyczaj tyle osób zainteresowanych przychodzi książką. Natomiast jak zaczęli się ludzie schodzić, to trzeba było gdzieś te krzesła jeszcze załatwiać. Także ja przepraszam bardzo, jeżeli ktoś musiał stać, ale no takie były warunki, a nie inne. Natomiast jeśli chodzi o drugą książkę, ze względu na to, że to jest historia Szczecinka, promocja była w muzeum i na szczęście krzesełek wystarczyło.
4: Z tego, co pan mówi, to szczecineczanie chyba interesują się historią naszego regionu. Zauważył pan takie zainteresowanie przeszłością naszego miasta wśród pana czytelników?
5: Tak, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, więc mam możliwość uczestniczenia w życiu intelektualnym tego miasta, raczej historycznym. I jeśli chodzi o Szczecinek, to jest bardzo dużo osób, które jest zainteresowane historią i to na przykład mi książce też pomagało bardzo. Wystarczy na przykład zobaczyć, jak wyglądają widokówki ze starego miasta w Szczecinku na jakimś tam portalu sprzedażowym. Jeśli chodzi na przykład o Koszalin, o Kołobrzeg, no to te widokówki kosztują, dajmy na to, 20 zł, tak? Natomiast Szczecinek jest, osób, które Szczecinkiem są zainteresowane, jest tak dużo, że te widokówki potrafią kosztować 200-250 zł. Także jest duży potencjał, jeśli chodzi o historię i ludzi interesujących się tą historią naszego miasta.
4: A co według pana jest takiego urzekającego w Szczecinku? Czym Szczecinek się wyróżnia na tle innych miast?
5: Wystarczy zobaczyć mapę. Jeśli chodzi o Szczecinek, to nie ma drugiego takiego miasta, które byłoby tak okrążone lasami, jeziorami. Do najbliższych miast mamy tak daleko, że nikt z Polski nie ma tak daleko do dużych miast. No jeśli Koszalin możemy uznać za duże miasto, no to też jest 68 kilometrów, tak? No a do Szczecina mamy tyle samo, co do Poznania. Więc jesteśmy naprawdę tutaj, miasto jest być może małe, jeśli porównamy to z Dolnym Śląskiem, z Górnym Śląskiem, czy z Wielkopolską. Natomiast dookoła nas nie ma nic.
4: A czy zauważa pan w Szczecinku naszym, co pana najbardziej urzeka w naszym mieście tutaj, jak pan wychodzi na ulicę, jaka jest pana pierwsza myśl?
5: Jeżeli chodzi o ulicę, to jak wychodzę na ulicę, to myślę sobie, wow, jestem w domu, tak? To jest mój dom. Natomiast tak, Szczecinek jest przepiękny. Moim zdaniem jest to najładniejsze miasto na środkowym Pomorzu, bo gdzieś tam Kołobrzegowi czy Koszalinowi do nas. Natomiast gdy zapominam o tym, to przypomina mi rodzina, która przyjeżdża albo z Lubelskiego, albo z Wrocławia, gdzie chcą od razu iść na spacer, zobaczyć nasze piękne miasto, park. Ja ich oprowadzam i spaceruję z nimi i zdaję sobie sprawę, że mieszkam przy parku, a nie byłem tu kilka miesięcy. Natomiast oni cały czas spacerują po tym mieście, po parku, także są zachwyceni. No i też tym, że no nie trzeba gdzieś daleko chodzić, żeby zobaczyć Starówkę. Jest to miasto mini, ale skondensowane bardzo pozytywnie.
4: Wróćmy jeszcze do książek. Często mówi się, że rodzina jest najostrzejszym krytykiem. A jak było w pana przypadku? Czy pana rodzina wspierała pana, dodawała panu skrzydeł, czy raczej swoją konstruktywną krytyką je troszeczkę podcinała?
5: A przepraszam, muszę odpowiadać na to pytanie. Różnie to było. Jeśli chodzi o pierwszą książkę, to czyli Gazdy z Hejszowej, to no, rodzina mi nie wierzyła, że chcę taki pomysł, taką realizację dokonać. Natomiast jak okazała się książka sukcesem, to już wspierali mnie moi członkowie rodziny w pisaniu książki Kryptonim Mój Szczecin.
4: No właśnie, pana książki się wyprzedały, te, które do tej pory pan wydał, a czy ma pan w planach kolejne wydania?
5: Tak, mam kilka planów. Przede wszystkim pierwszym z nich jest to, jeżeli nabędę już pełni praw do tych książek, bo na razie prawa Ewa ma wydawnictwo, to chcę ją zrobić na nowo, a może inaczej. Chcę ją poprawić, tak żeby korekta była naprawdę solidna. Chcę ją wydrukować na normalnym papierze, nie kredowym. Chcę, aby było tak, jak to było założone, 240 stron, a nie 190. No i chcę ją wydać w wersji autorskiej, bez cenzury.
4: A czy w pana głowie rodzą się pomysły na opowiedzenie kolejnych historii, czy to będą raczej już tylko takie korektorskie poprawki?
5: To będą korektorskie poprawki, wydawnicze poprawki, natomiast zanoszę się lub myślę o tym, aby przedłużyć przygody naszego bohatera głównego w kryptonimie Neustettin, czyli milicjanta Pykowskiego, i chcę go przerzucić właśnie na Dolny Śląsk. Z tych stron pochodzi jego żona i śledztwo, które prowadził, okazuje się, że musi wspomóc śledztwo na Dolnym Śląsku. I myślę, że tą nutę uderzę. Już mam pomysł, zbieram materiały, skupuję książki, historię Dolnego Śląska, czyli przede wszystkim Kotliny Kłodzkiej. No teraz jest to utrudniony kontakt ze względu na to, że tam przeżyli przecież tragedię straszną i moi znajomi, i moja rodzina, więc nie chcę im zawracać głowy na razie takimi problemami. No i myślę o tym, chcę napisać sztukę teatralną, no bo chcę w końcu coś na książce zarobić, bo na razie nie zrobiłem ani złotówki. Myślę o sztuce teatralnej, której akcja będzie się działa w Bornym Sulinowie podczas wychodzenia czerwonoarmijców z Bornego Sulinowa i co będzie ciekawe, to będzie komedia.
4: Czy jest pan w stanie zdradzić nam kilka szczegółów z tej sztuki teatralnej, ponieważ no, to brzmi naprawdę interesująco.
5: Nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, dlatego że jestem po rozmowach z teatrem w jednym teatru we Wrocławiu, którzy są zainteresowani tym scenariuszem i nie mogę zdradzić, bo to jest taki pomysł, który myślę, że chwyci, a nie chciałbym, żeby trafił akurat do jakiejś osoby nieuczciwej.
3: SK Szczecinek.
1: Art Melody to grupa zawodowych wokalistów i instrumentalistów, którzy tworzą dopracowane aranżacje utworów, często na wiele głosów, z dużym naciskiem na emocje, energię i kontakt z publicznością. A jak zaczęła się przygoda z Art Melody u naszej szczecineckiej wokalistki Mariki Janowskiej? Posłuchajcie już teraz.
6: Art Melody to jest taka superancka przestrzeń dla fantastycznych muzyków i fantastycznych wokalistów, nie dodając sobie, ale moje koleżanki, które w tym projekcie występują, są świetnymi wokalistkami, naprawdę na bardzo wysokim poziomie, i muzycy, którzy grają w tym zespole, też są na super poziomie. Jak się zaczęła moja przygoda? Są grupy w internecie, które zrzeszają wokalistów, które szukają wokalistów, gdzie jest jakaś potrzeba na przykład na wokalistę w danym projekcie. I ja kiedyś tam w którymś z komentarzy czy pod którymś z tych postów dodałam swoje demo, że śpiewam, że jestem, że zapraszam, że się polecam. No i weszłam w kontakt z Tomkiem Jasińskim, który jest głową i sercem projektu Art Melody, i zaczęliśmy współpracę.
1: Powiedz mi, jak wygląda taka współpraca między członkami tego projektu?
6: Współpraca przede wszystkim polega na tym, że dostajemy termin na przykład na koncert, czy tam na event. Kiedy już się widzimy, no to wiadomo, są próby, są ustalenia, jest cała logistyka wydarzenia, którym będziemy występować. Jaka jest współpraca między nami? Oprócz tej takiej właśnie od technicznej strony, to ta współpraca jest przede wszystkim fantastyczna i cudowna. Lubimy się, znamy się, uwielbiamy ze sobą występować na jednej scenie. Na scenie czuć chemię między członkami. Uważam, że to jest między członkami zespołu, uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby tą chemię na scenie było czuć między muzykami, że tworzymy po prostu jedną ważną muzyczną całość, która ma wpływać na to, jak będziemy odbierani przez gości czy przez odbiorców.
1: Powiedz mi, czym się różni śpiewanie w zespole od śpiewania solo?
6: Podczas śpiewania solo jesteś panią własnego losu, panią interpretacji. Uszy są skupione tylko na tobie, a ty musisz sama przekazać światu emocje i sprawić, że twoja osoba i twój głos skupią na sobie tyle uwagę widza i odbiorcy, żeby to miało ręce i nogi, było wartościowe. Śpiewanie w zespole, szczególnie w kilka osób, kiedy stoi kilku wokalistów na scenie, musimy schować to swoje ego do kieszeni i podzielić tą uwagę widza na nas wszystkich. Musimy być jedną spójną, fajną, dobrze brzmiącą całością. Wydaje mi się, że akurat w Art Melody dogadujemy się fantastycznie. Moja koleżanka, fantastyczna aktorka, wokalistka Karolina Szczepanik-Pawlikowska, Iwonka Bukowska, jeszcze kilka świetnych wokalistek. Wydaje mi się, że znamy się już na tyle, że potrafimy współgrać całkiem nieźle na tej scenie i naprawdę fajnie to gada. Tak jak wspomniałam, śpiewanie solo, a w zespole to są całkiem dwie inne jazdy, ale i jedna, i druga jest dla mnie fantastyczna, i lubię śpiewać i w zespole, i lubię śpiewać solo.
1: No właśnie chciałam
0: chciałam się ciebie zapytać, czy preferujesz solo, czy w zespole?
6: Chyba preferuję solo. Od zawsze tak miałam. Natomiast praca w zespole jest hiperrozwojowa. Uczy takiego, no tak jak wspomniałam, trochę trzeba to ego schować do kieszeni. Trzeba podzielić tą uwagę na kilka osób, a skupić ją jak na jednej. Więc ja lubię jedną i drugą sytuację. Natomiast chyba preferuję solo. Mhm. Bo ja jestem, wiesz, taka hej do przodu. Jako wokalistka, ale uwielbiam.
0: Wokalistka,
6: uwielbiam
0: indywidualistka.
6: Tak jest.
0: Powiedz mi, jakie są twoje najbliższe plany, czyli plany Art Melody związane z tobą?
6: A są takie malutkie, cichutkie plany, żeby porobić może jakieś fajne autorskie rzeczy. Są fajni muzycy, fajne osoby, które się zajmują całym tym projektem. Zaangażowane i przede wszystkim widzące w nas wszystkich potencjał trochę bardziej, trochę więcej, żeby może coś pokombinować. Art Melody robi naprawdę świetne muzyczne rzeczy. Nie tylko granie coverowe, ale też, tak jak wspomniałam, chcemy rozwijać się dalej, chcemy tworzyć może swoje rzeczy, może prędzej czy później wyjść z tym do ludzi.
0: Powiedz mi, jakie plany ma projekt Art Melody na ten rok, na najbliższy czas?
6: Przed Art Melody dużo wyzwań, mnóstwo fajnych koncertów, na bardzo fajnych wydarzeniach, na Dniach Miasta. Przed nami fajne eventy w pięknych miejscach, z fantastycznymi realizatorami. Także, mówię, Dni Miasta przed nami stoją otworem, także ten grafik jest zapełniony na ten rok. Mamy co robić, mamy nad czym pracować, cały czas się rozwijamy, rozszerzamy swój repertuar, no i mam nadzieję w niedalekiej przyszłości jakieś plany autorskie, więc będzie się działo. Bardzo się cieszę, że jestem w projekcie Art Melody i życzę sobie i przyjaciołom z zespołu, z branży, aby ta scena była dla nas otwarta jak najdłużej.
3: SK Szczecinek.
0: Nieustanny rozwój, nauka pokory, to jest najbardziej wyjątkowe w pracy według naszej szczecineckiej wokalistki Darii Adamczewskiej. Natalia Błachowska rozmawiała z Darią o jej ideałach i marzeniach zawodowych.
4: Do którego ideału wokalnego dążysz?
7: Od dawna o tym mówię, że jest to Piotr Cugowski, ale to jest już postać tak barwna, tak określona i tak genialna, fantastyczna, że tutaj myślę, że on dla wielu ludzi jest inspiracją. Nie tylko ze względów wokalnych, ale też wszystko to, z czym on wchodzi na scenę i wszystko to, co sobie zabiera z tej sceny. On zabiera to, co chce. Publiczność tak naprawdę zawsze wykonuje jego prośby. On nie musi się mocno wyginać, gimnastykować, żeby nawiązać cudowną relację z publicznością. Tego mu zazdroszczę, że nie twierdzę, że ja tej relacji z publicznością nie mam, ale cały czas chciałabym jakby dogonić kiedyś. Mam nadzieję, że będzie mi to dane, żeby dogonić ten poziom. Patrzę na niego, obserwuję, co robi, co mówi, jak patrzy. To jest niesamowite wszystko. To jest po prostu spójna postać. On wie, kim jest, wie po co i gdzie. Także do tego poziomu mam nadzieję kiedyś dotrzeć.
4: A co dla ciebie jest najbardziej wyjątkowego w pracy wokalistki?
7: Nieustanny rozwój, nieustanna nauka pokory i nieustanne uświadamianie sobie, jak wiele jeszcze przede mną pracy i jak wiele jeszcze nie wiem. Bardzo to lubię też, że tylko tam, gdzie jest wyjście ze strefy komfortu, jest rozwój. Mimo, że to jest bardzo kosztowne emocjonalnie i trzeba ze sobą popracować, wytłumaczyć sobie, że no tak, pracowałam tyle i tyle na to i na to, ale to jest za mało. Jak idziemy na szczyt, to nie możemy narzekać, że jest pod górę. To jest niesamowite, bo to nas motywuje do działania. Jednocześnie jest piekielnie trudne, ale jak już się osiąga kolejny swój cel, to warto.
4: A co dla ciebie jest takim właśnie szczytem w karierze wokalnej?
7: Grać koncerty i mieć pełne sale. To jest dla mnie, to jest dla mnie największy sukces, uważam, dlatego że muzyka robi się dla publiczności. Jeżeli publiczność chce przychodzić na koncerty, kupuje bilety w zaufaniu, że będzie się dobrze bawić i wychodzi wzruszona, uśmiechnięta, czasem może smutna, ale poruszona, to jest największy komplement i wydaje mi się, to jest szczyt, no bo można się pokazać na czerwonych dywanach, można zrobić sobie zdjęcie z celebrytami, można robić różnego rodzaju interesy i co dalej, co z tego wynika, nie? A jednak chodzi o to, żeby ta muzyka, żeby ją cały czas robić, ona uwielbia być w ruchu, cały czas trzeba tworzyć i ja bym chciała, to jest moje marzenie, mieć pełne sale, mieć fantastyczną publiczność, mądrą publiczność i zadowolona bym chciała być z tego po prostu, ale też wiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dlatego nie wiem, czy będzie kiedyś tak, że ja faktycznie będę 100% zadowolona z tego, co ja tam zrobiłam, wymyśliłam, bo pewnie pojawią się kolejne i kolejne.
4: A ty jakie emocje chcesz wzbudzać na swoich koncertach?
7: Zarzuca mi się, że jestem smucidłem i że śpiewam za dużo piosenek o miłości, że śpiewam za dużo smutnych piosenek, ale co poradzę na to, że piszę je tylko wtedy, kiedy jest mi strasznie smutno. Tak po prostu mam. Są osoby, które realizują się, spełniają w tworzeniu utworów na plenery, na koncerty plenerowe, na lato. stricte dla rozrywki tego rodzaju, gdzie jest słońce, impreza, świetny beat, a ja tak nie mam. Ja piszę, jak jest mi strasznie smutno, więc czasami lubię przejść sobie na przykład drogę na spotkanie z kimś niepełnosprawnym, z kimś, kto mi uświadomi, co faktycznie mam, czego nie musiałabym mieć, tak? Co ktoś lub los może mi na przykład zabrać, bo warto o tym sobie przypominać. Dlatego ja piszę w zupełnie innych warunkach. Mi musi być po prostu przykro i smutno, żeby pisać piosenki, ale lubię też czerpać inspiracje do utworów albo zgadzać się z tekstami, które ktoś pisze. Przez właśnie jakieś doświadczenia, no tylko to wzbudza we mnie tę pokorę. Nie? Jeżeli widzę kogoś, kto faktycznie przeżywa coś trudnego, to przekładam to na siebie, staram się założyć w wyobraźni chociaż buty tego drugiego człowieka i wtedy sobie myślę, okej, mam tyle, no to napiszę o tym piosenkę. Tylko, że o gustach się nie dyskutuje, ja po prostu mam takie, lubię smutne piosenki i tak jest, ale nie twierdzę, że radosne są złe, chociaż moi muzycy pograliby dużo więcej funky, a ja niestety jestem balladowa, stety bądź niestety, no ale wszystko przed nami jeszcze.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Wiosna w lesie to nie tylko śpiew ptaków i pierwsza zieleń, ale też prawdziwy czas działania dla leśników. Sadzenie, zalesienia, odnowienia. Właśnie teraz leśnicy mają ręce pełne roboty. A o tajnikach prosto z lasu opowiedzieli mi Maciej Wiórek i Dariusz Dyl z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.
8: Jest coś takiego jak zalesienie i odnowienia i może znowu odczarujemy kolejne słowo, które gdzieś się pojawia w przestrzeni, a do końca nie wiemy, co to oznacza. Odnowienia są wtedy, kiedy gdzieś kiedyś był las i teraz na tej powierzchni, gdzie kiedyś był las, sadzimy na nowo, to są odnowienia. A jak sadzimy na takim przysłowiowym polu, czyli tam, gdzie kiedyś lasu nie było, to są zalesienia. I zarówno zalesienia, jak i odnowienia, to jest nasze święto wiosenne i wszystkie ręce na pokład pod tego, czy ten las zostanie dobrze posadzony, czy te sadzonki się przyjmą, nie będą wymagały poprawek, odpowiednio będą dostosowane gatunek do siedliska, bo to też jest cała nauka z tym związana, bo leśnicy są trochę jak lekarze. To też nie wszyscy wiedzą, że każdy z nas ma jakąś specjalizację. Zaczynamy wszyscy równo, tak jak lekarze tak samo, zaczynają od pierwszego roku na medycynie, tak samo my na leśnictwie, wcześniej w technikum leśnym, potem na wydziale leśnym uczymy się podstawowych rzeczy, a potem każdy z nas specjalizuje się. Jest leśniczy szkółkarz, jest leśniczy hodowca, jest leśniczy ochroniarz, który zajmuje się szkodnikami, są leśniczowie, którzy zajmują się mapami, są ci, którzy sprzedażą, ci, którzy zajmują się dronami. No, tych specjalizacji jest mnóstwo i są też właśnie leśnicy hodowcy, czy leśnicy szkółkarze. Całą ich pasją

0: ubogich ziemiach, gdzie urośnie tylko sosna i brzoza. I dlatego tak zwane bory, bo to też bór to jest tak, gdzie są iglaste drzewa, a las to tam, gdzie są liściaste w naszej nomenklaturze. I te nasze bory pachnące żywicą, przestronne, jasne, bezpieczne, dlatego że ciągle tam ktoś pilnuje, żeby komuś na głowę coś nie spadło. Tego znowu nie zauważamy, ale gdzieś zawsze z tyłu jest jakiś człowiek, który odpowiada za jakiś kawałek lasu i jest leśnikiem specjalistą, który właśnie o niego dba, a więcej o sadzeniu powie Macie.
1: Tak jest. My się cieszymy, że tyle akcji już się odbyło sadzenia i że tak wiele osób, szkół, też takich inicjatyw lokalnych, bo nie oszukujmy się, nadleśnictwa są często w małych miejscowościach różne, między innymi też i nasze nadleśnictwa, ale też i w Polsce. Tak więc zaangażowało się wiele osób, było różnych pomysłów, między innymi nasze wspólne sadzenia z Urzędem Marszałkowskim, gdzie udział brały trzy szkoły przeważnie duże. Tak więc przyjeżdżało wiele osób na powierzchnię, dzieciaki miały niesamowitą frajdę, a przy okazji spędziły trochę czasu na świeżym powietrzu. No i też wielu pracowników nadleśnic przystąpiło do takich czynności. Między innymi my też byliśmy jako pracownicy Biura Regionalnej Dyrekcji na terenie Nadleśnictwa Czarnobór, gdzie mieliśmy 60-arową powierzchnię do odnowienia. Tak więc też fajnie spędziliśmy czas i była okazja do takiej też integracji, ale też spędzenia na powierzchni czasu w taki typowo leśny sposób, w leśnej atmosferze, ze szpadlem w ręku i sadzonkami dęba.
0: Nie wiem, tyle. Ja z rozrzewnieniem wspominam akcję wykopki, gdzie jako jeszcze dzieci w podstawówce czy w szkole średniej jeździliśmy na wykopki i na sadzenie lasu. Ja sobie, jak teraz policzę tak skromnie, to pierwsze te drzewa, które sadziłem, to dzisiaj mają ze 40 lat już. Ja już w lesie, który sam sadziłem, dzisiaj zbieram już grzyby. I to jest, i ten las ma już tak ponad 30 lat, już całkiem dorodny jest. I sobie patrzysz w tej perspektywie, że gdzieś kiedyś posadzisz jakieś drzewa, nawet jako młody człowiek, i ten czas ucieka, ucieka, ucieka, ty się czujesz cały czas tak samo, opakowanie się trochę zużywa, mrugnąłeś okiem, nagle masz 50 lat i okazuje się, że coś po tobie zostało. Więc zachęcamy, proszę Państwa, sadźmy drzewa.
1: A też ciekawym rozwiązaniem jest, gdzie na przykład na takiej powierzchni, jak byliśmy, też takie gatunki biocenotyczne wsadzaliśmy. To nie, że tylko obsadzamy jednym gatunkiem, tylko troszeczkę urozmaicamy ten skład gatunkowy leśny, między innymi tutaj wiśnia była akurat. Tak więc no, ciekawe doświadczenia dla niektórych pracowników, gdzie tutaj na przykład działy księgowości czy działy infrastruktury miały troszeczkę okazję takiego typowego lasu liznąć, no bo nie oszukujmy się, tak jak Darek tu wspominał o leśnikach, mamy też w swoim zastępie ludzi, którzy też dbają o taką infrastrukturę związaną z lasem, między innymi o obiekty mostowe, drogowe, czyli tą kubaturówkę, która w lesie występuje, no żeby się czuć bezpiecznie, przemieszczać się w lesie, no też musi być odpowiednia infrastruktura i te osoby takie typowo techniczne i w biurze naszym, ale też i w nadleśnictwach dbają o to, tak, żeby ten stan był prawidłowy, żeby nic się tam złego nie działo i byśmy mogli swobodnie się przemieszczać, tak samo jak wszystkie dojazdy pożarowe, one muszą mieć odpowiednią specyfikację, odpowiedni stan techniczny, aby mogły też służyć między innymi służbom ratowniczym, które gdzieś jadą do akcji i muszą szybko dojechać, aby ten pożar w Zarzewiu ugasić. Tak więc, no mówię, jest wśród nas wielu, wielu pasjonatów i to jest akurat piękne, że pracujemy z takimi pasjonatami, bo to powiem szczerze, ja naszej pracy nie nazywam pracą, tylko ja idę po prostu do takiego miejsca, w którym nie wiem, kiedy mi nawet czas leci. Tak więc tego pracą nie nazywam, po prostu pasja.
0: Dlatego mam nadzieję, że odkryliśmy trochę dla Państwa tego świata, który dla nas jest fascynujący. Ja bardzo przepraszam, bo my nie jesteśmy obiektywni. My jesteśmy bardzo subiektywnie nastawieni pozytywnie i się cieszę, że kiedy szukałem szkoły, to wybrałem dobrze i wiem, że przez to, co robię, to nie tylko odbijam kartę na zakładzie, tak mówiąc przysłowiowo, ale że ta moja praca ma jakiś sens i ona jest dla ludzi. I my jako urzędnicy państwowi musimy mieć tę świadomość, że my pracujemy, to Państwo nas zatrudniacie, że my pracujemy dla Was, bo las nie jest ani leśników, ani nikogo innego, las jest ludzi. Wy delegowaliście wąską grupę zawodową, bo nas, lasy to 1/3 Polski, a nas na cały kraj jest 20 parę tysięcy. To nie jest dużo. I ci ludzie w imieniu wszystkich Polaków, przepraszam, że tak górnolotnie to zabrzmiało, ale mają właśnie być po to, żebyśmy mieli co przekazać przyszłym pokoleniom, bo żeby wypielęgnować cały drzewostan, to potrzeba 4 pokolenia leśników. I jedni drugim przekazują tą taką pałeczkę pokoleniową i jedni od drugich chcą się uczyć i nie zawieść swoich poprzedników i rozwijać się. I ta nowoczesność w domu i zagrodzie, jak tutaj trochę popowiadaliśmy, coraz więcej ciekawych rzeczy do lasu wkracza i ja się tylko cieszę.
1: No i też taka ciekawostka, że też sztuczna inteligencja wkracza do lasów i my jesteśmy teraz na etapie niektórych szkoleń, aby tutaj taką sztuczną inteligencję również w naszej pracy wykorzystać. A to taka, mówię, ciekawostka. Wiem, że już niektóre osoby nawet od nas z biura i z nadleśnic jest po takich szkoleniach, tak więc ciekawy temat, który też zgłębiamy, no i zobaczymy, jak to się sprawdzi w naszej profesji.
2: Mniej więcej, jakie to mogą być tematy? W czym może Wam pomóc sztuczna inteligencja?
1: Między innymi potencjalne jakieś też i zagrożenia. Kierunki, w których można też podążyć, których na przykład nie do końca my dostrzegamy tutaj, będąc na gruncie. Tak więc ta sztuczna inteligencja może nam pomóc w takich naszych codziennych pracach, może i pewne działania przyspieszyć, tak? Takie typowo wąskie, które gdzieś nam na przykład zabierają dużo czasu, a tu

0: za pomocą sztucznej inteligencji możemy między innymi troszeczkę przyspieszyć taki też i proces może i decyzyjny.
1: Jeszcze tutaj bardzo mnie intryguje, powiedzieliście, że każdy ma swoją specjalizację, a jaką specjalizację mają moi goście?
0: Ja się akurat zajmuję od wielu lat, a między innymi od 13 roku, jak przyszedłem do dyrekcji, zajmuję się projektami, które realizują Lasy Państwowe, między innymi projekt retencyjny, kiedyś oczyszczania terenów popoligonowych, projekty przyrodnicze, ochronę różnych gatunków roślin i zwierząt, no i też tematyka związana z likwidacją szkód, bo nie oszukujmy się, mamy tak wiele różnych zdarzeń. Drzewa różne szkody powodują, też się zajmuję likwidacją szkód, a od pewnego czasu jestem rzecznikiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, no i działam tu wspólnie również z Darkiem.
2: Ja też przez wiele lat zajmowałem się mediami, co zresztą chyba słyszą Państwo, że jest to moja pasja, bo ja lubię mówić, lubię opowiadać. Bardzo lubię język polski i tacy ludzie jak profesor Miodek są ważnymi osobami w moim życiu. I staram się łączyć właśnie kulturę, bo jestem też pasjonatem historii, a moją specjalizacją również jest straż leśna, ponieważ jestem inspektorem straży leśnej, takim przełożonym policji leśnej, mówiąc, czy tam naszych forest ranger, strażników Teksasu, o których trochę tak żartobliwie mówię, ale z drugiej strony proszę wziąć też pod uwagę, że to nie jest prosta praca. Czy policjant, czy strażnik leśny, to jest taka osoba, która porusza się od zdarzenia, powiedzmy, trudnego do trudnego, mniej lub bardziej patologicznego, gdzie trzeba stanąć na takiej decyzji, gdzie ktoś złamał prawo i teraz trzeba być odpowiedzialnym, odpowiednio umieć poprowadzić taką procedurę, zareagować odpowiednio w małych rzeczach, skromnie, w dużych, z całą odpowiedzialnością, bo są, tak jak powiedziałem, rzeczy, gdzie obowiązuje zero tolerancji i to jest śmiecenie, to są pożary, to jest wandalizm, to są kradzieże i tutaj odpowiedzialni za mienie Skarbu Państwa po prostu no nie odpuścimy. No i są rzeczy związane z turystyką, ze społeczną funkcją lasu, bo las ma trzy funkcje. Ma funkcję gospodarczą, ponieważ jesteśmy za tym, aby dostarczyć drewno, jesteśmy odpowiedzialni, żeby dostarczyć drewno. Ma funkcję przyrodniczą, czyli musimy chronić wszystkie rzeczy, które tej ochrony wymagają. Tam, gdzie jest woda, tam, gdzie są ciekawe gatunki, tam, gdzie się rozwijają gatunki chronione, rzadkie. No i funkcję społeczną, bo las jest dla ludzi. Musimy teraz połączyć niemożliwe. I leśnik to jest taka osoba, która sprawy niemożliwe realizuje tam na dzień, dwa, cuda na wczoraj, bo każdy chce czegoś innego. Jedni chcą po lesie biegać, drudzy chcą po lesie jeździć, trzeci chcą używać tego lasu na różne sposoby, które czasami wzajemnie się wykluczają. A my musimy to wszystko jakoś pogodzić i tych wszystkich ludzi starać się docenić, potraktować poważnie, a jednocześnie pełnić swoją rolę, co nie jest proste, ale no jeśli nie ma w życiu wyzwań, to jest nuda, a my się raczej nie nudzimy.
3: SK Szczecinek.
1: Uratowanie komuś życia może być prostsze niż się wydaje. Wystarczy zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. W naszym regionie idea ta szczególnie wybrzmiała dzięki historii Kacpra Białocha, strażaka ochotnika z Bobolic. Choć dla Kacpra udało się znaleźć genetycznego bliźniaka, wciąż wielu pacjentów czeka na swojego dawcę. O tym, jak dołączyć do bazy i czym zajmuje się Fundacja DKMS, rozmawiałam z Mateuszem Lisem i Edytą Białoch z fundacji.
4: Fundacja DKMS zajmuje się m.in. walką z chorobami krwi, z poszukiwaniem właśnie potencjalnych dawców komórek macierzystych i szpiku kostnego. Każdy z nas z czasem, no tak ma w swoim życiu, że mimo wszystko gdzieś tam pracujemy, jesteśmy ciągle zajęci taką codziennością życia i przychodzi taki moment, kiedy rzeczywiście czujemy się bardziej osłabieni, gdzieś tam bardziej zmęczeni, bardziej tacy mniej energiczni i rzeczywiście nie wiemy tak naprawdę, co w nas drzemie. Ta fundacja jest światowa, więc to nie jest tylko w samej Polsce, ale rzeczywiście to jest ogrom osób, które rzeczywiście rejestruje się. Miałam przyjemność poznać wiele już osób, które rzeczywiście już byli dawcami. Przeogromny szacunek, wręcz podaję im rękę i kłaniam się w pół z takim szacunkiem, bo rzeczywiście to jest wielki dar dla takiej osoby, która rzeczywiście oddaje ten szpik i to trwa około 3 do 6 godzin, cała ta transplantacja tej krwi. To jest mały czas, tak? A dla osoby, która rzeczywiście oczekuje, to jest całe życie. Mówię głównie o osobie chorej.
1: Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc zostać dawcą?
5: Są to podstawowe wymagania. Przede wszystkim rejestrujemy osoby między 18 a 55 rokiem życia. Najwcześniej każdy, kto chce, może dołączyć do bazy dawców w szpiku w dniu swoich 18 urodzin. To jest zawsze weryfikowane podczas rejestracji. Rejestrujemy osoby na stałe mieszkające w Polsce, czyli przez kolejnych 18 miesięcy od momentu rejestracji. Wynika to z faktu takiego, że my koordynujemy procesy pobrań później, gdy już się zostaje dawcą rzeczywistym, z klinikami w Polsce, więc ktoś, kto zostanie dawcą faktycznym, musi być po prostu dostępny przez kilka tygodni w Polsce, żeby oddać komórki macierzyste bądź szpik. Rejestrujemy osoby o ogólnym, dobrym stanie zdrowia, czyli jest to kwestia chorób przewlekłych. Jeżeli ktoś jest przeziębiony, to może się zarejestrować, to nie przeszkadza w żaden sposób w pobraniu wymazu, wyznaczeniu antygenów HLA. Natomiast jest kwestia chorób przewlekłych i też jest tak, że nie każda choroba jest od razu przeciwwskazaniem do rejestracji. Jeżeli ktoś się z czymś zmaga, ktoś się na coś leczy, to zapraszamy do naszego punktu rejestracyjnego, porozmawiać z wolontariuszami. Nasi wolontariusze są przeszkoleni, przygotowani. My zweryfikujemy, czy z danym schorzeniem możemy taką osobę zarejestrować. zarejestrować, czy też nie. Rejestrujemy osoby, które mówią w języku polskim, ponieważ formularze są w języku polskim, więc trzeba umieć go wypełnić. I to też wiąże się z tym, że bardzo nam zależy na świadomych rejestracjach, czyli osobach, które rejestrują się, wiedzą, z czym to się wiąże, wiedzą, na czym to polega, ponieważ rejestrujemy się raz i tak jak już Edyta powiedziała, my osoby, które się u nas zarejestrują, przekazujemy ich zapis antygenów HLA do Poltransplantu, czyli organizacji rządowej, to jest baza ogólnopolska i później też ten zapis antygenów trafia do baz ogólnoświatowych, czyli każdy, kto się zarejestruje w jakimkolwiek tak naprawdę ośrodku wdawców szpiku, trafi do bazy ogólnoświatowej i tym samym może pomóc jakiemukolwiek pacjentowi na całym świecie, więc zależy nam na tym, żeby każdy wiedział, żeby w momencie telefonu, gdy okaże się, że jest zgodność z osobą chorującą, nikt się nie wycofał, nie stwierdził, że się zarejestrował, bo fajnie słońce świeciło, była fajna, mroźna pogoda i po prostu tak chciał spędzić czas, bo był to jakiś impuls, tylko zawsze tłumaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. No i też z tą świadomością decyzji wiąże się to, że osoba, która się rejestruje, musi znać obie metody pobrania materiału do przeszczepienia, bo gdy już jest się dawcą faktycznym, no to pobranie materiału do przeszczepienia jest jedną z dwóch metod i my chcemy, żeby każdy już na etapie rejestracji wiedział, jakie są to metody. Oczywiście wolontariusze nasi, którzy prowadzą rejestrację na akcjach, są przeszkoleni i znają te metody, zawsze je wytłumaczą. Mamy też na akcjach materiały, na których te metody są opisane, jeżeli ktoś woli się z nimi zapoznać w formie pisemnej.
1: W jaki sposób można się zapisać do bazy DKMS?
5: Sama procedura rejestracji jest bardzo łatwa. Zajmuje około 10-12 minut i polega ona na tym, że na początku osoba, która chce się zarejestrować, przechodzi krótki wywiad medyczny, nazwijmy go, z wolontariuszem, który jest na akcji. Natomiast są to też pytania nie tylko o kwestie medyczne, ale to o to, czy się mieszka na stałe w Polsce, czy jest się w odpowiednim wieku. Sprawdzamy na tym etapie, czy nie ma przeciwwskazań wstępnych do rejestracji. Jeżeli wszystko jest ok i tych przeciwwskazań nie ma, to wtedy przechodzimy do wypełniania formularza. Osoba, która się rejestruje, wypełnia formularz, podając swoje dane kontaktowe, imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numery kontaktowe, adres mailowy i jeżeli formularz jest wypełniona, to przechodzi do pobrania wymazu. I właśnie to, co ja tutaj mam przy sobie w teczce, to są pałeczki, przy pomocy których pobiera się wymaz. Wymaz pobieramy dziś trzema pałeczkami. Z buzi jest jeden policzek, potem drugi policzek i trzecią pałeczką pobiera się wymaz z dowolnego policzka albo z całej buzi. Każdą z tych pałeczek trzeba przez minutę pobierać wymaz i wymaz pobiera sobie osoba sama, która się rejestruje. Nie, żaden wolontariusz, że tak powiem kolokwialnie, nie grzebie nikomu w buzi. Każdą pałeczką po minucie, czyli to są 3 minuty. Później jeszcze 2 minuty musimy poczekać, aż pałeczki obeschną. Pakujemy je do odpowiedniej koperty i te koperty są po akcji odsyłane do nas. Można zarejestrować się również poprzez internet, online, zamówić taki pakiet poprzez naszą stronę. Natomiast ja naprawdę polecam rejestrację stacjonarną, podejść do jednego z dwóch punktów, które będą w najbliższą niedzielę przy okazji akcji związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, bo to zajmuje około 10-12 minut i tak naprawdę temat mamy z głowy. Wolontariusze sprawdzą, czy możemy się zarejestrować. Poświęcamy te 10 minut i my się później już zajmujemy przebadaniem tych pałeczek.
1: Jak już mamy wykonane te wymazy, ile trwa taki proces zarejestrowania nas do bazy?
5: Proces rejestracji trwa około 3-4 miesięcy od momentu rejestracji. To jest taki maksymalny czas, kiedy trafimy do bazy potencjalnych dawców szpiku. Każda osoba, która się rejestruje, też zostanie oczywiście poinformowana drogą mailową, że jest już aktywnym dawcą potencjalnym. I w tej bazie jesteśmy do 60 roku życia. Tak naprawdę jedyna rzecz, która później taki dawca robi, to jest powiedzmy oczekiwanie na telefon, chociaż my zawsze mówimy, że jeżeli ktoś tego telefonu nie dostanie, to jest dobra wiadomość, bo to znaczy, że ten gdzieś nasz bliźniak genetyczny jest zdrowy i nie walczy z chorobą nowotworową. I druga kwestia, również bardzo ważna, o którą bardzo prosimy, żeby nasi dawcy pamiętali, to jest aktualizacja danych. No bo rejestrujemy się, możemy się zarejestrować, tak jak mówię, w dniu 18 urodzin. Jesteśmy w tej bazie później przez ponad 40 lat, jeśli teraz dobrze szybko liczę w głowie. Więc w naszym życiu może się dużo zmienić. Mogą się zmienić kwestie medyczne, ale może się zmienić adres zamieszkania, numer telefonu, nazwisko, więc dobrze by było, żeby te dane u nas zaktualizować. Można wyjechać za granicę na jakiś okres czasu dłuższy, więc też dobrze nam wtedy dać znać, żebyśmy daną osobę zablokowali w bazie. Na przykład jeżeli kobieta zajdzie w ciążę, to też byłoby fajnie, żeby nam dała znać, bo my ją wtedy w bazie zablokujemy. Każda kobieta, która jest w ciąży jeszcze pół roku po urodzeniu pociechy, jest w bazie zablokowana, żeby w spokoju odchowała dziecko. Więc fajnie, żebyśmy mieli te dane aktualne.
1: I załóżmy teraz taką sytuację, że DKMS znajdzie mojego bliźniaka genetycznego. Co się wtedy dzieje? Jakie są wtedy dalsze badania?
5: Jeżeli pojawia się bliźniak genetyczny, który potrzebuje przeszczepienia, no to my oczywiście dostajemy takie zapytanie. Dzwonimy do dawcy, który u nas się zarejestrował i pierwszym pytaniem, które taka osoba słyszy, to jest pytanie, czy twoja decyzja jest dalej aktualna, czy chcesz zostać dawcą szpiku, więc to też jest jakby, myślę, ważny aspekt, żeby każdy wiedział, że różne rzeczy mogą się w życiu wydarzyć, natomiast tak jak mówiłem, zależy nam na tych zawsze świadomych rejestracjach, żeby jak najrzadziej słyszeć później w odpowiedzi. odpowiedzi, że ktoś się jednak rozmyślił. Zakładamy, że ktoś ucieszył się z tego telefonu, powiedzmy, jest zdecydowany i nie waha się, żeby oddać szpik, czy też komórki macierzyste. Wtedy pierwszym krokiem jest przejście dokładnych badań zdrowia w miejscu swojego zamieszkania albo w miejscu bliskiego swojego zamieszkania. Dzięki tym badaniom my wiemy, że dawca jest osobą zdrową, że jemu nic nie grozi. Wiemy, że też jego szpik czy komórki macierzyste są zdrowe. Pamiętajmy, że po drugiej stronie jest pacjent, którego organizm jest już osłabiony, dla którego to przeszczepienie jest tak naprawdę ostatnią szansą na uratowanie życia, więc on musi dostać szpik od zdrowej osoby. Potwierdzamy też zgodność. Jeżeli to wszystko mamy potwierdzone, wiemy, że do przeszczepienia może dojść, to wtedy jest tak naprawdę oczekiwanie, aż pacjent będzie gotowy do przeszczepienia. Trzeba po prostu zabić wszystkie komórki rakowe w jego organizmie. Gdy pacjent jest gotowy, to my wtedy dzwonimy do dawcy i jest kierowany do jednej z klinik w Polsce, z którymi współpracujemy. Zawsze staramy się tak to dopasować, żeby to była klinika najbliżej miejsca zamieszkania dawcy. Jesteśmy w Szczecinku Zachodniopomorskim, współpracujemy z kliniką w Szczecinie, w Poznaniu, w Gdańsku. Myślę, że to są takie najbliższe rejony, miejsca, gdzie jesteśmy. Natomiast może się też zdarzyć tak, że nie będzie miejsca w klinice i wtedy kierujemy po prostu dawcę do kliniki, w której jest miejsce w danym momencie i dawca udaje się na pobranie materiału do przeszczepienia. Tutaj dodam oczywiście, że dla niektórych może to gdzieś tam zapalić się jakaś lampka, powiedzmy, że będzie trzeba jechać albo do Szczecina, albo do Gliwic, bo tam też mamy klinikę, to jest duża różnica. Natomiast dawca ma zawsze zwracane koszty, nie ponosi żadnych kosztów w związku z dawstwem, ma zwracane koszty za dojazd, ma zwracane koszty za nocleg, za wyżywienie w tym okresie, jeśli jest potrzeba. Może wziąć ze sobą również osobę towarzyszącą, wsparcie, powiedzmy, w tym okresie. Koszty za tą osobę również są zwracane i także prawo polskie, ustawa gwarantuje dawcom na okres pobrania materiału do przeszczepienia zwolnienie lekarskie, L4 tak zwane, płatne 100%, więc to też jest pewien.
1: Panie Edyto, ja chciałam panią zapytać pod takim kątem medycznym, jak wygląda sam zabieg oddawania szpiku? Czy to jest bolesne?
4: Są dwie metody. Jeżeli chodzi o kwestię oddawania, to są komórki macierzyste i szpik kostny. Komórki macierzyste to jest przetaczanie krwi. PAI jest oczywiście w żaden sposób bezbolesne. Tak jak idziemy do danego laboratorium, pobieramy krew, tak to wygląda w ten sposób. Jeżeli chodzi o kwestię szpiku kostnego, to rzeczywiście pacjent jest oddawany na salę pooperacyjną. Tam jest w znieczuleniu ogólnym pobierany ten szpik w dwóch punktach talerza biodrowego i no, po około półtorej godziny pacjent jest wybudzany, wiadomo, i wraca do takiej normalności.
3: SK Szczecinek.
1: Pozostajemy jeszcze w temacie pomocy innym. Mój gość od lat udowadnia, że sport to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim ludzie i pomaganie innym. Andrzej Kowal to prawdziwa legenda szczecineckiego sportu. Od ponad 40 lat angażuje się w działania na rzecz lokalnej społeczności i akcje charytatywne. Sam organizuje pomoc, inspiruje innych i pokazuje, że wielkie serce to najlepsza drużynowa siła.
6: Ja po prostu nie wiem, skąd to się wzięło, czy może po jakichś dziadkach czy pradziadkach, że zawsze mnie ciągnęło, żeby po prostu tak gdzieś pobiegać, gdzieś pójść, coś podwiedzać, coś zobaczyć. Inaczej jak inni, tak żeby nie siedzieć w domu, czy na przykład tam nudzić się, tylko po prostu coś nowego, gdzieś na podwórko coś polecić, że zawsze wokół coś się działo. Zawsze zbierałem jakimś tam swoich tych kolegów, tych młodszych takich dzieciaków i zawsze coś tam organizowałem, coś tam opowiadałem. Zawsze miałem przy sobie pełną taką, no jak to się mówi, frekwencję, że zawsze dzieciaki przychodzili. No i tak później jak już, jak to się mówi, już do szkoły jak chodziłem, to też tam starałem się zawsze tam aktywnie uczestniczyć, chodzić na jakieś zajęcia dodatkowe, no a tam trochę gdzieś tam może w piłkę, może gdzieś tam, żeby po prostu do lasu na grzyby nieraz się wybierało, bo to takie były kiedyś tam czasy. No i później tak po skończeniu szkoły i tak dalej poszedłem do pracy. Pracowałem jako maszynista dosyć długo, bo ponad 40 lat. Ale to też się wiązało z pewnymi wyrzeczeniami, bo tam praca była taka na kolei, świątki, piątki, jakby to powiedzieć. Przeważnie to się pracowało w nocy i ten dzień tam był wolny zawsze. Także jak przyszło się z pracy, to żeby się zrelaksować, no to zawsze było tak, czy rower, czy grzyby, czy ryby. Bo to też tak po prostu, ja zawsze próbowałem wszystkiego. To nie tak, żeby po prostu zainteresować się jakąś jedną rzeczą, tylko zawsze mnie ciągnęło. A pójdę sobie, kupię sobie wędki, pójdę na ryby, opłacę kartę, zobaczę jak to jest, jak się łowi ryby. No i to też wszystko ciągało. No później tam się zaczęło z tym moim taką przygodą. W pracy też były, co roku były Mistrzostwa Polski Kolejarzy w lekkoatletyce. No to więc ja jako pracownik PKP, żeby prezentować zakład, No to więc jeździłem. No i się później okazało, że z roku na rok tam coraz byłem lepszy, bo dlatego, że jak człowiek od małego już się przyzwyczaił do tych różnych treningów, biegów, to już taką jakąś kondycję miał. No i zawsze jak tam pojechałem, to zawsze coś tam dla zakładu, jakieś punkty się zdobyło. No później tam parę lat temu przepracowałem, to by tam spotkało nieszczęście. Miałem takie tam przypadek losowy. No i po prostu byłem taki załamany, bo nie było pieniędzy dużo, żeby tam się po prostu podnieść, żeby na coś tam było. Pomogli mi ludzie, w ogóle koledzy z pracy, ludzie. Tam trochę mam taki żal do państwa, bo państwo nie pomogło wtedy na tamte czasy, bo byli tak, jak to się mniej zainteresowani, a ludzie, jak to się mówi, zorganizowali się, zrobili tam akcję i pomogli. No i ja tak od tamtej pory po prostu byłem bardzo wzruszony, jak mi to wszystko tam spłynęło raptem i od ludzi tak niespodziewanie, to ja powiedziałem, że ja dopóki będę żył, to będę pomagał, żeby po prostu się zrewanżować i, no i wiedzieć, jak to jest, jak ktoś po prostu potrzebuje pomocy, jest takie rozterce, a ktoś przyjdzie ze wsparciem, pomoże. To jest właśnie takie, bo to trzeba przeżyć, żeby później zrozumieć drugiego, jaka to jest potrzeba. Bo jeszcze tak krótko tutaj nawiążę, bo ja nie mówię dzisiaj tam złośliwie, ale jest taka znieczulica, bo z reguły ludzie patrzą, a mnie to nie dotyczy, mnie to nie potrzeba, to ja tam nie muszę pomagać. A tylu jest tam potrzebujących, to ja nie będę pomagać. Ale nie każdy pamięta to, że każdego w każdej chwili może coś spotkać. I wtedy zobaczy, jak to jest, poczuje tą taką wewnętrzną taką po prostu potrzebę, że co tu zrobić, żeby gdzieś jakiś tam fundusz czy budżet zdobyć tam na leczenie czy na rehabilitację. I wtedy to tak działa, bo dopóki ktoś tego nie przeżyje, nie odczuje na własnej, jak to się mówi, skórze, to nie zrozumie tego. I ja od tamtej pory już od 40 lat, tak jak córka ma, cały czas charytatywnie staram się pomagać. Wiadomo, no nie jestem może, nie mam za dużo pieniędzy, ale daję to z siebie, że po prostu, jak to się mówi, no inicjuję jakieś tam imprezy, jakieś akcje charytatywne. Też nie zawsze to się wiąże z tym, że dużo ludzi przychodzi, ale jest tak, że kto ma w rodzinie na przykład taką sytuację albo coś, to rozumieją, ludzie przychodzą. No i jak zobaczą, że jednak warto pomagać, że to się tak dzieje, że jednak, jak to się mówi, w grupie to jest siła, no to jednak ludzie przychodzą i się okazuje, że to jest potrzebne. Bo dużo jest tutaj też takich sytuacji, że ludzie wykorzystują to. Wykorzystują na przykład swoje dzieci, czy tam swoje sytuacje do innych potrzeb. A dlatego to też trzeba też uważać, jak się tam coś pomaga, żeby najpierw sprawdzić, zobaczyć, jak to jest, czy to faktycznie potrzeba jest. Ja mam taką koleżankę, taką Paulinkę, która ona jest tak w środowisku zorientowana i ona wie, jakie są potrzeby. Ale też czasami zdarzają się sytuacje, że właśnie ludzie wykorzystują i na inny cel. No także tutaj trzeba to po prostu, no zawsze jak się chce pomóc, to trzeba lepiej sprawdzić, zobaczyć. No i teraz też najlepiej by to było, jakby często były jakieś właśnie takie akcje jakieś tam promocyjne, propagowanie tego pomagania. Dlatego właśnie na tej podstawie, gdzie się to fakty przedstawia, udokumentuje się, że temu się pomogło i jeszcze jest fajnie, jak ci, którym się pomogło, oni przyjdą, powiedzą, że dzięki temu takiej akcji i tak dalej zdobyli tam te fundusze, czy tam coś tam pomogli. I to jest właśnie fajne. I dlatego dzięki właśnie mediom, że wy tu jesteście, że to propagujecie, że o tym mówicie, no to idzie to w eter właśnie i to nie tylko w Szczecinku, ale to też się też rozchodzi tam na Polskę, na kraje, jeszcze gdzieś dalej. I wtedy to po prostu widać, że coś się robi i to skutkuje, że te pieniądze, które się tam przekazuje, daje, to nie idzie na marne, tylko idzie na szczytny cel. Dlatego warto organizować takie coś, warto o tym mówić, tylko że po prostu mówię, to jest taki temat rzeka, że zawsze są różne potrzeby i trzeba by było częściej o tym rozmawiać. No też, żeby tu ludzi nie zanudzać, że tylko zbiórki, ale zmotywować ludzi, że jak na przykład jest akcja, żeby na przykład mieszkańców, czy w ogóle z innych tam okolic, żeby przystąpiła, przyjechała i brała w tym udział. Bo dlatego, że no mówię, że ludzie na przykład też nie zdają sobie sprawy, nie wiedzą, że gdzieś tam mieszkają dalej za Szczecinkiem, że takie są potrzeby. To może nie mają swoich, a jak mają, to może też nie wiedzą, gdzie się z tym udać, żeby otrzymać pomoc. A tutaj właśnie jak takie rzeczy się robi, promuje się, mówi się o tym, to wtedy gdzieś to się roznosi, jaką się mówi, nawet taką pocztą pantoflową, no bo ja tam słyszałem, że tam w Szczecinku organizują taką akcję, to możemy. Dużo takich akcji tutaj też było, takich nie tylko w Szczecinku. Po prostu zobaczyłem artykuł albo w internecie usłyszałem, że jest taka potrzeba. No to zaraz mi jakaś tam myśl padła, no to trzeba tam pojechać i coś zorganizować. No i dałem takiego swojego serdecznego kolegę, zadzwoniłem do niego, mówię: Filip, tam słuchaj, taka i taka sprawa. No to nie ma sprawy, siadamy w auto, jedziemy. No i już to się zaczęło. No i to żeśmy właśnie porozmawiali, zapytali tą osobę, co potrzeba, jak. Przyszliśmy tutaj do studia, do tych, jak to się mówi, rzucili hasło, że jest taka potrzeba i już się coś organizowało. Także naprawdę tutaj warto o tym mówić, bo jeżeli się nie mówi, tylko się tam między sobą, to nie ma tego echa tutaj takiego. Nie ma rozgłosu, bo nikt nie wie, tak? A tutaj tak jakby, bo was tutaj często widać właśnie, po mieście różne tematy poruszacie, to jest bardzo właśnie fajne, bo żyjecie tym miastem, kto się mówi tym tematem Szczecinka, co tu jest potrzeba. Nie zawsze to jest temat jakiś tam, żeby kogoś tam przedstawić, bo to idzie jakiś tam człowiek tam jakiś wysportowany czy jaki, nie, bo to się porusza takie tematy po prostu potrzebujące, bo na przykład tak jak ostatnio był temat zieleni w Szczecinku, czy jest za mało, czy za dużo, no to też tak było, że będzie 100 osób i każdy będzie miał inne zdanie, ale trzeba też to wypośrodkować, zrobić, a po drugie to ludzie niech się też zastanowią, jakby chcieli tej dużej zieleni, że o zieleń trzeba dbać, a to się wiąże z kosztami. Trzeba to utrzymać. To nie jest takie, że on nasadzić drzewek albo coś zrobić, a kto będzie o to dbał? I później ci, no tak, nasadzili drzewek, a nikt o to nie dba. A to są koszty właśnie. I właśnie dlatego też nawet jakby taka była akcja, dobrze, przychodzi maj czy czerwiec, aha, no ludzie się zejdą, zrobimy akcję charytatywną. Na miasta podlejemy charytatywnie drzewka. Albo tam coś posprzątamy, zrobimy. To jest takie od ludzi, dla nas, żeby to było ładnie. To też może taki być, no ale to jest taki temat trudny, no bo dzisiaj to tak ludzie mniej więcej patrzą, że no za darmo to nie bardzo tak pracować, nie? I to wygląda, no bo ja to mówię tak szczerze, to nie jest tam wytykanie komuś czy coś, tylko to taka jest prawda, na różnych ludzi się trafia i dlatego tak jest, jeden reaguje tak, jeden reaguje tak, no to tak samo jak ze zbiórką pieniędzy, jeden na złotówkę, ale ktoś ma większą sumę, płaci więcej.
1: SK Szczecinek News. Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Za nami wyjątkowe, pełne wzruszeń popołudnie. 19 maja Centrum Kultury w Drawsko-Pomorskim zamieniło się w przestrzeń, gdzie ograniczenia przestały istnieć, a pierwsze skrzypce grały dziecięce marzenia. 14 Gala Tęczowych Serc, zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Radość z Życia, odbyła się pod niezwykle wymownym hasłem: ziemskie korzenie, kosmiczne marzenia. My jako redakcja Radia SK Szczecinek też tam byliśmy. Jeszcze przed rozpoczęciem gali zapytaliśmy głównego bohatera tego wydarzenia, Błażeja Sokołowskiego, jakie emocje mu towarzyszą.
7: Na pewno jest to lekko stresujące, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie za chwilę tak jak trzeba, a nasi aktorzy na pewno dadzą radę.
1: Jeszcze chwilkę przed galą wicedyrektor Joanna Szymalak i Małgorzata Rudnicka opowiedziały o wielkich emocjach oraz o przygotowaniach do tego wyjątkowego święta.
8: Drogie panie, jakie emocje wam dzisiaj towarzyszą?
9: Przede wszystkim radość i podekscytowanie, bo to jak co roku jest to dzień pełen emocji i wrażeń, więc mam nadzieję, że i w tym roku również będzie super.
10: Na pewno będzie wiele niespodzianek, bo wiemy, że co roku dzieci nas niesamowicie zaskakują swoimi zdolnościami, swoimi uśmiechami i na to właśnie czekamy.
11: Dzisiaj będą też wyjątkowe statuetki wręczane, ponieważ statuetki otrzymają wasi podopieczni. Czy oni pracowali cały rok na te statuetki?
9: Jak najbardziej. Pracują nie tylko cały rok, ale można powiedzieć, że przez całe swoje życie na te swoje małe sukcesy.
10: A my potrafimy te sukcesy właśnie wyłuskać i widzimy w każdym, nawet najmniejszym kroczku, w najmniejszym uśmiechu, w najmniejszym geście wyłapać te ich cudowne zdolności.
11: Czy macie jakieś takie swoje ulubione historie?
9: Myślę, że znalazłoby się kilka. Jest tego tyle, że raczej chyba nie przytoczę jednej, ponieważ musiałabym tu się rozgadać dosyć długo, ale na pewno są takie fajne i bardzo emocjonujące momenty.
11: To są chyba takie chwile radości, ale także chwile wzruszeń dla was, jako dla opiekunów i dyrektorów placówek.
10: pomimo tego, że my jesteśmy obyci z naszymi dziećmi, z ich różnego rodzaju zdolnościami, to i tak dzieciaki nas potrafią tak zaskoczyć, że łzy cisną się do oczu niesamowicie. I nie tylko nam, bo z pewnością i rodzicom, i wszystkim obecnym. Wszyscy obecni są wzruszeni bardzo.
1: Na widowni obok rodziców i terapeutów płakali i śmiali się zaproszeni goście. Wśród nich obecna była wicemarszałek naszego województwa Anna Bańkowska, którą zapytaliśmy o współpracę ze stowarzyszeniem.
12: Za każdym razem, przed każdą galą jestem zaskakiwana i wierzę, że tak będzie i dzisiaj. Na pewno będą łzy, na pewno będą emocje, będzie radość i dlatego my uwielbiamy przyjeżdżać na tą galę, bo za każdym razem jest cudownie, zaskakująco i pięknie. To wydarzenie jest bardzo wyjątkowe, ponieważ dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami, a my powinniśmy i akcentujemy jako Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, pracujemy nad polityką społeczną, aby wszyscy ludzie, wszyscy mieszkańcy na Pomorzu Zachodnim czuli się bezpiecznie i nikt nie był wykluczony. Dlatego tak ważne są takie wydarzenia, aby te osoby nie czuły się wykluczone, żeby rodziny nie czuły się wykluczone, żeby wszyscy byli sobie równi, bo tacy jesteśmy.
11: A jak wam się współpracuje ze Stowarzyszeniem Radość z Życia?
12: No to widać, że jestem każdego roku, więc naprawdę jest świetnie. Świetne relacje, no i życzymy sobie więcej takich stowarzyszeń. A naprawdę jest ich dużo i mają wypracowany już system z naszymi urzędnikami, który jest absolutnie bezproblemowy i współpraca jest naprawdę świetna.
1: Nie mogło zabraknąć także dyrektora zachodniopomorskiego oddziału PFRON, Bartosza Baszczyńskiego, który wspiera misję stowarzyszenia.
13: Jestem drugi raz już na gali, więc patrząc na tą oprawę, na tą energię, to naprawdę pozytywne emocje i bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, bo dużo się dzieje właśnie w przestrzeni społecznej dla osób z niepełnosprawnością, tak naprawdę dla dzieci, więc to wspaniała inicjatywa.
11: Jak pan myśli, dlaczego warto organizować tego typu wydarzenia?
13: Dlatego, żeby przede wszystkim można było się spotkać, żeby wymienić poglądy, żeby popatrzeć, jaki jest kierunek działań i tak naprawdę no to też jest, powiedzmy, podsumowanie roku, czyli można zobaczyć, jakie cele się osiągnęło, więc to jest tak naprawdę pole do tego, żeby można było porozmawiać i skomunikować się z osobami, które wspólnie działają na rzecz dzieci, na rzecz osób z niepełnosprawnością.
1: Ten wieczór pokazał, że choć codzienne zmagania dzieci bywają trudne, to ich marzenia nie mają granic. Na scenie zobaczyliśmy prawdziwych bohaterów, pełnych pasji, uśmiechu i siły. Statuetki tęczowych serc, które odebrały dzieci, to coś więcej niż zwykłe nagrody. To dowód na to, że z pomocą ludzi o wielkich sercach można pokonać każdą barierę. Posłuchajcie, jakie emocje towarzyszyły gościom tuż po tej wyjątkowej gali. Jako pierwszy swoimi wrażeniami podzielił się gospodarz miasta, burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński.
11: Chciałbym zapytać pana o emocje, jakie panu towarzyszyły podczas dzisiejszej gali.
14: Takie same naprawdę jak na wszystkich. Zawsze jestem ciekaw tego, czym nam zaskoczą i zawsze im się udaje. To, co robi stowarzyszenie, to, co robi Paulina Błażej razem z współpracownikami, a przede wszystkim to, co robią ich podopieczni, to jest tak niepowtarzalne i tak niesamowite, że ciężko to opisać. Widziała pani sama, jak to wpływa na ludzi i jak to pokazuje potrzebę współpracy i pokazania, że te dzieci i ich marzenia naprawdę nie wiem, czy nie są ważniejsze niż nasze. Bo my gdzieś w tym naszym późniejszym życiu tracimy marzenia i przechodzimy tylko do gonitwy, a one potrafią marzyć.
11: Jak wam jako urzędowi współpracuje się ze stowarzyszeniem?
14: Świetnie. Ja mam, tak jak mówiłem, wielką przyjemność współpracować z Pauliną, z Błażejem od samego początku, czyli kilkanaście lat w różnych konfiguracjach. W chwili obecnej jako burmistrz Drawska Pomorskiego cenię sobie tą współpracę, bo naprawdę robią coś niesamowitego. Widzimy, jaki progres robią te dzieciaki, które tam trafiają z wielkimi potrzebami i jak niesamowicie się rozwijają. I to jest najlepsze, co można zobaczyć. Nie trzeba niczego więcej. Oczywiście staramy się pomóc, bo to jest nasz i obowiązek, i też potrzeba. I mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
11: To w takim razie czego życzymy stowarzyszeniu w tym roku?
14: Dalszego rozwoju, dalszych niesamowitych współpracowników i dalszej tej pasji, którą w sobie mają.
1: Tuż obok głębokiego poruszenia nie krył wicestarosta drawski Tomasz Budzyński, który otrzymał statuetkę przyjaciela stowarzyszenia.
15: Każda z tych gali jest pięknym wydarzeniem, ale dzisiaj ja jeszcze jestem trochę oszołomiony, no bo wyróżnienie, które otrzymałem, jest dla mnie po pierwsze zaskoczeniem, a po drugie naprawdę wielkim, wielkim wyróżnieniem. Wręczałem wyróżnienie dla jednego z uczestników gali w kategorii gadua, a mi języka w gębie zabrakło.
11: Pan też otrzymał wyróżnienie od Pauliny i Błażeja, przyjaciela stowarzyszenia. zaproszenia. Co to dla pana oznacza?
15: No właśnie ja darzę Paulina i Bożeja serdeczną przyjaźnią i ja teraz nie wiem, co to dla mnie oznacza. Będę się chyba musiał więcej starać. Chociaż nie chciałbym tego, tego się tak nie mierzy raczej. Znaczy ja mam nadzieję, że w głębi serca myślę sobie, że generalnie będę mógł być blisko stowarzyszenia i nawet bliżej niż do tej pory. A nie chodzi o żadne wyróżnienie, bo na to nie liczyłem nigdy. Strasznie trudno jest mówić o sobie w ogóle w takich kategoriach.
11: Miejmy nadzieję w takim razie, że do zobaczenia na kolejnej 15 gali, a czego życzymy stowarzyszeniu na ten rok?
15: Stowarzyszenie jest absolutnie potrzebne. Ono musi funkcjonować na naszym terenie. Dzisiaj to już jakby wrosło się w nasze społeczeństwo i ja w zasadzie sobie nie wyobrażam, gdyby go miało nie być. Ono po prostu jest potrzebne, wykonuje świetną pracę, pomaga ludziom, daje nadzieję. Zresztą tematy przewodnie tych gali są często takie, które raczej inspirują. Zresztą widzimy to po wzruszeniu osób, które uczestniczą w tej gali, że to jest po prostu coś. To nie jest jakaś tam zwykła

0: Gala to jest po prostu wydarzenie, na które się czeka cały rok, wiedząc, mając świadomość pracy, którą wykonuje Stowarzyszenie Radość Życia. Także serdecznie im gratuluję z tego miejsca i jestem wzruszony i bardzo się cieszę, że tu jestem dzisiaj.
1: Żołnierski punkt widzenia, ale też mnóstwo serdeczności wniósł podpułkownik Sylwester Kołsztułowicz, który ze wzruszeniem podsumował wydarzenie.
2: Kiedy człowiekowi wydaje się, że jest twardzielem, kiedy wydaje się, że sporo zrobił przez ileś lat własnej służby, sporo zobaczył w różnych okolicznościach naszej służby, przychodzi taki dzień jak dzisiaj, kiedy jesteśmy pierwszy raz, nie wiedząc czego się spodziewać, bo mi akurat tak w zasadzie ta nazwa nic nie powiedziała. I dopiero będąc tutaj, widząc dzieciaki, widząc rodziców, widząc ich codzienną walkę, człowiek przestaje się zastanawiać nad życiem codziennym. Skupia się tylko na walce i poświęceniu ludzi, poświęceniu rodziców, poświęceniu terapeutów po to, żeby oddać wszystko, co mogą dzieciakom. Niesamowita sprawa. Niesamowita sprawa. Cóż można więcej dodać? Ogromne wzruszenie i mam nadzieję, że to wszystko się potoczy, że ci ludzie, którzy nad tym pracują, będą żyć 100 lat i będą mogli robić to, co robią. Po to, żeby pomagać. Nie ma chyba gorszych emocji w negatywnym tego słowa znaczeniu, niż patrzeć na cierpienie dzieci i oni robią wszystko, żeby te buziaki były uśmiechnięte, żeby dzieci mogły wrócić spod tej strony, w której los ich zagubił, bo to nie była niczyja wina. Także niesamowita sprawa.
1: Kulisy tego wzruszającego wydarzenia zdradziła nam z kolei Anna Gostomczyk, koordynatorka gali, która czuwała nad każdym elementem kosmicznego scenariusza.
3: W związku z tym, że jakby jestem odpowiedzialną osobą za całość tego wydarzenia i za to, co widzieliście na scenie i wokół tej sceny, no to już te emocje opadły i moje wrażenia są takie, że cieszę się, że po raz kolejny wyszło tak pięknie. Mega jestem dumna, tym bardziej, że wiem, jak długo się do tego przygotowywali, bo był to czas intensywnych prób, no i wzruszeń też, tak? Dlatego, że nikt od razu nie zostaje mistrzem, a dzieciaki muszą jednak trochę dłużej poćwiczyć, żeby ten efekt był wow.
4: Czego wam życzyć na kolejny rok?
3: Zdrowia i uśmiechu. Myślę, że ten uśmiech nie schodzi dzieciakom z twarzy, ale mimo wszystko jest potrzebny, dlatego spełniamy marzenia. I tego życzymy sobie i innym na przyszły rok.
1: A na koniec o podsumowanie tego wyjątkowego wieczoru zapytaliśmy osobę, bez której to wszystko w ogóle by się nie wydarzyło. Paulinę Sokołowską.
5: Jestem szczęśliwa, przeszczęśliwa, że wszystko się udało, że dzieciaki są szczęśliwe, że dumne z tego, jakie one są, że cieszą się tymi swoimi wszystkimi osiągnięciami, że są wzruszone i tak świetnie sobie kibicują nawzajem.
4: Dzisiejsza gala była o marzeniach, a jakie są wasze marzenia?
5: Moim marzeniem jest teraz się wyspać. Nie, moim marzeniem jest to, żebyśmy wszyscy ze sobą współpracowali, żebyśmy byli pozytywnie do siebie nastawieni i będzie nam na pewno wszystkim dużo lepiej się żyło.
1: To wyjątkowe spotkanie w Centrum Kultury połączyło ludzi z różnych środowisk. Rozmowy z gośćmi przed i po gali pokazują, że nie było to zwykłe oficjalne spotkanie. To była prawdziwa lekcja wrażliwości, która zostanie w sercach na bardzo długo. Jesteśmy dumni, że jako Radio SK Szczecinek mogliśmy objąć to wydarzenie naszym patronatem medialnym i być częścią tego wieczoru.
6: SK Szczecinek.
1: Zostajemy jeszcze w Drawsku Pomorskim. Ich życie mogłoby być scenariuszem do filmu akcji i komedii romantycznej. Zosia Zbożnik-Walkiewicz i Michał Walkiewicz, czyli Grupa Medyczna Drawsko. Miłość zrodzona z pasji, którą zarażają kolejne pokolenia. Już teraz posłuchajcie rozmowy Natalii Błachowskiej z tymi niezwykłymi gośćmi.
4: W naszym studiu wyjątkowy duet, a właściwie trio. Rodzina Walkiewiczów, Michał, Zosia i Jelica Walkiewicz. Ludzie, którzy łączą ogromną pasję do pomagania z działalnością edukacyjną i społeczną. Twórcy i członkowie Grupy Medycznej Drawsko, a prywatnie małżeństwo, którego historia mogłaby być scenariuszem do filmu. Cześć.
7: Witam serdecznie.
4: Skąd w ogóle pomysł na powstanie Grupy Medycznej Drawsko?
7: To myślę, że trzeba się zapytać twórcy Michała.
8: To było w 2013, jak się nie mylę. Stworzyliśmy taką grupę, która się składała z uczniów liceum i głównie na początku jeździliśmy na zawody ratownicze. Ja wtedy robiłem ratownika medycznego, to znaczy uczyłem się na profilu ratownika medycznego i właśnie z tą młodzieżą tak nawiązałem taki kontakt i założyliśmy grupę. I
4: jak wyglądały właśnie wasze początki?
8: To były spotkania gdzieś właśnie w liceum w Drawsko-Pomorskim, na sali sportowej i tam zgłębialiśmy wiedzę. Jeszcze wtedy współpracowaliśmy ściśle z Państwową Strażą Pożarną, od nich mieliśmy sprzęt ratowniczy. No i ta młodzież się uczyła, po czym startowała w jakichś tam zawodach PCK na przykład w Szczecinie albo no jakichś różnych takich ratowniczych. Potem to ewoluowało z roku na rok. Zaczęliśmy pisać projekty, pozyskiwać dofinansowania i robić z młodzieżą cały czas jakieś to coraz nowsze projekty. Tutaj Zosia może też powiedzieć.
7: W 2015 roku dołączyłam do grupy na słynne ćwiczenia Zamach 2015. No i potem, że tak powiem, się zaczęło. Robiliśmy różne projekty, nie tylko związane z pierwszą pomocą, ale to były naprawdę różne. Między innymi Prepress Drawsko, gdzie przez 48 godzin maszerowaliśmy bywaliśmy z całym, że tak powiem, rynsztunkiem. Był medical camp, to akurat medycznie, gdzie biwakowaliśmy przez kilka dni, dodatkowo uczyliśmy się pierwszej pomocy i mieliśmy taki przedsmak pracy w Państwowym Ratownictwie Medycznym, gdzie Michał budził nas

0: kilkakrotnie w nocy. Mieliśmy po prostu wyjazdy tak zwane, gdzie musieliśmy udzielać pomocy. Dodatkowo był też projekt czat. Myślę, że na czasie temat, podczas którego udało nam się pozyskać 1000 czujników tlenku węgla, które rozdawaliśmy lokalnej społeczności. Oczywiście musieli się najpierw nauczyć pierwszej pomocy, potem dostawali ten darmowy czujnik. Także, że tak powiem, nasze spektrum działalności jest dosyć duże. Ostatnio też zaczęliśmy współpracować ściśle z policją. Założyliśmy grupę poszukiwawczą, także w przypadku zaginięcia osób staramy się wspierać tą naszą policję. Zaczęło się od Drawska, a teraz już powoli się rozszerza nasza działalność. W maju jeszcze mamy spotkanie z wojewódzką komendą, która też nas zaprosiła, także myślę, że nasza działalność jest naprawdę spora i się rozwijamy w różnych dziedzinach.
1: A kto dzisiaj tworzy tę grupę? To są bardziej zawodowcy czy pasjonaci?
0: Zaczęło się tak naprawdę od pasjonata Michała Walkiewicza, który gdzieś tam tą młodzież zaraża swoją taką charyzmą. Głównie są to właśnie uczniowie naszej klasy ratowniczej z liceum w Drawsku-Pomorskim, ale cieszy nas to, że ci z liceum wychodząc zostają lekarzami, strażakami, żołnierzami, wojskowymi i wracają do nas i działają razem z nami.
2: Może ja dodam, w dniu dzisiejszym Grupa Medyczna Drawsko składa się z dwóch sekcji. To jest sekcja medyczna, ratownicza, czyli obstawy, zabezpieczenia gdzieś tam terenowe i poszukiwawcza, kiedy ktoś zaginie, współpracujemy z policją, tak jak Zosia wcześniej wspomniała. I tutaj, zarówno w jednej i w drugiej grupie znajdują się nasi, że tak powiem, wychowankowie, którzy już dorośli i teraz są żołnierzami, tak jak Zosia mówiła. Mamy też jakichś tam policjantów świeżych w swojej ekipie. Są to ludzie, którzy po prostu wykonujemy telefon, zgadujemy się gdzieś na WhatsAppie, że jest taka i taka akcja, zbieramy się i działamy. W tą niedzielę mamy zabezpieczenie ratownicze na poligonie charytatywne. Po prostu zabezpieczamy to i będziemy pilnować bezpieczeństwa biegaczy.
0: Warto nadmienić, że zdecydowana większość naszych działań jest wolontaryjna. Zarówno my, jak i nasi, że tak powiem, wychowankowie, podopieczni, robimy to wszystko wolontaryjnie. Myślę, że dzisiaj w dobie, że tak powiem, konsumpcjonizmu i tego wszystkiego, właśnie tego chcemy uczyć naszych dzieci, prywatnych dzieci i tych naszych wychowanków, że nie tylko pieniądze mają znaczenie, ale właśnie ten wolontariat i naprawdę i o każdej porze dnia i nocy potrafią się stawić za darmo i z nami działać.
1: Chyba ta Grupa Medyczna Drawsko to jest taka przestrzeń, w której nie tylko liczy się to pomaganie, czyli ratowanie życia, poszukiwanie, ale także właśnie taka integracja i działalność też społeczna.
0: Dokładnie, właśnie staramy się też uczyć naszych tych młodych, których gdzieś tam wypuszczamy w świat, takich naszych wartości, które myślę, wydaje, że są bardzo fajne. Takim fajnym odzewem, co dla nas na przykład ostatnio było zakończenie maturzystów, którzy nas tam zaprosili i nam naprawdę bardzo fajnie od serca podziękowali i mają z nami taki kontakt, naprawdę, że zawsze też podkreślamy, że mogą do nas dzwonić i zawsze im pomożemy w różnych dziedzinach.
2: No i taka informacja zwrotna, jak zebraliśmy właśnie podczas tego pożegnania z nimi, że większość z nich idzie na lekarskie albo na ratownicze. To też jest taka fajna wiadomość, bo jednak uczyliśmy się przez parę lat ratownictwa i teraz przyda im się to w szkole.
1: Wy po prostu chyba jesteście takimi ludźmi, którzy zarażają tą pasją.
0: Myślę, że to właśnie Michał jest głównie taką charyzmatyczną postacią, która ciągnie za sobą ludzi. Nawet pani dyrektor kiedyś liceum stwierdziła, że nie wiem, jak ty to robisz, ale oni za tobą pójdą w ogień. Także jest taką postacią, która ciągnie nas do góry. Ja a propos tej przyszłości, to ja sama mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że idąc do liceum jeszcze nie miałam pojęcia, co chcę robić i tak właściwie przypadkiem się w tej grupie medycznej znalazłam. No dziś jestem ratownikiem medycznym, pracuję na SOR-ze, jeżdżę karetką i spełnia się bardzo, jest to moją pasją.
1: Wy jako Grupa Medyczna Drawsko prowadzicie też szkolenia z pierwszej pomocy. Kto z nich korzysta najczęściej?
2: Oczywiście bardzo dużo zajęć przeprowadzamy dla najmłodszych, czyli odwiedzamy przedszkola, szkoły podstawowe, robimy jakieś tam takie happeningi całodniowe, na przykład, że dla całych szkół, ale także zdarza nam się szkolić kadry pedagogiczne, policję, straż pożarną, no różnie.
0: Ja też z doświadczenia powiem, że jak chodzimy do szkół, do podstawowych, czy do przedszkoli, dzieci naprawdę bardzo szybko łapią pierwszą pomoc, wszystko zresztą bardzo szybko łapią. Nieraz tak nam się zdarza, że przeważnie co roku gdzieś tam odwiedzamy te placówki i nieraz w przedszkola na przykład przychodzą do szkoły i przychodzimy i oni mówią, że wszystko pamiętają, bo w tamtym roku pan był i nam pan wszystko mówił, także bardzo bym chciała, żeby kiedyś pierwsza pomoc naprawdę znalazła się jako lekcja obowiązkowa w szkole, bo z doświadczenia naprawdę wiem, że dzieci bardzo szybko łapią, a dobrze wiem, że pierwsza pomoc jest niestety, ale bardzo potrzebna i przydatna w życiu.
1: No właśnie, ona jest taka bardzo potrzebna, bardzo przydatna i myślę, że mówi się o niej coraz częściej, coraz głośniej i coraz szerzej. Czy wy na przestrzeni lat swojej działalności widzicie zmianę w świadomości ludzi?
2: Tak, widzimy też, na podstawie tych szkoleń jest coraz więcej tych ratowników, którzy uczą tej pomocy i to też jest fajne i na pewno się przydaje ta wiedza. Na własnym przykładzie możemy to potwierdzić. Jeszcze zanim byliśmy małżeństwem, był incydent, w którym Zosia najechała na taki poważny wypadek drogowy. Ja akurat miałem służbę i przyjechałem i w sumie razem działaliśmy przy takich naprawdę poważnych obrażeniach u poszkodowanych. A myślę, że to jest chyba jedna z wielu przygód, które nas spotkały.
0: Kolejne było na przykład, jak jechaliśmy z naszym małym synem, miał 3 miesiące jeszcze do lekarza i najechaliśmy też na drodze na taki poważny wypadek. Byliśmy jednym z pierwszych ludzi, którzy najechali, też udzieliśmy pierwszej pomocy. Także o każdej porze dnia i nocy może się okazać w najmniej najczęściej spodziewanym momencie, że ta pierwsza pomoc będzie potrzebna. Tak całe szczęście właśnie ta świadomość ludzi, zwłaszcza wśród młodych osób, wzrasta i tutaj akurat social media i gdzieś tam te kanały bardzo często pomagają w tym. Oprócz tych różnych treści, które się pojawiają, to też pojawiają się treści edukacyjne, co nas bardzo cieszy. No my też staramy się udostępniać wszystko związane z pierwszą pomocą, także myślę, że ta świadomość między innymi dzięki nam rośnie.
1: Czy zdarzyła wam się taka sytuacja, albo jakaś historia w czasie waszej działalności, która tak szczególnie zapadła wam w pamięć?
0: Ja myślę, że na przykład mogę powiedzieć, że moją pierwszą reanimację przeprowadziłam właśnie też z Michałem i też Ala była wtedy z nami podczas takiego festynu w Sucieńcu, więc myślę, że ta moja pierwsza reanimacja to chyba taka akcja, która na pewno zapadnie mi w pamięci.
2: No mi na pewno SK Rider Show, gdzie się zaręczyliśmy. To było bardziej stresujące niż ratowanie życia.
1: Do tego jeszcze przejdziemy. No ale właśnie te akcje chyba utwierdzają was w przekonaniu, że robicie coś naprawdę ważnego i naprawdę wy też w waszej lokalnej społeczności na terenie Drawskiej Złocieńca na pewno jesteście takimi bohaterami. Zresztą ty, Michał, zostałeś ostatnio odznaczony.
2: Tak. To miało związek z pewnym chłopcem, który zatruł się tlenkiem węgla i jego siostrzyczka młodsza tej całej akcji, kiedy go wyratowaliśmy, narysowała pracę, w której nazwała mnie drawskim bohaterem. I przy odbiorze tej pracy podeszła do nas, powiedziała, że uratowałeś mojego brata, przytuliła mnie, podziękowała.
0: Myślę, że to już się domyślacie. Najbardziej wzruszających chwil chyba, jakie nas spotkały.
2: Tu się popłakaliśmy.
1: Mi też właśnie napływały łzy do oczu, ale płakać dzisiaj nie zamierzam. Michał, ty jeszcze jesteś, oprócz tego, że jesteś ratownikiem medycznym, to jesteś oficerem prasowym w Drawskiej Straży Pożarnej. Jak wygląda codzienność w tej roli?
2: No ja akurat jestem takim oficerem prasowym, gdzie chwilowo mam przerwę, ale kiedy działałem, to byłem tym oficerem 24/7. Czyli po każdej porze. Zosia już miała dosyć chwilami tego, ale musiałem wiedzieć, co dzieje się w powiecie i starałem się pracować z mediami na bieżąco, tak, żeby mieli te informacje. Jak to mówią, dobrze żyć z mediami.
1: No zdecydowanie.
2: A praca mi się podobała. No.
1: Was łączy nie tylko działalność, ale no także życie prywatne, więc opowiedzcie nam historię, jak wy się poznaliście.
0: No właśnie poznaliśmy się podczas tego pierwszego mojego zdarzenia, że tak powiem, zamach 2015, gdzie ja byłam pozorantem, a Michał był terrorystą, także może taki trochę syndrom sztokholmski, ale myślę, że przede wszystkim połączyła nas ta pasja do tego ratownictwa. Bardzo dużo, że tak powiem, tych akcji za nami, no właściwie to działamy już razem, ile to będzie? 11 lat. Zawsze gdzieś tam się w tym rozumieliśmy. Śmiejemy się, że Michał mnie, tak powiem, wychował na swoje podobieństwo, jeżeli chodzi o ratownictwo, także bardzo dobrze się komunikujemy i dogadujemy w tej kwestii i tak jakoś poszło.
2: Długo się przyjaźniliśmy, ponad 5 lat, a potem to już no, pierwszej randki nie musieliśmy się stresować.
1: No właśnie, wy od początku wiedzieliście, że chcecie razem działać i pomagać innym?
0: Wyszło to bardzo naturalnie, mam wrażenie, że mówię, jak tylko, że tak powiem, zaciągnęłam się do tej grupy medycznej Drawsko i zobaczyłam, jakie to są działania. Nasza relacja, że tak powiem, naprawdę bardzo naturalnie wyszła i zawsze dobrze się dogadywaliśmy i dobrze nam się razem działało. Do dzisiaj zresztą.
1: A jak wygląda praca razem? No bo wy jesteście razem w pracy, jesteście potem razem w domu. To jest więcej plusów, czy raczej więcej wyzwań?
2: Więcej plusów dla mnie. Ja uwielbiam z moją żoną jeździć karetką, udzielać pomocy, rozumiemy się bez słów i jako zespół naprawdę się dogadujemy. No wiadomo, no, czasami mamy odmienne zdania, ale szybko to prostujemy. Natomiast no, jeździłem też na karetce z innymi ratownikami i no, zawsze wybiorę moją żonę. Jednak mamy wypracowane swoje procedury, takie prywatnie, których się trzymaliśmy, stosowaliśmy i dlatego no, myślę, że ta praca wychodziła tak, jak należy.
0: Plusem jest właśnie też to, że Michał, jak wcześniej wspomniałeś, jest strażakiem, więc bardzo często po prostu dzielimy się rolami. Powiedzmy, że ja tam sobie medycznie działam, on tak bardziej taktycznie, więc że tak powiem, się bardzo dobrze uzupełniamy w tej kwestii. I tak jak już mówiłam, no wychował mnie trochę na swoje podobieństwo, więc bardzo mamy podobny tok myślenia. Dodatkowo trzeba też podkreślić, że bardzo dużo, że tak powiem, o naszych akcjach rozmawiamy poza pracą. Wracając czy jadąc do pracy, czy nawet gdzieś tam leżąc sobie wieczorami, dopracowujemy, doszlifowujemy, żeby być po prostu w tym jak najlepsi.
1: Czy wy kiedykolwiek wychodzicie ze swojej pracy?
0: Myślę, że nie. Staram się. Jest nam, przychodzi nam to bardzo trudno, to trzeba przyznać, zwłaszcza, że nauczyliśmy też trochę naszą społeczność, że zawsze jesteśmy na każde zawołanie. Staramy się właśnie z dzieciakami naszymi gdzieś tam tego czasu więcej poświęcić, ale bywa trudno, nie ukrywam.
2: No, ale taki jest cel. Chcemy pokazywać poprawne wzorce osobowe zarówno i młodzieży, dzieciom w Drawsku, jak i własnym dzieciom, tak? Tutaj wspomnę fajną historię, bo Ala czasami na obstawy z nami ratownicze idzie, no i jest, że tak powiem, tym tragarzem, nosi torby ratownicze. Kiedyś była sytuacja, że piłkarz na meczu doznał urazu barku. No i biegniemy za Alą i Ala patrzy, ona patrzy się w drugą stronę i krzyczy do mnie, jest krew, ja mówię, nie, nie ma, a to dobra. I się odwraca i podaje mi normalnie materiały do zaopatrzenia rany.
1: Z Radiem SK łączy was coś więcej niż tylko nasza muzyka, no bo muszę zapytać o to wydarzenie. SK Rider Show, prawie 2 lata już minęły od tego, no ale to było takie wydarzenie, które się nam zapisało naprawdę złotymi zgłoskami w naszych pamięciach. Opowiedzcie, jak to było, Michał?
2: Z mojej strony na początku, od samego rana już się stresowałem. Pierścionek zręczynowy schowany w specjalnej saszetce, czerwonej oczywiście. Tuż przed samym pokazem stoimy już na sygnałach, czekamy, bo to miało podczas pokazu się odbyć. I wszyscy właśnie w samochodzie pytali mnie, dlaczego ja taki zestresowany jestem. Co ty się tak stresujesz? Przed pokaz jak każdy inny. Ja No, troszeczkę gubiłem się w tym, co robię. Jeszcze dodatkowo przyszedł kolega ze straży, otworzył drzwi i cześć, co tam u ciebie? Ja wynosi, szybko go pogoniłem, no bo już stoimy przygotowani. Nie ukrywam, zaplanowałem sobie to, co powiem i udało mi się to powiedzieć przez ten mikrofon. Chwila była wzruszająca. Myślę, że później ciężko nam było się skupić na tej pierwszej pomocy w razie, ale całe szczęście nie mieliśmy żadnych incydentów.
1: Zosia, jak to wyglądało z twojej strony?
0: Przede wszystkim bardzo się cieszę, że to się wydarzyło podczas tego wydarzenia, no bo z Radiem SK też nas, że tak powiem, wiele łączy, no bo od wielu lat współpracujemy ściśle, że tak powiem. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że się nie spodziewałam, że to nastąpi, ale, że tak powiem, jedyne, co mnie właśnie dziwiło, to ten stres u Michała, no bo jednak my pracujemy pod presją od wielu lat i ten stres nie zawsze na nas tak wpływa, nie potrafimy sobie działać, a tego dnia był szczególnie zestresowany. No później już dowiedziałam się, dlaczego.
1: Co jest fundamentem waszej relacji w pracy i w życiu?
0: Przyjaźń przede wszystkim.
2: Jesteśmy to z nami, jak to się kiedyś stwierdziła. Mamy bardzo podobne charaktery.
0: Czasami to potrafimy się ściąć przez to, ale całe szczęście koniec końców wypracowujemy gdzieś tam.
2: No od wielu lat gadamy ze sobą codziennie. Non-stop. Nawet jak się nie widzimy, to na telefonie siedzimy.
1: Słowem jeszcze tak zakończenie. Jakie macie plany na przyszłość, jeżeli chodzi o wasze życie prywatne, zawodowe, grupa medyczna, Drawsko, jakieś najbliższe wydarzenia?
0: No prywatnie to zaczynamy budowę domu, także tu trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy się nie pozabijali w trakcie. Dodatkowo no właśnie rozwijamy gdzieś tam tą grupę poszukiwawczą, gdzieś tam nam się to rozwija, jeżeli chodzi o grupę medyczną Drawsko. No i zależy nam, żeby dalej chyba szkolić tych naszych.
2: Gotowi jesteśmy właśnie na zaginięcie osób, tak? Że tak powiem, gotowi do udzielania tej pomocy, poszukiwania ich. To też jest bardzo skomplikowana praca logistycznie, to wszystko zaplanować i przeprowadzić. Natomiast jeśli chodzi o tą sekcję medyczną, to zostawiliśmy sobie takie właśnie typu SK Rider Show. Największe wydarzenia, no i te chcemy zabezpieczać. Z reszty troszeczkę tak zaczęliśmy folgować, no bo tak jak Zosia mówi, mamy tu swoje plany i chcemy tego czasu trochę więcej też dla siebie.
1: To ja jeszcze dopytam o tę grupę poszukiwawczą. Co trzeba takiej grupie poszukiwawczej? Jakie umiejętności, ewentualnie jaki sprzęt? Jak wyglądają takie poszukiwania?
0: No przede wszystkim, że tak powiem, no współpraca z policją, tak? No bo koniec końców to policja prowadzi wszystkie działania, więc dzięki tym porozumieniom, które zawarliśmy z komendami, możemy to działać. Jak tylko mają informację o jakimś zaginięciu, to wykonują nas telefon. My, że tak powiem, zbieramy grupę. Nie zawsze nam się udaje, bo czy mamy służbę, czy mamy dyżur, ale całe szczęście zawsze mamy jakichś kilku wolontariuszy, którzy z nami działają. Jedziemy na miejsce zdarzenia, zbieramy wywiad, mamy takie specjalne oprogramowanie Siron, który gdzieś tam wspiera te poszukiwania i całą akcję logistycznie, że tak powiem, my przeprowadzamy, tak? Zbieramy wszystkich policjantów, strażaków, oni skanują takie kody QR, dzięki temu widzimy, jaki teren został przeszukany, zbieramy wywiad z rodziną, no i staramy się jak najszybciej, że tak powiem, tą osobę odnaleźć.
2: Dzięki Sironowi obserwujemy tą akcję z góry. Widzimy, tak jak Zosia wcześniej wspomniała, jeżeli mamy zeskanowaną grupę, na przykład poszukiwawczą tam składającą się z trzech policjantów, to widzimy, jak oni się przemieszczają na mapce i jaki teren przeszukają. My dzielimy oczywiście teren na sektory, przydzielamy każdą grupę do danego sektora, wtedy wiemy, że dany teren został przeszukany. Nie ma takiego szukania w ciemno, tylko po prostu wszystko jest logistycznie zaplanowane.
1: Wy wspomnieliście przed chwilą, że jesteście tak naprawdę na każde wyzwanie. No to powiedzcie jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można was znaleźć i jak do was dotrzeć.
0: No myślę, że głównym takim naszym kanałem to jest nasza strona na Facebooku. Gdzieś tam zawsze można napisać, zawsze staramy się odpisać. Jeżeli tylko możemy, to pomagamy, gdzieś tam współpracujemy. I jeszcze przede wszystkim chyba chciałabym podziękować naszym rodzicom, dziadkom, którzy też są na każde zawsze zawołanie, tak naprawdę o każdej porze dnia i nocy, jak tylko się nadarzają jakieś poszukiwania. Pani Jola, pan Zbyszek, pani Agnieszka, pan Andrzej, nasi dziadkowie, którzy naprawdę nas wspierają. Bez nich myślę, że nie bylibyśmy w stanie tyle rzeczy robić.
1: Czyli dziadkowie to też jest taka instytucja, która jest na każde zawołanie.
0: Oczywiście, medal dla nich, naprawdę.
2: Dokładnie.
1: Oddanie ludziom to jest po prostu wasza rodzinna tradycja.
2: Myślę, że z jednej i z drugiej strony.
3: SK Szczecinek.
4: 14. edycja najgłośniejszego festiwalu nad Trzesieckiem już w sierpniu. Materia Fest wystartuje 28 sierpnia i potrwa 2 dni. Z Michałem Piesiakiem, organizatorem i wokalistą Materii, rozmawiała Natalia Błachowska.
1: 14. edycja Materia Festu przed nami. Jak ty się z tym czujesz?
5: Przede wszystkim cieszę się, że ta idea, która kiedyś gdzieś tam została zaszczepiona, dalej się rozwija i trwa i nieprzerwanie. Możemy ten festiwal tutaj organizować, także to jest, myślę, taka budująca rzecz dla nas.
1: Przez Materia Fest przewinęły się naprawdę głośne gwiazdy, między innymi Behemoth, głośny w 2017 roku. Pamiętam ten koncert pod sceną. No, a w tym roku kogo będziemy mogli posłuchać?
5: W tym roku, no też zespół z Polski będzie główną gwiazdą takiego samego w zasadzie kalibru jak Behemoth. Będzie to zespół Vader. Zagrają w sobotę, za to w piątek gwiazdą główną będzie zespół Lipali, który też jest zjawiskową sytuacją, bo się reaktywują po kilku latach jakby przerwy, także liczymy na jakieś specjalne tutaj występy.
1: Nieodłącznym elementem Materia Festu już którąś edycję jest także przegląd kapel. Jak to wyglądało w zeszłym roku i jakiej frekwencji spodziewacie się w tym roku?
5: No, jeżeli chodzi o sam przegląd, jakby, to rzeczywiście jest to stały jakby element festiwalu, dlatego że pomyśleliśmy po prostu, żeby dać szansę młodym zespołom, tak jak my kiedyś byliśmy młodym zespołem. Jeździliśmy po różnych tam właśnie konkursach i to okazał się być jakby dobry sposób na zbieranie sobie jakby fanów po Polsce. No i to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Generalnie co roku kilkadziesiąt zgłoszeń do tego konkursu przyjmujemy. Myślę, że jeżeli chodzi o frekwencję na konkurs, będzie taka sama jak w poprzednich latach, albo i może lepsza. A jeżeli chodzi o samą publikę już festiwalową, no to spodziewamy się też sporej frekwencji, dlatego że bilety są zjawiskowo tanie w tym roku, więc myślę, że będzie to bardzo fajna impreza na zakończenie wakacji.
1: Materia Fest jest taki czas na kalendarzu imprezowym naszego miasta, kiedy to Trzesiecko po prostu aż trzęsie się w posadach. Wszystko drży od tej głośnej muzyki. Chciałabym teraz zadać ci takie pytanie. Czy ty pamiętasz w ogóle pierwszą edycję Materia Festu?
5: No pewnie, że pamiętam. To była edycja na Mysiej Wyspie jeszcze. Z tą pierwszą edycją mi się kojarzy takie coś najbardziej, jakby jak sobie pierwsza myśl taka, która mi wpada do głowy, to jest to, że nie wiem, jak my to zrobiliśmy, bo nie mieliśmy jakby żadnego doświadczenia w robieniu tego typu rzeczy i w zasadzie to wsparcie ludzi, którzy organizowali to od początku, czyli ludzie z Sapiku i ludzie z miasta, po prostu pomogli nam to dźwignąć i później jakby dzięki temu wsparciu mogliśmy tą formułę rozwijać.
1: Jak w twoich oczach, w oczach Michała z Materii, zmienił się Materia Fest przez tych 14 lat?
5: No, zmienił się, nie wiem czy sporo, ale na pewno staraliśmy się zawsze jakby dokładać jakieś tam kolejne rzeczy, czyli no, zaczynaliśmy na początku od jednego dnia i kilku koncertów, a teraz mamy dwudniowy festiwal z polem namiotowym, z konkursem kapel, z koncertami gdzieś tam w przeszłości naprawdę z gwiazd światowej klasy jakby, zresztą w tym roku tak samo. Także no to jest jakby, tak jak powiedziałem na początku, jest to takie budujące, że można w tym temacie, w tej materii ciągle coś tam rozwijać. Chociaż jakby, jeżeli chodzi o samą formułę jakby i wygląd festiwalu, no to ostatecznie jest to festiwal muzyki gitarowej, więc pewnych rzeczy nie należy też zmieniać jakby, tylko zostać przy tym jakby od czego się zaczęło, ale rozwijać jakoś tak i urozmaicać imprezę. No i mam nadzieję, że ludzie też to dostrzegają.
1: Masz którąś edycję Materia Festu, którą wspominasz z takim największym sentymentem?
5: Dla mnie każdy Materia Fest jest szczególny, dlatego że mi najbardziej zależy jakby na tym, żeby ludzie, którzy przyjadą i wydadzą pieniądze na bilet, byli po prostu usatysfakcjonowani i ciężko jest mi wybrać konkretny festiwal albo koncert, który by mi najbardziej jakby się podobał, bo było tego naprawdę dużo na bardzo wysokim poziomie. Natomiast zdecydowanie dla mnie jakby najważniejszym zawsze momentem tego festiwalu jest nawet nie sam nasz koncert i jego granie, tylko zawsze mam takie 2 czy 3 sekundy, że sobie spojrzę wtedy na ludzi przed sceną i to jest taka wtedy dla mnie wielka nagroda i satysfakcja, że możemy dać jakby taką też radość ludziom po prostu, że mogą przyjechać do fajnego miasta i pobawić się w przepięknym otoczeniu natury przy gitarowej muzyce. To jest coś, co jest dla mnie zawsze szczególnym i tak samo emocjonującym momentem od początku.
3: SK Szczecinek.
6: To jest Radio.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w porę.

0: Jesteśmy po burzy, już siedzimy w ciszy. Wpatrzeni w telefony, mijają godziny. Chcę poczuć twoją skórę, kiedy mnie całujesz. Wszystko się wywraca, płonie parę much.
1: To jest Radio SK.

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
0: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Radio SK.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.